0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Dobrzy ludzie 47. O, o, o.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

zimie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

I znowu w XW Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowym wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP. Pałac kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Hotel Polonia, cudem ocalały Junior Sava Bars. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte?

Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę ją snem. Będziesz mi wdzięczny za cztery łapy spadania. Sprzedaj mi swoją duszę. Inny się kupiec nie trafi. Innego diabła nie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Punktualnie 6 na zegarze. Cóż tam na termometrach? Matko, co tu się wyrabia? Po prostu dzisiaj poranek w wielu miejscach naprawdę bardzo intensywny, deszczowy. Natomiast ten deszcz już będzie uciekał, przesuwał się na wschód, aż zniknie, a pod wieczór to się nawet i rozpogodzenia pojawią i słońce piękne.
1: Ale to pod wieczór, bo w ciągu dnia gdzieniegdzie jeszcze może popadać delikatnie drobny deszcz do 20 litrów wody na metr kwadratowy, ale jednak. A pytałeś o termometr?
0: Pytam o termometr.
1: Wszędzie powyżej zera. Nawet no, wynik dwucyfrowy.
0: To jest super informacja.
1: Nie, ale nie jest źle. Zakopane 10,5 stopnia Celsjusza. Mhm. Także ciepło.
0: No dobrze.
1: A najcieplej w Kołobrzegu 17,5 kreski powyżej zera.
0: No to bardzo przyjemnie, ale przyznam szczerze, że to, co ty wczoraj zauważyłeś, ja zauważyłem dzisiaj. No. Jest już ciemno, gdy wstajemy my. I podejrzewam, że wielu nam podobnych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No a dzisiaj w całym kraju niestety, ale zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na szczęście pod wieczór, miejscami także rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalnie także mogą pojawić się burze. Suma opadów deszczu na północnym wschodzie kraju wyniesie do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Będzie bardzo sprawiedliwie, bo na termometrach dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 18 do 21 stopni Celsjusza. Czy ja wiem, no...
0: W porównaniu z tym, co mieliśmy 2 dni temu.
1: Zdecydowanie tak, ale to dalej jest bardzo piękna pogoda i całkiem ciepło, chociaż chłodniej dzisiaj miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich, tam około 16 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty, miejscami oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, a wysoko w Karpatach to do 65.
1: No i ciśnienie, ono w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali, przewiduje się wzrost ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak sobie będziemy podążać do godziny 10.
1: Zna ten utwór.
0: Bardzo dobrze.
1: Pietek coś takiego.
0: Ciągle spał.
1: Otóż to.
0: A wy już nie śpicie.
1: Kuba Marcinowicz. Patryk Kuniszewicz.
0: Mówimy wam.
1: Dzień dobry.

0: panowie. Co? A ty co, Whitney Houston?
1: Tak.
2: Coś mu się sufit napsunął chyba.
0: Maria Carey, no tak.
1: Nie, po prostu wprawiam się w dobry nastrój, tym bardziej, że u nas dzisiaj będzie nawet 21 stopni Celsjusza. Seba pisze, że dzień dobry, no. A w Niemczech...
0: Ale w budynku chyba.
1: Nie, na zewnątrz. A w Niemczech dzisiaj 50...
0: Ile?
1: Co, ile?
0: Ile, bo nie dosłyszałem.
1: To miało być 15. Moim niemieckim. 15 stopni Celsjusza w tym momencie. Tak, nie dobrze. Seba pozdrawia.
3: Trzeci bliźniak, czyli Kuba Domoracki.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. 11 minut po godzinie 6, więc pędzimy do was z najświeższymi informacjami. Drogowymi.
1: Proszę, proszę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a także spory ruch obserwujemy w województwie lubuskim i na A2 w pobliżu Świecka w stronę Berlina i na A18 na wysokości Olszyny, także w kierunku stolicy Niemiec. A teraz województwo małopolskie i wieści zza kierownicy.
5: Witam, cały słuchacz. Chciałem powiedzieć, że dosyć niebezpieczny jest przejazd przez punkt poboru opłat w Palicach w Krakowie w stronę Katowic. Tam z 8 bramek wjeżdżamy do 2, które są w remoncie. Także powiem, tam jest dosyć niebezpieczne. Trzeba mieć oczy dookoła głowy i patrzeć cały czas.
0: Bardzo dziękujemy, tym bardziej, że w województwie małopolskim mamy sporo innych utrudnień, nie tylko na A4, ale także i na Zakopiance pod Krakowem w kierunku stolicy Małopolski i na obwodnicy Wieliczki i na Krajowej 44 na wysokości Skawiny. Sporo porannych spowolnień w województwie mazowieckim, tym bardziej, że na Mazowszu, ale także w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim czy lubelskim panują trudne warunki atmosferyczne. I o tym państwo słuchamy.
6: Jadę od Radomia do Warszawy, 7 km przed węzłem Tarczyn Południe, w ulewie przy prędkości 75 km na godzinę czy 80 na godzinę omal nie wpadłem w poślizg. Są kałuże na ekspresówce.
0: I jeszcze wspomnę o ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem o północnej obwodnicy miasta. Tutaj już poranny korek od węzła Łabiszyńska do węzła Marymącka w kierunku zachodnim.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To zbieramy te informacje od was. Jak tam wasz poranek, wtorek, właśnie o godzinie 6.13 się
1: dajcie znać w aplikacji. Takie... Ale? Bo my zauważyliśmy.
3: Ale?
1: Ja wczoraj, Kuba dzisiaj.
3: A właśnie.
1: A czy ty zauważyłeś?
0: Ale zaraz, co?
3: To będzie rebus muzyczny.
1: Tak, rozejrzyj się. Aha.
3: Tak.
0: No.
1: Muzyczny?
3: Muzyczny.
1: A ja nawet mam pod tą muzykę.
3: Ja te.
1: Lato z ptakami odchodzi, lat skręcaliście w warkoczach.
3: Ja może ci podpowiem bardziej. Filem może ci podpowiedzieć.
0: No dawaj.
7: Jest już ciemno!
1: No.
7: Wszystko
0: jest. Też to zauważyłem.
1: No, dwa słowa. Pierwszy koniec, drugie? No.
0: Coraz ciemniej.
1: Lata. Koniec lata.
0: Ale czekaj, babie lato przed nami, zaraz.
3: A nie wiem, z kim ty się tam będziesz spotykał.

0: Sorry, nie mogłem się powstrzymać.
1: Co? Wiem. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Nie, prawda jest taka, że ja dzisiaj nie chciałem deszczu, ale już przestaje padać w wielu
1: kroplą
0: miejscach.
1: Kroplą deszczu namaluję.
2: Nie, no to po prostu...
3: Co to dzisiaj?
2: Jaka to melodia? Nie, dzisiaj sypiesz jak z rękawa tymi tekstami.
1: A zaczęło się od lato z ptakami.
0: A tego akurat nie znam.
1: Dawaj, dawaj.
0: Dobra.
1: Dobra.
0: Słuchajcie, Marek zgłasza swoją pewnego rodzaju wątpliwość i swojego rodzaju niepokój.
1: Nie do końca. Ja to inaczej widzę.
0: No, proszę.
1: Czy to nie brzmi jak tekst piosenki?
0: Kto nam schował słońce z rana?
3: A faktycznie.
1: Prawda?
3: Dobre.
1: Tylko Maroś, poprosimy o coś
0: jeszcze
1: więcej.
0: Jeszcze dzisiaj śpi moja kochana.
3: No to drugi wers gorszy.
2: Gorszy, tak, no bo tak. Już mój, nie?
3: Ale melodia.
0: Melodia, tak. Dobrze, AI po prostu klęka. Dobrze, słuchajcie. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, panie Jakubie.
3: Kłaniam się.
0: Wszystkim państwu szerokości Marek oczywiście pozdrawia o tej porze, jak zwykle.
3: Ja mam pewną odpowiedź, to znaczy hipotezę.
0: Kto? Muzyczną, proszę.
3: Ostatnio, jak wiecie,
0: tak.
3: Było zaćmienie słońca.
0: Tak.
3: Częściowe
0: wszystko...
3: w Polsce, całkowite na przykład na Islandii i w Hiszpanii.
1: Ale na Islandii była mgła.
3: No właśnie, no dobra, no to w Hiszpanii.
1: No tam nie było mgły.
3: I co, może słońce zapomniało wyjść zza tego księżyca.
1: Jeden masz lat.
0: Znaczy, są też takie podania, słuchajcie, że to Ziemia przysłoniła słońce. Nie wiem, czy słyszeliście.
3: Tak?
0: Są tacy, którzy twierdzą, że to Ziemia przysłoniła słońce.
3: Są tacy, to nie żart.
0: No.
1: Za których jesteś wart? Nie, ale...
0: Mniej niż zero.
1: Przestajmy śmieszkować, bo
0: tak.
1: Przed chwilą było u nas bardzo poważnie, bo właśnie zastanawiamy się nad tym, że budzimy się i jest ciemno. Budzimy się, jest chłodno. Mm-hmm. Budzimy się, jest mokro.
0: Tego. Tak. Niedługo będzie tak, że będziesz wracał do domu i będzie ciemno, więc wiesz.
1: Tak.
0: A kukurydzy w tym roku widziałem, słuchajcie, w wiadomościach, nie skoszą, bo nie wzrosła. W wielu miejscach w ogóle taka susza, że i to naprawdę nie jest śmieszne, że ta kukurydza to nie dość, że już jest uprażona, to ona się już po prostu ugotowała, bo tam te soki, to tam za gorąco było im.
1: Czy ja lubię prażoną.
0: No właśnie. No. Rolnicy może mniej.
1: Na pewno tak, bo zbiory będą tak dużo niższe i przez suszę, i przez to wszystko.
0: A tak a propos tego, że jak człowiek wraca z pracy do domu, to już jest ciemno, to dzisiaj zachód słońca...
1: Jest już!

0: No. 19.54, czyli 35 dni zostało nam jeszcze do końca astronomicznego lata. Tak, tylko z kronikarskiego obowiązku.
1: Do lata.
2: A co u was?
0: Szczerze mówiąc,
2: znać.
0: Ja mam ich trochę dość.
2: Dajcie znać w aplikacji Perka, jak wasz wtorek, jak wasz poranek.

0: 30 minut po godzinie 6 PRK, Polskie Radio Kierowców. A tobie co?
1: To jest kaczka.
0: No to ja wiem, że to jest kaczka, tylko dlaczego akurat kaczka się tutaj pojawiła?
1: Zapowiadająca serwis drogowy o 6.30.
0: A to nie będzie kaczka dziennikarska?
1: Nie.
0: Nie, dobrze. Tak tylko wolałem się upewnić. Kuba Domoracki i informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu już zaczynają się w wielu miejscach naszego kraju, jak to zwykle bywa w województwie mazowieckim. Tutaj mamy i korki na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta i na krajowej 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą. Ale przybywa samochodów także na południe od Warszawy, na starej 7 niedaleko Tarczyna i Mrokowa oraz na krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. W województwie pomorskim już teraz zakorkowana i to dosyć poważnie jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu. Spore spowolnienia także utrzymują się na krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na południu naszego kraju także już wzmożony ruch w wielu miejscach, chociażby na trasach dojazdowych do Krakowa, od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Rzeszowa, Sandomierza, Proszowic i Miechowa, ale także oczywiście spory ruch w województwie śląskim obserwujemy chociażby na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, a także na drodze krajowej numer 86 pomiędzy Tychami a Katowicami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was słychać dzisiaj o poranku? Jak wam zaczyna się ten wtorek? Czekamy na wiadomości, czekamy na informacje, także te pogodowe. Dzisiaj niezwykle istotne, bo w wielu miejscach jeszcze opady deszczu, głównie na wschodzie.
1: A gdzie czekamy? W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tekstowo, głosowo lub pod numerem telefonu
3: 22 513 11 11.

PRK, Polskie Radio Kierowców, a my z wami od wczesnych godzin porannych, czyli od godziny 6 do godziny 10 odpowiadamy za wasz dobry humor, za wasze pozytywne nastawienie z tego wtorku. No ale także oczywiście za to, żebyście dotarli spokojnie, bez

0: stresowo do pracy, na przykład na godzinę 8, może ktoś na 7, może ktoś na 9, a może ktoś w ogóle dzisiaj na wakacje się wybiera.
1: No to żeby na śniadanie zdążył, na przykład
0: tak,
1: do ulubionej knajpki.
0: Albo na dół, czy do kuchni, czy do salonu, czy gdzie tam sobie schodzicie,
1: no tak.
0: Czy idziecie, aby zjeść śniadanie.
2: I na jedną informację, myślę, czekają wszyscy.
0: No,
2: no bo
0: proszę.
2: Skoro wczoraj wystartowała w wersji 2.0 akcja promocyjna na stacjach paliw, no, program się nazywa CPN.
0: Z tą promocją no to właśnie, mnie przesadza, tak. Już to taniej jest to drobineczkę.
2: Tak, zgadzam się, absolutnie. No to pamiętajcie, że codziennie minister energii podaje ceny maksymalne dla paliwa i one zostały utrzymane we wtorek, jeśli chodzi o to, co się działo wczoraj, a więc benzyna 95, 6,41 maksymalnie za litr, 98, 7,20, olej napędowy 7,37.
0: Czyli pan minister jest zapracowany, wychodzi na to.
1: Tak, albo nie chce zmieniać zdania.
0: Właśnie, ale tam ktoś
2: albo
0: do niego...
2: Albo sytuacja geopolityczna właśnie, się nie zmieniła.
0: Ktoś do niego podbiega i mówi, panie ministrze, to ile dzisiaj? Niech będzie tak jak wczoraj, dajcie mi spokój. Tak nie powiedział.
2: A jutro?
0: A jutro, nie, jutro będziemy martwić się. Nie dzisiaj, jestem zarobiony.
2: Być może.
0: Tak może być po prostu, no i jutro zobaczymy, co będzie jutro.
2: Masz zadatki na ministra.
1: Oj, tak.
0: Tak jest.
1: Albo chociaż wiceministra.
0: Tak jest. Pani Marysiu, proszę nikogo nie łączyć. Też jest dobre?
2: Minister, jak Marcinowicz.

0: Tej grupy absolutnie nie można pomylić z żadną inną. Oczywiście The Beatles przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Tak jest. I dopiero co mówiliśmy o cenach maksymalnych paliw, bo minister energii teraz podaje przez 2 tygodnie cenę.
0: Mówiliśmy.
1: No i ktoś napisał, a gaz to co?
0: A gaz to nie.
1: No musimy powiedzieć, że w wersji 2.0 gaz też został pominięty, autogaz, LPG. I jedyne, co możemy dodać, to, że średnia z 16 województw za autogaz LPG to 2,90 zł.
0: A teraz dodamy najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna. A spory ruch utrzymuje się także na A2 w Lubuskiem, na wysokości Świecka w stronę Berlina. Poranne godziny szczytu już zaczęły się w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie. Jak to bywa o tej porze? Pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, podobnie Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomienkami a Stolicą oraz Krajowa 61 na odcinku Zegrze Legionowa. Sporo cierpliwości już przyda się na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Przybywa samochodów na A4 pomiędzy Targowiskiem, Niepołomicami a Krakowem, podobnie na Zakopiance, na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie, a zatem pod Krakowem, a także na drodze krajowej numer 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej i Gorlic. Na Krajowej 1 spore spowolnienia, poranne spowolnienia oczywiście, utrzymują się pomiędzy obwodnicą Bielska Białej a Pszczyną, także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na remontowanym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tutaj na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To 7 minut zostało nam jeszcze do godziny 7.
1: To teraz będzie o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Dzień zagadka.
4: Dobry. Tak na dobry początek dnia, zagadka. Co trzeba mieć w głowie, żeby prowadzić cysternę, jechać przez miejscowość, przez Lisią Górę i pisać SMS-a, to... Może tak zgadujmy, co musi skierować człowiekiem, żeby taką głupotę robić. Pozdrawiam wszystkich tych rozsądnych.
1: Cysterna, to... głowa, olej.
3: Oj nie.
1: Brak oleju.
0: Brak oleju. Bo cysterna może być pełna, ale też może być pusta. I tak samo jest z głowami w ogóle. Mogą być
3: brak
0: pełne.
3: Oleju. Troszeczkę siana też w tej głowie.
0: Też może być. Chociaż to z butów, ale to się czasem może przenosić.
3: Tak. Także... Taki długi kłos. Jak...
1: Dbajmy.
0: I posmyra.
1: Dbajmy wzajemnie o siebie na drodze, o bezpieczeństwo.

0: Teraz na termometrach, na przykład w Kołobrzegu, mamy 17 stopni, Zakopane około 10 stopni, czyli najcieplejsze i najchłodniejsze miejsce w naszym kraju. Co z tymi opadami tego deszczu?
1: Leje.
0: No cały czas Suwalszczyzna, Podlasie, Lubelszczyzna, tutaj jeszcze niestety pada. No i takie pojedyncze komórki deszczowe pojawiają się i zarówno na północy, jak i na południu kraju. Teraz chociażby może w okolicach Opola, Katowic tutaj padać.
1: Chociaż na odcinku Warszawa-Olsztyn, gdybyście jechali z siódemką, uwaga, tam też mogą być opady deszczu. No a w ciągu dnia sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj w całym kraju niestety zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia pod wieczór, także rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalnie także burze. Suma opadów deszczu na północnym wschodzie około 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: I gdybyście zmokli, to podobno ubranie najlepiej schnie w temperaturze 36,6. Na zewnątrz będzie jednak trochę chłodniej. Od 18 do 21 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, a chłodniej na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich około 16 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, umiarkowany, okresami porywisty, miejscami oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
1: Niskie ciśnienie o poranku 1010 hektopaskali, chociaż w Warszawie w południe będzie 991 hektopaskali. Potem przewiduje się wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a u nas oczywiście w tej godzinie przewiduje się 3 tablice rejestracyjne i masę prezentów, w tym ramki pod tablicę od Polskiego Radia Kierowców.
1: Będzie zabawa, ale o szczegółach za moment. Tymczasem Patryk Kuliszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówią wam
0: dzień dobry.

0: Powiem wam szczerze, chłopaki, że bardzo lubię tę sytuację po godzinie 7, czyli sytuację, w której mamy dla was 3 tablice rejestracyjne, dla was, czyli dla naszych słuchaczy, dla kogoś, kto dzisiaj zechce do nas zadzwonić i zechce zgarnąć nie jedną, nie dwie, nie trzy, tylko aż 5 nagród. Z tego, co wiem, to ogromną popularnością cieszy się Szacun na dzielni, ale także w miejscu rekreacji, ale również...
1: Wieczna sława, wieczna chwała.
0: Też?
1: No tak, no szczególnie... Czemu się śmiejesz? No to jest bezcenne.
2: Cieszę się, cieszę
0: to
2: się.
0: Są fantastyczne.
1: I szczególnie jak taka pogoda jest,
0: tak,
1: prawda? I wakacje się kończą, łezka się wokół kręci, a my tutaj

0: i no, dajemy szacun właśnie.
1: A może by jeszcze tak koszulkę lidera, co wymyślić? Żółta koszulka lidera, przechodnia.
2: Czerwona.
0: No to musisz, Patryk, oddać swoją w takim razie.
1: Ja dzisiaj w białej.
2: To nie lider.
0: To nie.
1: Ale z napisem?
0: Best, Young. No Young tu się nie zgadza.
2: Tu też się nie zgadza i driver...

0: początku września poznamy najbezpieczniejszego młodego kierowcę.
1: I nie będziesz nim ty.
0: Pod patronatem PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: A tu ewentualnie może.
0: Młodzi?
1: Tak,
0: młodzi ode
1: zdolni
0: mnie,
1: i bogaci.
0: To się mogą uczyć.
1: Nie wiem czego, chyba ten głupot, ale dobra. Nie, tak będzie 10 minut po 7.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Już teraz mamy tam dość sporo korków i to dosyć poważnych. Na ekspresowej 8 w Warszawie oczywiście jak co rano korkuje się jezdnia pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka, ale także przybywa samochodów na innych trasach, chociażby na Krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem a Ożarowem Mazowieckim, a także na Krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju, chociażby w województwach warmińsko-mazurskim, także podlaskim, częściowo także na Mazowszu, chociażby w pobliżu Ostrołęki czy niedaleko Siedlec, ale także na północy, północnym zachodzie naszego kraju, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim częściowo, także jedzie się w związku z pogodą zdecydowanie wolniej, chociażby niedaleko Szczecinka czy Bobolic, także Połczyna Zdroju, a także Białogardu. W województwie zachodniopomorskim także niedaleko Szczecina przybywa samochodów, jak to także też bywa o tej porze, na Krajowej 10 pomiędzy Stargardem a Szczecinem, a także na drodze krajowej numer 13 pomiędzy granicą państwa w Kołbaskowie, a także stolicą województwa zachodniopomorskiego, a zatem pomiędzy Szczecinem. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie śląskim. Tutaj także w wielu miejscach już spowolnienia i korki poranne, chociażby na Krajowej 86 pomiędzy Tychami a Katowicami, także na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami oraz na drodze krajowej numer 1 niedaleko Pszczyny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Łyk kawy wziął, to coś oznacza.
0: Bo ja się przygotowuję wielkimi krokami. Już za kilka minut podamy wam numer telefonu i zaprosimy do naszej zabawy, czyli do tablicy.
1: Tak jest i tutaj można będzie wybrać dzisiaj zestaw łatwiejszych tablic, czyli dwuliterowe, albo trudniejszych tablic, czyli trzyliterowe i będzie można zgarnąć
3: coś nowego,
1: pięć
3: widzę.
1: Nagród, nie szyć.
0: Mała próbka. My podajemy na przykład BI, czyli Barbara Irena.
1: No to wiadomo, że od razu wciskacie czerwonego grzyba, mówicie Białystok.
0: Czyli stolica Podlasia, Monte Blanco i na tym to właśnie wszystko
3: polega. Czerwonego grzyba?
1: No takiego jak w familiadzie mają.

0: A my zawsze wierzymy, że fantastycznie pójdzie wam w naszej codziennej zabawie przy tablicach rejestracyjnych. Trzymamy bardzo mocno kciuki, ale przypominamy oczywiście, że do wygrania jest po pierwsze owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, do tego dorzucamy jeszcze wieczną chwałę i sławę, do tego dorzucamy jeszcze szacun na dzielni w miejscu rekreacji, w miejscu pracy, no i do tego jeszcze ramki i w ogóle gadżety Polskiego Radia Kierowców.
1: I w całej tej naszej zabawie, słuchajcie, przewijał się taki bardzo fajny motyw Szymona i Dominika, przedszkolaków, którzy jadąc z tatą do przedszkola, proponowali często tablice rejestracyjne. I chłopaki naprawdę mieli fantazję. Teraz czytam. Dzień dobry, jak mówią słowa znanej piosenki. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, czyli właśnie przedszkolaki. Szymon, Dominik aktualnie są u babci, więc ich rodzice będą dzisiaj.
0: A wiadomo, że u babci zasady nie obowiązują.
1: Nie, ale poczekaj, wróćmy do rodziców.
0: No.
1: Będą dzisiaj niegrzeczni i sami wyślą propozycje do konkursu. Ale ostro.
0: Ależ to grube jest.
1: Tak więc już mamy od nich propozycje. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa Ula i Piotrek. My was też ściskamy, ale czekajcie, czekajcie. Ulo, Piotrku, wy też możecie się do nas dodzwonić i spróbować powalczyć, bo uwaga, otwieram linię, kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29.
0: Czekamy w takim razie na wasze telefony. Dzwonicie 22 139 29 29. Trzy tablice. Albo to będzie miks, albo to będzie zestaw łatwiejszy, czyli dwuliterowy, albo zestaw trudniejszy, czyli trzyliterowy. No a trzeba tylko powiedzieć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Cóż to za województwo, cóż to za powiat, cóż to za miasto.
1: Są też gadżety od PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekam na wasz telefon. 22 139 29 29. Dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy. Przypomnę, 22 139 29 29.
0: No to wy dzwonicie i my za chwilę szykujemy tablice rejestracyjne. Dzisiaj, jak sami słyszeliście, pomagacie nam i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Halo, halo!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, witamy.
1: Kogo witam
0: serdecznie.
1: Kogo goszczę?
2: Bartosz, Katowice.
0: Cześć, super, Bartek, fajnie, że jesteś z nami. Co tam słychać u ciebie w Katowicach?
2: A no, powolutku.
0: Pada, nie pada?
2: Nie, nie pada, pogoda, że tak powiem, po przejściu opadów.
0: A, czyli padało, ale jeszcze nie było pochmurne.
2: Przepadało, ale nie było pochmurne, także nie wiadomo, co się jeszcze może zdarzyć.
0: Ale tobie zaraz zaświeci słońce, bo to ty dzisiaj będziesz w naszej zabawie i to ty dzisiaj zmierzysz się z trzema tablicami rejestracyjnymi.
1: I prośba taka, nie rozłączaj się, za chwilę się usłyszymy poza anteną.
2: Okej, dziękuję.

0: Bartosz dzisiaj będzie grał w naszej zabawie z tablicami rejestracyjnymi. Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia już za kilka minut, ale zanim one, no to oczywiście musimy wyjechać na drogi.
1: Co 20 minut Kuba wam podaje najświeższe informacje drogowe, także zmotoryzowani, jeżeli jesteście na trasie, zróbcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 7:30, a zatem poranne godziny szczytu w pełni w wielu miejscach naszego kraju. Mimo wakacji mamy sporo korków, sporo porannych spowolnień i także oczywiście trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach, ale zwłaszcza w województwach mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, także częściowo zachodniopomorskim czy śląskim i tam także w związku z pogodą ruch zdecydowanie zwalnia. Oprócz tego mamy takie, bym powiedział, tradycyjne korki, jak to zwykle bywa o poranku, chociażby w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Także na drodze krajowej numer 91 jezdnia jest zatłoczona w zasadzie w obu kierunkach pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 22 niedaleko Malborka czy Starogardu Gdańskiego. Na A1 mamy remont dość uciążliwy w województwie śląskim pomiędzy węzłami Pyżowice a Piekary Śląskie. Na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości. I ruch zwalnia tam w obu kierunkach, czyli i w kierunku Łodzi i w stronę Gliwic. Na krajowej 94 w Brzegu, a zatem w Opolskiem, doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Mamy informację, że na kilometrze 141 jezdnia została częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w Małopolsce. A4 jest już zakorkowana i zatłoczona na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie Zakopianka w Gaju i w Libertowie oraz obwodnica Wieliczki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co słychać u was na trasie? Czekamy w aplikacji na informacje. Można tekstowo, można głosowo.
1: Te drogowe i te pogodowe można też telefonicznie zgłaszać. 22 513 11 11.

0: Jeszcze do godziny 8 PRK Polskie Radio Kierowców.
1: A z nami jest Bartosz. Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Fajnie cię słyszeć, fajnie, że jesteś z nami. Ty pracujesz, czy odpoczywasz, czy w domu jesteś, czy w pracy?
2: Właściwie wymuszona przerwa w pracy, że tak powiem, zwolnienie lekarskie.
1: O, ale poczekaj, coś poważnego?
2: Nie, nie.
1: To odpoczywaj, zdrówka ci życzy.
2: Dochodzę do siebie, że tak powiem, dochodzę do siebie.
1: To poczekaj, to zaraz się poczujesz zdecydowanie lepiej. Ja ci to gwarantuję.
0: No dobrze, mamy trzy tablice rejestracyjne. Czy wybierasz sobie zestaw łatwiejszych tablic, czyli tablice dwuliterowe, czy wolisz jednak trudniejszy trzyliterowy?
2: A spróbujemy, że tak powiem, te trudniejsze trzyliterowe.
0: Dobrze. Pięknie, dobrze, lubimy dobrze. Takie wyzwania.
1: Chociaż dwuliterowe też tak, potrafią sprawić trudność, ale o tym za moment, bo wcześniej propozycja naszego słuchacza dla ciebie.
0: No dobrze, w takim razie propozycja naszego słuchacza brzmi...
3: Dzień dobry, podaję tablicę CSW. Dziękuję, pozdrawiam, Michał Sitana.
0: CSW.
1: Co ty na to?
2: Jest to województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki.
0: Pięknie, w ogóle bez zająknięcia, bez zastanowienia.
1: Dobre.
0: No dobre, dobre. No.
1: Ale to wiesz co, ja cię postanowiłem zaskoczyć. Razem z Ulą i Piotrkiem, bo to oni przysłali propozycję dwulitrową, ale trudną. XD. X jak Ksero, D jak Dariusz.
2: XD są nowe tablice rejestracyjne.
1: Tam wysoko, wysoko, A1 do góry, do góry, do góry, do góry.
2: To będzie Gdańsk.
1: Tak jest!
0: No i pięknie, dwa punkty zdobyte. I ostatnia tablica rejestracyjna z zestawu trudniejszego. WSK. WSK.
2: WSK, województwo mazowieckie. Mm-hmm. I to będzie powiat sokołowski.
0: Co?
1: Wróć. Na pewno?
0: Na pewno.
1: Sokołowski, a nie Skierniewicki?
0: Sokołowski.
1: A to trzeba, bo WSC jest Skierniewicki.
0: Czyli mogę wrócić do tego,
1: ale proszę przejmij to, słuchaczy.
0: Brawo, brawo, brawo. Tak się to właśnie robi, tak się zdobywa u nas trzy punkty.
2: Super,
0: i tym samym nagrody. Owacja na stojąco dla siebie.
2: O, dziękuję.
0: Talon na pozdrowienia też mamy dla ciebie. Proszę bardzo, pozdrawiasz kogo tylko chcesz.
2: Tak, pozdrawiam wszystkich kierowców, oczywiście całą redakcję Radia Kierowców, no i rodzinę. Bezpiecznej jazdy dla wszystkich.
0: Dziękujemy w imieniu wszystkich pozdrowionych. Do tego jeszcze dorzucamy wieczną chwałę i sławę. To jest też fajna nagroda, proszę bardzo. Ale jest jeszcze szacun. Szacun zarówno na dzielni, jak i w miejscu rekreacji, a także w miejscu pracy, gdy już do tej pracy wrócisz.
1: I to wszystko jest twoje, a od nas jeszcze dużo, dużo zdrówka, Bartoszu.
0: I gadżety.
2: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
1: A i gadżety masz od nas, wyślemy ci niebawem.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
2: Cześć.

0: nami. Apelujemy o więcej kultury na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S5 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ auto ciężarowe wjechało w bariery. Na kilometrze 9 zablokowany jest jeden prawy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się drugim, wolnym, lewym pasem i pewne spowolnienia właśnie na ekspresowej 5 już obserwujemy. Na drodze krajowej numer 94 w Brzegu, a zatem w województwie opolskim, doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Na kilometrze 141 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. A teraz województwo podkarpackie i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Witam, Sławek z Rzeszowa. Chciałem poinformować, że właśnie na rondzie Ulmów zderzyło się co najmniej 4 samochody, w tym autobus komunikacji miejskiej, także osoby wjeżdżające od strony Trzebowniska powinny wybierać inną alternatywną drogę, bo wjazd starą 19 jest do Rzeszowa zakorkowany.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście potwierdzam, stara 19 jest już poważnie zakorkowana właśnie w kierunku Rzeszowa, ale także przybywa samochodów na innych trasach dojazdowych do miasta, zwłaszcza od strony Głogowa Małopolskiego, także od strony Barwinka, od strony Sędziszowa Małopolskiego i od strony Łańcuta. Także korkuje się i jest zatłoczona trasa ekspresowa S19 pomiędzy Sokołowem Małopolskim a Rzeszowem, zwłaszcza na wysokości Jasionki. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Tutaj oczywiście poranne godziny szczytu w pełni. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także przybywa samochodów na południowej obwodnicy na S2 pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz jeszcze dobre wieści z trasy od was.
4: Witam, dzień dobry. Lecę właśnie z Koszalina do Łodzi trasą 240 w miejscowości Tuchola. Jest piękna pogoda, może nie za gorąco, 15 stopni, ale śliczne słoneczko, kawka wypita. Dalsza droga zapowiada się wspaniale. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i miłego dzionka. Michał Sitala.
0: Bo choć zaczął się trochę deszczowo, to dzisiaj naprawdę będzie piękny dzień, ale o szczegółach opowiemy wam za 7 minut.

0: jutro po godzinie 7 kolejna szansa na zdobycie tych wszystkich nagród i kolejne 3 tablice rejestracyjne.
1: A te złości i kłótnie, o których przed chwilą była mowa, to mam nadzieję, że już zostały za nami.

Punktualnie 8 na zegarze. No i dobra, to w takim razie teraz przyglądamy się mapom pogodowym. Sprawdzamy 16-17 stopni łeba i ustka, czyli najcieplejsze miejsca teraz na

0: naszym kraju, natomiast najchłodniej Zakopane około 10, w Polsce centralnej około 13-14 stopni.
1: Deszcz się przemieszcza w kierunku wschodnim, teraz może padać na południowym wschodzie Lubelszczyzny, na wschodniej ścianie Podkarpacia, no i ulewa w tym momencie choćby na Podlasiu, ale jeszcze na Warmii, Mazurach i północnej części województwa mazowieckiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj w całym kraju zachmurzenie będzie niestety duże, ale na szczęście będą możliwe większe przejaśnienia. Pod wieczór także miejscami sporo rozpogodzeń się pojawi. Miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalnie także burze. Suma opadów deszczu na północnym wschodzie kraju no około 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: A termometry maksymalnie pokażą nam na przeważającym obszarze kraju od 18 do 21 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być tylko na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
1: 1010 teraz, ale w południe w Warszawie barometry pokażą 991 hektopaskali i przewidywany jest w drugiej połowie dnia wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta już po godzinie 8:00, PRK, Polskie Radio Kierowców, więc oczywiście prowadzimy was do celu. Kto na 8:00 dzisiaj do pracy? Mamy nadzieję, że dotarliście bez żadnego poślizgu i bez żadnego opóźnienia.
1: A my kłaniamy wam się nisko. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: Luz Blues, tak we wtorek z samego rana. Bardzo przyjemnie się ten dzień zapowiada.
1: To prawda? Tak.
2: Tylko ta pogoda.
0: Czekaj, przestanie padać dopiero co mówiliśmy, a wieczorem, pamiętam, w rozpogodzeniu.
3: Słońce nawet się pojawi, no.
2: Tak, po zachodzie
0: to,
2: słońca.
0: Nie, po to tylko, żeby się

0: pokazać i powiedzieć papa.
1: A, no
0: i
1: właśnie. Zajść.
2: Fajnie dzisiaj z wami było, nara. I zgasło.
1: Tak, no, dzień coraz krótszy, wakacje się kończą, zima za pasem.
3: No. I no. Korki na drogach.
1: O,
3: utrudnienia.
1: To. Tak.
3: O, i
1: jeszcze
3: właśnie
1: letnie korki, ale już niebawem jesienne.
3: I o tym więcej narzekający dzisiaj Kuba Domoracki.
2: Nie wierzę.

0: blokowany jest jeden pas. Ruch odbywa się drugim, wolnym pasem, w tym wypadku pasem lewym. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana i to dosyć poważnie, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Spory ruch obserwujemy także w województwie lubuskim na autostradzie A2 w pobliżu granicy w Świecku w stronę Berlina. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zakorkowana jest Zakopianka, jak to zwykle bywa o tej porze w Gaju i w Libertowie. Podobnie Krajowa 44 na wysokości Skawiny, obwodnica Wieliczki, a zatem Krajowa 94 oraz droga krajowa nr 7 przed Krakowem od strony Miechowa. Na północy naszego kraju także cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta, chociażby w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także pewne poranne spowolnienia, nawet dosyć spore, obserwujemy na starej drodze nr 6, to jest w tej chwili droga wojewódzka 468 pomiędzy Redą, Rumią a Gdynią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: 20 już prawie minut po godzinie 8 PRK Polskie Radio Kierowców. To o samochodach będziemy oczywiście rozmawiać.
1: Ale dzisiaj was zaskoczymy.
0: O czym my możemy rozmawiać? Wiadomo, że o samochodach.
1: Znaczy, dzisiaj będzie petarda według
0: mnie. Tak. Dobra, to na początku jeszcze przeanalizujmy. Słuchajcie, takie jedno proste pytanie. Samochód mamy, prawda?
2: Mamy.
0: Ile
2: mamy.
0: Masz miejsc do siedzenia w swoim samochodzie?
2: 5.
0: 5, dobrze.
3: 5.
0: 5. Ja też 5.
2: Czyli razem 15.
1: Ale poczekaj. Zdarza mi się przyjeżdżać takim, który jest zarejestrowany tylko na 4 osoby, a kiedyś przyjeżdżałem takim, który był na 8.
2: Czyli autobusem przyjeżdżasz?
1: Nie. Ja celowo to mówię. Nie. Dzisiaj minivany.
2: No
1: masz 7, 8, a maksymalnie na prawo jazdy naszej kategorii B możesz wieźć 9 osób wraz z sobą.
0: No dobra.
1: I mówię o tym specjalnie, bo zastanówcie się, jeździmy do pracy codziennie i mówi się, a może kogoś podwiozę, ale nigdy nikogo nie zabieramy.
0: Tak.
1: Po co nam to?
0: Powietrze
1: miejsce?
0: Wozimy.
1: Po co nam to?
0: I teraz wpadliśmy na genialny pomysł. Przyznamy, wczoraj na ten temat dyskutowaliśmy bardzo intensywnie. Wpadliśmy na genialny pomysł. I ciekawi jesteśmy, musimy zbadać rynek po prostu. Jak rynek na to zareaguje? Czyli klienci nasi. Auto jednoosobowe.
2: A, i to jest ten genialny

0: pomysł.
1: No, ale nie czujesz tego?
2: No, auto jedno osobą.
1: To nie chodzi o to, żeby dalej miało gabaryty naszego auta. Ono musi być bezpieczne, ale mniejsze, lżejsze, mniej palić i generalnie dawać nam oszczędności.
2: I frajdę z jazdy.
1: Właśnie, zachowując komfort.
0: No.
1: Wiecie, co wyskoczyło mi w AI-u?
0: Albo Smyk był taki prototyp.
2: Było
0: jeszcze
2: coś
0: w Szczecinie.
2: Takiego.
1: Znaczy, ale no właśnie, mikrokary są.
2: Ale
1: no,
2: tam nie ma komfortu za grosz.
0: Aha.
2: To jest męczarnia przyokrutna.
0: No a jak wtedy pojedziemy tym jednoosobowym do pracy i akurat autostopowicz będzie, to co?
1: Będzie. Ilu autostopowiczów minąłeś w ciągu ostatnich 5 lat na drodze do pracy?
0: Na razie.
1: O 5 rano.
0: W Warszawie tutaj? No z okrągłe zero.
1: No. Jaka jest szansa?
0: Wszystko się może zdarzyć.
2: Ale dlaczego będziesz kupował samochód z myślą o kimś, kto być może się w ogóle nie pojawi na twojej trasie?
1: No, czy to oczywiste.
0: Taka
1: jest.
0: Uwaga.
1: No słuchajcie, wpisałem samochód jednoosobowy, kliknąłem Enter i co mi AI wypluło?
2: Enter kliknął.
0: Enter.
1: Zaakceptowałem. Ale co?
0: Reader.
1: No. Zabawka na akumulator dla dziecka.
2: I to jest absurd, no.
1: Znaczy inaczej, oni nie traktują nas poważnie.
2: Więc
1: a
2: dzisiaj
1: my mówimy całkiem serio.
2: Tak, i będziemy badać rynek, więc poprosimy was o pomoc. Co sądzicie o takim projekcie? Czy kupilibyście takie auto jednoosobowe, jednomiejscowe do jeżdżenia głównie po mieście? Co sądzicie na temat tego projektu? Czy to byłoby fajne auto, czy nie fajne? Ile trzeba byłoby za ten samochód zapłacić? Jakby wszystko. No, badamy rynek. No.
1: I od razu już mamy szybką zwrotną.
2: Po prostu.
1: Cześć chłopaki, Toczek ma 7 miejsc w Drakuli i 7 miejsc w Jogim, czyli razem daje 14.
2: Tak jest.
1: Toczek, czy kupiłbyś od nas auto jednoosobowe?
2: Właśnie.
1: Tylko dla siebie na dojazd do pracy. Czy wy też byście po takie auto sięgnęli?
2: Nie, żebyśmy mieli produkować, ale na razie badamy rynek.
1: Połowę tańsze.
0: No właśnie, jaka cena?
1: No, dużo niższa.
0: Połowę tańsze od czego?
1: Ale
0: to od Maybacha na przykład.
2: Ale to zaraz słuchacze jakby się określą, ile by dali, byliby w stanie dać za auto jednoosobowe.
1: No to czekamy. Czy wchodzicie w taki deal? Auto jednoosobowe na dojazd do pracy.

0: taki pomysł, taki projekt, takie badanie rynku. Co sądzicie na temat auta, które byłoby autem jednoosobowym? Oczywiście z bagażnikiem, fajnie wyglądające, komfortowe. To nie jest jakieś takie wozidło brzydkie, szpetne, bez zawieszenia w ogóle, w którym tylko telepie. Nie, nie, nie. To jest normalny samochód, tylko po prostu jest jednoosobowy.
1: Może trochę węższy, ale dalej bezpieczny i komfortowy, tak. Na tym nam zależy. No to dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani, bo nie wiemy, czy uruchomić produkcję, czy nie.
0: Poszedł szeroko.
2: Bardzo.
1: A tymczasem Toczek pisze, że dotoczył się z Dębicy do Sosnowca. Ma paszport, więc go wpuścili. A czwórka przejezdna, małe spowolnienie od Zakopianki do Balic. 15 stopni Celsjusza, pochmurno, ale nic nie pada. Dzięki za informację.
0: To za chwilę wrócimy do naszego projektu auta jednoosobowego. Zbieramy opinie, czekamy na informacje od was, co na ten temat sądzicie. A już teraz informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Konin Wschód a Modła doszło do zderzenia auta osobowego.

0: i busa. Na kilometrze 260 zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 15 minut temu. Pewne spowolnienia tam obserwujemy, ale korków na razie brak. Natomiast zakorkowane są trasy w województwie mazowieckim. Ekspresowa 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także nieco dalej na wysokości Bemowa. Podobnie krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Na ekspresowej 8 zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej na jezdni w kierunku Wyszkowa i Warszawy, a także nieco wolniej na S8 jedzie się w pobliżu węzła Niegów, a zatem pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem na jezdni w kierunku Białegostoku. Na trasie ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ, to jest w Wielkopolsce, ciężarówka uderzyła w bariery. Na kilometrze 9 mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. I jeszcze kilka słów o sytuacji na Dolnym Śląsku. Autostrada A4 jest zakorkowana nadal na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna, a także coraz większy ruch obserwujemy w pobliżu Wrocławia. Na krajowej 94 pomiędzy Radwanicami a Wrocławiem, a także na krajowej 5 na odcinku Bielany Wrocławskie - Wrocław.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jednoosobowe auto.
3: Jedno miejsce, oszczędność przestrzeni, bagażnik. Nie wiem jeszcze, jak to auto będzie wyglądało, ale będzie naprawdę komfortowe.
4: I zobacz, jak to się fajnie klei. Jeden silnik, jedna kierownica. Wszystko. Jeden kierowca, jeden bagażnik, jeden fotel.
5: Jak w amerykańskim filmie One Man.
6: To co, wchodzicie w to? Kto jest zainteresowany? Dajcie znać, czy byście coś takiego kupili.

0: Niestety, ale ja się obawiam jednej rzeczy, że gdyby to był dobry pomysł, to już dawno wpadłyby na to duże koncerny produkujące samochody, już dawno by taki samochód
1: powstał. Nie, one są zajęte swoimi obecnymi produkcjami.
0: Myślisz?
1: Ja uważam, że jest nisza, tylko że nie pomagacie nam, bo na razie odzew jest marny i my nie uruchomimy tej produkcji. Prosiliśmy was o akceptację pomysłu samochodu jednoosobowego. Od razu mówię. Łatwe parkowanie. Niski koszt jazdy, może być też na prąd. Ale
0: no, wolałbym nie.
1: Ochrona daje lepszą ochronę przed wiatrem i deszczem niż skuter czy hulajnoga.
0: No i poza tym też nikt nie będzie wiecznie sapał, że zaprosił sobie pasażera albo pasażerkę i ktoś nabrudził w tym samochodzie. No bo sam jesteś jakby królem, tak, sterem, okrętem, sam odpowiadasz za czystość we wnętrzu tego samochodu i sam za to wszystko. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś coś zostawił, wiesz.
2: Czyli same plusy właśnie. Same plusy,
1: ile kosztuje samochód?
0: To zależy.
1: Około 100 tysięcy złotych trzeba.
0: No, od stówki, no.
1: Ale ja bym sprzedał za 5 dych. Bo to jest tak naprawdę pół samochodu,
0: super,
1: czyli połowa,
0: tak,
1: ceny.
0: Tak.
1: I co? I nie wchodzicie w to? Dajcie proszę znać, czy byście byli zainteresowani.
2: 50? To tam. I tak w sumie drogo.
1: Tylko umówmy się, to nie jest jedyny samochód w rodzinie.
2: A,
1: to jest, no, samochód na dojazd, no, do,
2: tak,
1: pracy.
2: Tak, tak,
0: bo
2: tak,
0: jak masz rodzinę, to się sprawa, tak, rypła.
2: No tak.
1: A nie kupisz czterech jednoosobowych.
2: Tak. No to najpierw mąż jedzie nad morze, później wraca, żona, tak, jedzie, dzieci.
0: Nie, nie, słuchajcie, ale jakby...
1: Oni pociągi.
0: Sięgnijmy troszkę pamięcią wstecz, sięgnijmy do czasów młodości. Jeśli pamiętacie taką zabawkę, że się ubudowało taki tor, prawda? Były dwa samochodziki,
2: no,
0: czerwony,
2: no,
0: i żółty.
2: Tak.
0: I pamiętacie?
2: No.
0: Były dwa samochodziki.
2: Tak.
0: Dlaczego były dwa? Bo one były jednoosobowe. Czyli jesteś, wiesz, w rodzinie kupujesz dwa takie i dawaj, po prostu, wiesz, jakby...
1: Cofnijmy się dalej.
0: Rywalizacja, jest,
1: możemy?
0: Jeszcze fajnie, ciekawiej.
2: Jeszcze dalej, no, niż nasze dzieciństwo.
3: A rycerze na koniu to wiele osób.
2: No. Różnie, w filmach bywało różnie.
1: No to chyba, że Białogłową tam
2: właśnie,
1: wiosnie, ale
2: właśnie,
1: to co innego. No.
2: Autostopowicz.
1: Dobra, my dajemy bagażnik.
0: Sięgamy po mądrzejsze zdecydowanie głosy, czyli głosy naszych słuchaczy.
4: No słuchajcie, z tym jednoosobowym to nie jest aż taki głupi pomysł, tylko widzę jedną wadę tego rozwiązania. To musiałoby być auto tylko dla singli, bo myślę, że niespecjalnie kalkulowałoby się

0: mieć osobne auto na dojazdy do pracy, jak się jeździ samemu, drugie auto na wyjazdy rodzinne jakieś. Więc myślę, że macie dużo rzeczy do rozkminienia. Po prostu tymczasem jadę do pracy dzisiaj sama, bo szwagierka ze mną nie jedzie, ale generalnie jak jest opcja, mamy te same godziny pracy, to jeździmy sobie razem do pracy w jednej firmie. No i co? I pozdrawiam was serdecznie z chłodnej i deszczowej gminy Ryglice. Tylko 14 stopni, ale dobry odpoczynek od tych wszystkich upałów. Pozdrawiam was serdecznie i dzisiaj można pozdrowić cieplutko. Magda.
1: Pozdrawiamy cię.
2: To prawda.
1: Ale dlaczego ze szwagierką w jednym aucie? Dwa jednoosobowe. Wtedy machacie sobie, tak, przepuszczacie się. No jaki super. To może być
2: zimny
1: fajne?
2: Zimny łokieć. No może nie dzisiaj.
3: Nawet dwa zimne łokcie zrobimy dobrą konstrukcję. Aha. To wiesz, to może prawy, lewy możesz sobie wyrzucić wtedy. Więc nie jest to wcale takie głupie rozwiązanie.
1: Auto jednoosobowe proponujemy. Komu, komu?
4: Witam wszystkich. Paweł Skodiaka. Jeśli chodzi o jednoosobowy samochód, no... Do pracy. Ja do pracy jeżdżę w serwisie i wożę ze sobą trochę narzędzi, więc jeśli będzie jednoosobowy samochód z 600-litrowym bagażnikiem, biorę w ciemno. Pozdrawiam.
2: No, no i czyli jedne.
1: Hak i przyczepka.
2: Czyli grupa docelowa
1: wąska.
2: Jest.
3: Słuchajcie, jest sprawa. Widziałem w Las Vegas jedno i dwuosobowe McLareny. Czyli może być jednoosobowy McLaren, tylko że to nie jest ta półka cenowa.
1: Czy, a to my już weszliśmy w markę premium?
2: No, ale zaraz, w Las Vegas przypadek. To chyba po ulicach Karton, i Elvis
1: zaraz, zaraz, zaraz.
2: No to...
1: Ile kosztuje mniej więcej McLaren? Bańkę?
3: No więcej.
2: Więcej.
1: Ale średnio, no. No,
3: no.
1: No. No to jednoosobowy kosztuje pół.
2: A.
3: Nie wiem, jak ty to liczysz,
2: właśnie,
3: ale dobra.
2: Nie, właśnie.
1: Dzielę na dwa. Bo w McLarenie są tylko dwa miejsca.
3: Szkoda, że ty nie jesteś taki rozrzutny w innych sytuacjach.
1: O, no dobrze. Ile chcesz pożyczyć?
3: Jak chodzi o jedzenie.
1: Co wy na to? Proponujemy wam dzisiaj auto jednoosobowe i sprawdzamy, czy jest na to rynek zbytu.

0: Trochę zakręciliśmy i to na punkcie motoryzacji jednoosobowej.
1: Chyba cię nie słyszę. A może i lepiej.
0: No dobra, dobra, to było złośliwe. Ale czekajcie, no. Bo teraz tak, na potwierdzenie naszych słów, że to ma sens, samochody tak, jednoosobowe. Proszę. Proszę zobaczyć, ile osób siedzi w samochodzie, gdy patrzy się na stojące w korkach. 99% to jest jedna osoba, tak. Czyli samochód jednoosobowy jak najbardziej tak, tylko za rozsądną cenę. Pozdrawiam wszystkich za kierownicą, to Darek z Mazdy.
2: I to byłaby naprawdę wielka rewolucja. Aha. Tych pomysłów jest zdecydowanie więcej.
3: Cześć PRK, to ten samochód, to wiecie co? Ten pomysł już został zrobiony, takie samochody są w produkcji. Je, na przykład Zonda takie samochody produkuje, tylko chyba nie budżet, ale pozdrawiam.
0: Nie ta półka cenowana.
2: Zonda, ale w ogóle to też jest fajna opcja, żeby zadzwonić do Zondy i powiedzieć, słuchajcie, nie moglibyście robić taką nową firmę, taka firma córka pod Zondą. Aha. I nazywałaby się Zonda Budżet. I oni robią tanie budżetowe
0: samochody. Ale ja bym w to wszedł.
2: Dobra, kolejna propozycja, bardzo dobra.
4: Cześć, tu Piotr z kół 8 z tej strony. Po urlopie, świeże pomysły. To ja proponuję pojazd modułowy. Kupujesz i łączysz tyle modułów, ile jest ci w danym momencie potrzebne. Jeżeli funkcjonujesz sam, to masz moduł jednoosobowy. Jeżeli na przykład masz rodzinę trzyosobową, kupujesz trzy moduły i łączysz je w jeden wspólny układ. W każdym momencie możesz coś dołączyć lub odłączyć. Pozdrawiam.
2: Genialny pomysł.
0: Ale jest, to nie jest świeży pomysł. To jest na drogach. Znaczy, gdzie? Ja to widziałem. Jest marka.

0: Lego.
1: No, ale, no.
2: Ale zabawkowy, no ale no, teraz no, tylko o skalę trzeba, no, ale
0: jest jeden jakby problem w tym genialnym pomyśle,
1: tylko
0: bo podkreślam,
1: jeden?
0: No że, podkreślam, że pomysł jest genialny. Żeby mieć takie auto modułowe, trzeba mieć garaż. Bo to jest problem, który jakiś czas temu miał Citroën Prulier. Taki był.
2: Tam, i z otwieranym dachem, tak, ze składanymi belkami.
0: Ale zdejmowałeś te pręty, tak, i trzeba było gdzieś się zostawić. No nie na parkingu, tylko trzeba go w garażu, więc musisz mieć garaż, żeby gdzieś trzymać te moduły. Mm-hmm. Czyli moduł pies, moduł dziecko, moduł żona, moduł, nie wiem, mąż.
2: Albo stawiasz wiatr, albo do garażu, albo do piwnicy. Damy radę, damy radę. Dobrze. Jest dobry pomysł. No dobrze, to tymi samochodami, czy to w wersji jedno, czy 8-9-osobowej, wyjeżdżamy na trasę, sprawdzamy, gdzie są utrudnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tych utrudnień jest sporo tego poranka. Oczywiście poranne godziny szczytu w wielu miejscach się jeszcze utrzymują, ale mamy także informacje o kolizjach i o wypadkach. Na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim doszło do zderzenia auta osobowego i busa pomiędzy węzłami Konin Wschód a Modła. Chodzi o kilometr 260, gdzie zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Mamy utrudnienia także na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ, to pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na 9 kilometrze, niedaleko miejscowości Mikoszki, ciężarówka uderzyła w bariery. Na 9 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Cały czas zakorkowane są trasy na północy naszego kraju, zwłaszcza trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu. Podobnie sąsiednia trasa wojewódzka numer 501, także pomiędzy obwodnicą a bardziej już centrum Gdańska. No i oczywiście cały czas na drodze krajowej numer 91 wzmożony ruch obserwujemy pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Jeszcze kilka słów o Mazowszu. Tutaj utrudnienia pojawiły się na ekspresowej 17 na obwodnicy Garwolina, właściwie w obu kierunkach. Na S8 także zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, a także coraz większy ruch obserwujemy na remontowanym odcinku krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.

0: Można powiedzieć, że niewiele się zmieniło pogodowo w naszym kraju. W Polsce centralnej 14-15 stopni, na północy maksymalnie 17, na południu 10.
1: A jednak pewna zmiana jest, dlatego że ten deszcz już opuszcza nasz kraj. Ta ulewa tak naprawdę. Jeszcze pada w rejonie Suwałki, Białegostoku, czyli mówimy tutaj o Podlasiu, gdzie niegdzie na Warmii i Mazurach i na wschodnich terenach Lubelszczyzny. Poza tym piękny dzień przed nami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, dzisiaj w całym kraju zachmurzenie będzie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. Pod wieczór to nawet rozpogodzenia się zaczną pojawiać miejscami, także będą pojawiały się jeszcze przelotne opady deszczu. Po południu na północnym wschodzie lokalnie także mogą występować burze. No i jeszcze suma opadów na północnym wschodzie, tutaj maksymalnie 20 litrów.
1: A w całej Polsce dzisiaj temperatura od 18 do 21 stopni Celsjusza. Chłodniej może być tylko na wschodzie, ale także lokalnie w rejonach podgórskich w granicach 16 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany okresami porywisty. Miejscami w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
1: Do południa ciśnienie troszeczkę spadnie. 991 hektopaskali pokażą barometry w południe w Warszawie. Potem przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście dalej jedziemy z wami do godziny 10. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz. No i witając się z wami, życząc miłego dnia, mówimy wam uroczyście
0: dzień dobry!

0: No i tak podsumowując nasz pomysł auta jednoosobowego. Tak.
1: Dobry, ale nie zażar.
2: Ludzie są nie gotowi na to rozwiązanie. Wyprzedziliśmy czasy po prostu, w których żyjemy. Tak,
1: no więc właśnie. No ale nic. Kto też z drugiej strony nie ryzykuje, no ten nie odnosi sukcesu.
2: Robimy? Produkujemy?
1: No, można
2: by. Sami będziemy nimi jeździć. Daj,
3: no ale zaraz, jeżeli powiedzieliście, że to nie tylko nowe samochody, ale też trzeba mieć garaż, żeby ten samochód na przykład
2: modułowy. No on tak postraszył. I po co zniechęcać klienta na
3: początek? Za dużo, za dużo i za drogo.

0: Odłowy, a jak zrobimy nie ma odłowy, tylko jednoosobowy, to będzie idealnie.
1: To garaż jest niepotrzebny, bo na przykład jak przy bloku są te rynny.
2: No.
1: To ty wjeżdżając pod ścianę, rynna jest twoim zadaszeniem.
0: Tak jest.
1: Bo to jest jednoosobowe auto.
0: No, albo to nawet w tej wiacie na rowery postawisz.
2: Właśnie,
0: no.
2: Albo parasol chociaż i
0: na
2: już.
0: Na przykład.
1: No, chociaż właśnie, żebyśmy my nie trafili jak z deszczu.

0: południe zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku Warszawy. Na kilometrze trzecim jezdnia została częściowo zablokowana. Mamy informację, że ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym i obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Przypomnę, że ekspresowa ósemka na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej jest remontowana. I tak są tam utrudnienia nawet bez zderzenia dwóch aut osobowych. No rzeczywiście w tej chwili i właściwie w kierunku Białegostoku i w kierunku Warszawy jedzie się zdecydowanie wolniej. Na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzła Gdynia Wielki Kack, doszło do awarii samochodu ciężarowego. Na kilometrze 321 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Wielkopolsce na autostradzie A2 na odcinku węzeł Konin Wschód, węzeł Modła. Niedaleko kilometra 260 bus zderzył się z autem osobowym i mamy tam zwężenie jezdni w kierunku Poznania. W Wielkopolsce problemy utrzymują się także na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ. Tutaj ciężarówka uderzyła w bariery i na 9 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem lewym. I jeszcze kilka słów o sytuacji na A4. Po pierwsze, na fragmencie przygranicznym niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic korek, kilkukilometrowy korek właściwie od wczesnych godzin porannych utrzymuje się w kierunku Dresna. Na A4 także mamy spory ruch i przez to spore spowolnienia, poranne spowolnienia w województwie małopolskim pomiędzy Balicami a węzłem Rudno, a także na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wiecie, gdzie my za chwilę zajrzymy?
3: Na kanał YouTube'owy Polskiego Radia Kierowców PRK.
2: A tam kolejny odcinek dzisiaj o godzinie 19 w naszym motoryzacyjnym, trudne słowo, serialu na części.
3: I pytanie, ile do tego auta wejdzie osób? Jedna?
2: To
3: czy więcej?
2: Spokojnie i komfortowo też będzie i elektrycznie.

0: Tak jest.
1: No może jest jednak miłość.
0: A właśnie tak się zastanawiam, bo
1: miłość do motoryzacji.
0: Klienci tej marki to muszą kochać tę markę.
2: Bardzo. Tym bardziej, że mówi się, że jak kupisz właśnie tę markę,
0: to będziesz miał?
2: Głęboko musiał sięgnąć do portfela, bo będziesz miał wydatki.
0: Czyli BMW dzisiaj wjeżdża na nasz kanał.
1: Czy potwierdzi to Michał Górski?
3: Dzień dobry państwu, ja się nazywam Michał Górski i dołączyłem tutaj do tej miłosnej historii.
1: Miałeś kiedyś?
3: To BMW? Proszę, czy miłosną historię?
0: O, wiesz co, no. Wróćmy
3: do motoryzacji.
0: Właśnie.
3: Piękny dzień, piękna premiera dzisiaj, przepięknie, absolutnie można się zakochać bez dwóch zdań.
1: Nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Miałeś kiedyś BMW?
3: Miałem taką wersję bardziej sportową, starą, truje E46 z klatką, szperą. Tak,
1: stara to jest E36, miałem. E46 to już jest nóżka sztuka.
3: No, nie, to już nie idziecie
1: ale
3: z
1: smutną,
3: z postępem.
1: Smutną czy uśmiechniętą? Po faceliftingu czy przed?
3: Po faceliftingu.
0: To nie są tanie rzeczy.
1: A smutna jest ta historia czy radosna?
3: Wiesz co, no robiłem uszczelkę pod głowicą.
1: No, jeśli jest smutna. Z planowaniem ze wszystkim. Będziesz miał wydatki.
0: Tak jest. Dobrze, to dzisiaj na naszym kanale punktualnie o godzinie 19 premierowo zobaczycie nową odsłonę BMW X3, ale tak naprawdę iX3, czyli wersję X3 elektryczną.
3: No i teraz chyba ja bym zaczął od wniosek z tych naszych przejażdżek. To jest taki, nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy nie, dla innych może zła, dla innych dobra. No jednak elektryfikacja wchodzi cały czas pełną parą i tutaj BMW otwiera nowy rozdział poprzez elektryczny samochód, ale wydaje się, że oferując taki

0: ogrom korzyści właśnie wynikających z elektromobilności, że naprawdę ciężko się już przed tym bronić.
1: To prawda.
2: Dlaczego? A wiecie, jak to się nazywa po niemiecku?
3: No. Neue Klassik.
0: Neue Klasse to się nazywa.
3: Klasy i to nawet.
0: Neue Klasse. I to nie dotyczy w ogóle tego jednego modelu. Nie, właśnie taki nowy rozdział w BMW.
2: Trend.
0: Tak, nowy trend, nowa stylistyka zewnętrzna, nowa stylistyka wewnętrzna. I rzeczywiście iX Trójka będzie pierwszym przedstawicielem tej Neue Klasse, ale już iX Piątkę widać, nie tylko w wersji elektrycznej, ale też i spalinowej. W tej stylistyce jest i Trójka dostępna. Już widać na stronie tam jakieś pierwsze zdjęcia, przepięknie wyglądający też samochód. No mi się BMW zaczęło znowu podobać.
2: O właśnie, i to też chciałbym podkreślić, ja nie jestem fanem tej marki, jakoś te auta nie do końca ze mną jakby rezonują, natomiast ta nowa odsłona jest to bardzo prawdopodobne, że już zaczęła mi się podobać. Ta X3 naprawdę i X3 zachwyciła mnie wyglądem zarówno z przodu, jak i z tyłu. Te lampy, my wreszcie wróciliśmy do małych nerek z przodu, a nie tych wielkich,
1: czyli
2: które
1: bardziej
2: przypominały
1: retro,
2: różne dziwne części ciała.
1: Niż po prostu kaloryfer, który ma ogrzać cały blok.
0: Widać retro, czyli po prostu łezka kręci się wokół, jak tylko patrzysz na ten samochód, ale z drugiej strony się uśmiechasz. No, jest tam wszystko, co jest potrzebne, żeby samochód po prostu zrobił furorę i według mnie, no, będzie tutaj będziemy tego dużo widzieć na ulicach.
2: I myśleliśmy, że elektromobilność już raczej nas nie zaskoczy niczym specjalnym, a tu jednak, proszę bardzo, jest element zaskoczenia. Po pierwsze, mamy 469 koni mechanicznych, mamy też 645 newta, mamy dwa silniki. To auto rozpędza się od 0 do 100 km w 4,9 sekundy. I teraz uwaga, bo najlepsze, creme de la creme, czy jak już tak naładujecie sobie tę bateryjkę w tym elektrycznym woziczku, to nagle okaże się, że wyświetli wam się zasięg, który... No, w niektórych przypadkach to nawet 800 kilometrów może pokazać.
0: Tak, no tych cyferek jest coraz więcej, ale to rzeczywiście już ci tacy producenci aut z najwyższych półek, również tych elektrycznych, przyzwyczają nas do tego, że tam ten 1000 to powoli zaczyna wchodzić coraz częściej do podstrzechy, nazwijmy to. Oczywiście w wersjach takich specjalnych, czy tych najdroższych tych samochodów, bo to i Audi, i Mercedes, ale właśnie w BMW i X3, czyli jednak tej klasie takiej wcale nie największej, bardziej luksusowej.
1: Ale najbardziej mamy popularnej.
0: Baterię, tak, dokładnie. I mamy tą baterię 108,7 kWh, więc no ogromna bateria. Ona oczywiście też
1: waży. Czyli tę większą dostaliście.
0: Tak,
1: bo jeszcze można mieć poniżej 90.
0: Dokładnie. I wtedy tylko napęd na tylną oś. Ale w tej naszej wersji, czyli iX50 xDrive, właśnie mamy te parametry, o których Kuba powiedział. I też warto powiedzieć, prędkość maksymalna 210 km na godzinę. No ta masa duża będzie powodowała, że jednak jakieś ograniczniki się pojawiają. Ale i tak fajnie, że to 210 jest. No i tak, no ten zasięg ogromny i co nas najbardziej zaskoczyło, on wcale nie maleje, jak wjeżdżasz w trasę. I
2: tak.
0: Oczywiście nie zaczynasz szaleć. No,
2: no ja miałem taką dziwną sytuację, ponieważ gdy ruszyłem tym samochodem, odpierając go z parku prasowego, on wtedy pokazywał maksymalny zasięg około tam 480 km. I tak trochę mówię, no to no i gdzie jest te 800, 700, co oni tak obiecują? Po czym ruszyłem na trasę ekspresową i nagle okazało się, że ten zasięg zamiast maleć, zaczął się zwiększać. I nagle zrobiłem trasę 300 km, a dojechałem, patrzę, 420 km
1: zasięgu. O to chodzi, a do tego jeszcze moc ładowania, gdzie przy większej baterii masz architekturę 400?
0: 800. Tutaj masz architekturę 800, więc ładowanie z mocą 400 kW, no jest tutaj jak najbardziej, no oczywiście jak taką ładowarkę znajdziesz,
2: tak jest.
0: Dostępne. Ta nawigacja wspiera proces ładowania, tam ci pozwala samochód przygotować w trasie, jak to wszystko zaplanujesz, więc no można...
1: Długość, wysokość i w ogóle wszystkie parametry już za moment.
4: Dzisiaj wjeżdża nam BMW iX3 drugiej generacji. 1, 2, 3, 4.

0: To za chwilę. Wrócimy jeszcze na nasz kanał na YouTubie, a tam we wtorki po godzinie 19 właśnie premierowo nowy odcinek motoryzacyjnego serialu na części. Ja mam dzisiaj problemy z tym motoryzacyjnym. Coś nie wiem, o co chodzi.
1: Na szczęście Kuba nie ma problemów z tym, żeby co 20 minut raportować wam informacje drogowe i to, jak sytuacja na tych drogach wygląda. I dawno o to nie pytaliśmy. Jest 9:30. Odwołujemy poranny szczyt komunikacyjny?
2: Jeszcze nie. Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie.
1: No to oto szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chcielibyśmy oczywiście, ale nie możemy. Cały czas mamy sporo korków, sporo spowolnień na naszych trasach. No niestety mamy także wypadki, kolizje, trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach jeszcze panują. I mamy informacje chociażby z Warszawy, z ekspresowej dwójki, z południowej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko zderzyły się trzy pojazdy. Dwa autoosobowe i samochód dostawczy. I na kilometrze 464 zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola i obserwujemy tam już właściwie spory korek. Ekspresowa ósemka zakorkowana jest na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, gdzie pomiędzy węzłami Ostrów Mazowiecka Północ a Ostrów Mazowiecka Południe zderzyły się dwa pojazdy osobowe.

0: Na kilometrze trzecim zablokowana jest częściowo trasa w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym i tam także oczywiście kilkukilometrowy korek się utrzymuje. Na ekspresowej ósemce utrudnienia pojawiły się w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Bralin a Syców Wschód. Na kilometrze 87 doszło do dachowania auta osobowego i w kierunku Wrocławia jezdnia jest zwężona. Cały czas uwaga na ekspresowej piątce w Wielkopolsce, także pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ, gdzie prawie 2 godziny temu na kilometrze 9 niedaleko miejscowości Mikoszki ciężarówka uderzyła w bariery. W kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się tylko pasem lewym. Mam także dobre informacje z województwa wielkopolskiego, z autostrady A2. Już nie ma utrudnień pomiędzy węzłami Konin Wschód a Modła, gdzie doszło do zderzenia busa i auta osobowego. Autostrada jest już całkowicie odblokowana w kierunku Poznania i większych spowolnień już tam nie obserwujemy. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, a tutaj zatłoczona jest Zakopianka, może nie zakorkowana, ale zatłoczona owszem, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar Bańskiej Niżnej, a także niedaleko Poronina i samego Zakopanego. Wolniej jedzie się także na A4 na fragmencie remontowanym pomiędzy Balicami a węzłem Rudno oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Gorlic, Mszany Dolnej, a także Wadowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: wracamy na nasz kanał na YouTubie. Na nim dzisiaj punktualnie o godzinie 19 premiera kolejnego odcinka serialu motoryzacyjnego. O, teraz poszło. Na części.
1: Neue Klasse.
0: No tak, czyli BMW, BMW dzisiaj wjeżdża iX3 w wersji 50, wersja elektryczna tego samochodu.
2: Tak, no nieskromnie ja muszę tutaj powiedzieć, ciężko jest o tym opowiedzieć. To trzeba obejrzeć. Nie dlatego, że my tam świetnie nagraliśmy, ale dlatego, że ten samochód trzeba zobaczyć.
1: Znaczy on jest piękny.
2: On się broni sam i tutaj opowiadanie o nim jest po prostu trudne. No ja jestem zachwycony. Jak miałbym takie trzy rzeczy wymienić, Kuba, ty lubisz trzy rzeczy, które ci się najbardziej podobają w tym samochodzie, no to ja wymieniam.
1: Grill.
2: Panoramic Eye Drive Vision, czyli ten system takiego wyświetlacza, który jest, ciągnie się na całe podszybie, po prostu na szerokość całego podszybia mamy tam wyświetlane komunikaty, które sobie możemy personalizować.
0: To żeby nasi słuchacze mogli sobie to jeszcze wyobrazić, to się wetnę na sekundkę. No. Wyobraźmy sobie head-up display przed kolumną kierownicy. Natomiast tutaj rozciągamy tego head-upa po prostu po całości i umieszczamy go w tej czarnej strefie szyby. I mamy taką długą listę z informacją, mnóstwo informacji.
2: Mamy. Genialne. Kierownica jest tam lekko niżej, trochę tak jak w Peugeotach, że ten wyświetlacz generalnie jest nad kierownicą. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no inteligentna rekuperacja. Tak rewelacyjnie działająca w tym samochodzie,
1: że... No skoro Kubie na trasie zaczął zasięg rosnąć, świadczy
2: to
1: o
2: prawda,
1: tym.
2: Natomiast wiesz, w przyjeździe po mieście po prostu ten samochód patrzy, obserwuje i ci pomaga. I nie zaskakuje, tylko po prostu powoduje, że to auto samo robi dokładnie to, co byś chciał.
1: Technologia.
2: Technologia, tak jest.
0: Spokojnie zatrzyma się przed samochodem, który jest przed nami. No niesamowite.
2: Czyli, ale nie tylko właśnie obserwuje to, że tam nie ma nikogo przed tobą, więc on nie hamuje, jak odpuścisz gaz, a jak ktoś jedzie, to hamuje, ale jak się zbliżasz do skrzyżowania, to on będzie zwalniał. On monitoruje krzywiznę zakrętu.
1: Autonomiczności.
2: On zwalnia, dostosowuje tą prędkość do tego, jak

0: ostry jest ten zakręt. No naprawdę to pomaga. A jednocześnie masz szachmat pod prawą nogą, możesz w każdej chwili gazem to wyciągnąć, to ty kierujesz tak na koniec dnia. Trzecia rzecz. No, system nagrywania. To się już spotykaliśmy w różnych samochodach, ale to jest jednak bezpieczeństwo i to jest fajna rzecz, że on może się aktywować tam i w momencie jakiejś niebezpiecznej czy wręcz kolizji możesz sobie odtworzyć ze wszystkich kamer dookoła samochodu plus wnętrza, co tam zaszło i możesz użyć tego jako dowodu lub nagrywać cały czas. No to już w zależności od rynku, no, czy kraju, w którym jesteś, bo nie wszędzie przepisy na to pozwalają, ale ten moment właśnie nagrania kolizji, no to jest pomocna bardzo rzecz i to jest fabryczne.
1: To ja dorzucę punkt czwarty jeszcze do tej twojej wyliczanki. Ja byłem zachwycony kierownicą. Kierownica, która wymusza prawidłowe trzymanie sterów. Tak, to jest raz. A dwa, możemy sobie wybrać, jeśli nam się nie podoba ten nowy design i nowy styl BMW, to możemy jakby wrócić trochę do tego starszego, czyli można wymieniać kierownicę konfigurując ten samochód, ale kierownicę mamy jakby odwróconą, czyli to, co zazwyczaj jest w poziomie, czyli ta belka łącząca prawą z lewą częścią, jest tutaj w pionie, natomiast między prawą a lewą dłonią mamy przerwę, co jest w ogóle, jakby masz wrażenie, że naprawdę ta kierownica jest odwrócona i ktoś tu zbieżność źle ustawił. No.
2: Czy mogę trochę ponarzekać?
0: Poczekaj, ale to jeszcze ostatnia...
1: Piąte?
0: Po piąte. Bo oczywiście to już trochę padło, że ta możliwość konfiguracji tego samochodu, no, od kolorów, przez tapcerki, kierownice i mnóstwo rzeczy, które sobie możemy personalizować, super. No i nagłośnienie. Dobra, i to już są takie chyba...
2: W porządku. I zobaczcie, mówimy o X3, tylko wersji elektrycznej, czyli iX3, prawda? I my uwielbiamy ten segment. Z tym, że...
0: Ojoj.
1: To, nie, uwielbiamy, to...
2: Polacy kochają crossover, SUV-y w wersji miejskiej. Z tym, że ten samochód bardzo urósł, bo to jest już segment D. Tak. Poza tym jego długość... Prawie 5 metrów, ja wiem, 4,78 metra. Ma wersję long 4,88.
0: No i on jest rzeczywiście jeszcze tam te 3 centymetry dłuższy od poprzedniej X3, więc tam no rosną, te samochody rosną, puchną,
2: ciężki,
0: to prawda. Ciężki,
2: powyżej 2 ton.
0: Ciężki, ale to jak te prawe fizyki są tam po prostu... No, my jesteśmy oszukiwani,
2: ale my troszeczkę mówimy już o serii 5.
0: Mówimy, ale też i ta Neue Klasse jest już widoczna na stronie właśnie wersji i jeszcze też pięknie wygląda ten samochód, no ta nowa X5 właśnie z tym retro.
2: To już bardziej X7. A
0: no tak,
2: to co
0: no,
2: będzie to z X7. Rośnie, ale no, zobaczcie, dobra, i wiecie, do czego zmierzam.
0: Mój wniosek jest taki, że tak jak ta X3 się prowadzi rewelacyjnie, to ja bym bardzo sobie życzył to, żeby kiedyś siąść do i3, bo ona będzie niższa, ona będzie nieco lżejsza, a będzie tam ta frajda z jazdy podniesiona po prostu do kolejnego.
2: A od tego się zaczęła cała przygoda BMW z elektromobilnością. Właśnie od i3. Dobra, zmierzam do tego, żebyście podali na koniec ceny, bo aż się boję po prostu, że...
1: No niestety. No, tam,
2: że się przewrócę.
0: I tyle. Dziękujemy państwu bardzo.
1: Tak
0: miło było.
1: Koniecznie zobaczcie nasz test.
2: Przebiliśmy 300 czy 19.
1: Tak, spokojnie.
0: Znaczy, słuchaj, no zaczyna się od, jeśli takie magiczne słowo możemy użyć, no to tam zaczyna się od i tutaj można podać kwotę poniżej 300, no ale ona chyba tylko po to została wymyślona, żeby można użyć tego słowa,
2: bo
0: żeby
2: tak
0: sformułowania zaczyna się od.
2: Bo jak musisz dokupić koło,
0: musisz dokupić, no i tak jak tam dokupujesz, to tam na nasza wersja, czyli iX350 xDrive z kolei zaczyna się od 334. No u nas tak. M-pakiety to wszystko idzie w górę i tak dalej. No tamte 400 u nas też było bez problemu osiągnięte. No.
2: Michał Górski, dzięki wielkie.
0: No ja bardzo
2: Widzimy
0: dziękuję.
2: Widzimy się z nim.
0: I dziękuję BMW za możliwość przejażdżki z samochodem, bo to naprawdę jest frajda.
2: No to oglądajcie koniecznie dzisiaj o godzinie 19:00. Będzie na co popatrzeć.
0: Do usłyszenia.

0: Jeszcze 10 minut do godziny 10. Co 20 minut w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Najświeższe informacje drogowe, więc monitorujemy, pilotujemy, no i także prowadzimy was do celu.
1: A o tym, co na drogach, gdzie są utrudnienia, opowie wam Kuba Domoracki.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej ósemce cały czas utrudnienia utrzymują się na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, gdzie na kilometrze trzecim, to dokładnie pomiędzy węzłami Ostrów Mazowiecka Północ a Ostrów Mazowiecka Południe, zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym i cały czas utrzymuje się tam właściwie kilkukilometrowy korek. Na ekspresowej dwójce w Warszawie na południowej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko doszło do zderzenia trzech pojazdów, dwóch aut osobowych i samochodu dostawczego. Mamy informację, że cały czas zablokowany jest tam jeden pas w stronę Terespola, chodzi o kilometr 464 i także tam korek, może nie aż bardzo poważny, ale korek występuje. Zakorkowana jest także ekspresowa ósemka, północna obwodnica Warszawy, pomiędzy mostem generała Grota Roweckiego a węzłem Marymącka w kierunku zachodnim. Na ekspresowej ósemce uwaga w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Bralin a Syców Wschód. Na kilometrze 87 doszło do dachowania auta osobowego i w kierunku Warszawy mamy zablokowany lewy pas. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Cały czas zakorkowana, może nieco mniej niż jeszcze godzinę temu, ale cały czas jest ekspresowa czy trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. A spore spowolnienia, poranne spowolnienia obserwujemy także niedaleko Rumi, Redy na trasach wojewódzkich oraz Pucka i Władysławowa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 4 minuty jeszcze. No, 5 minut zostało do godziny 10.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Kłaniamy się nisko, witamy serdecznie. No to za chwilę dalsza jazda. I Dagmara Kowalska i Piotr Ćwiran razem z wami po godzinie 10.
3: Dzień dobry.
0: No i właśnie. Są w komplecie.
1: Dobrze. To zapraszamy. Jedziemy.

0: Zbliża nam się godzina 10, moi drodzy, a to bardzo dobra okazja, żeby zająć się na przykład, no pogodą. Właśnie, prognozą pogody. Mamy najnowsze informacje, a pogoda, no cóż, trochę kapryśna i różnorodna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak, wtorek przynosi nam zdecydowanie spokojniejszą pogodę niż wczoraj, ale na razie trudno mówić o powrocie lata. W całym kraju mamy sporo chmur, miejscami pojawiają się większe przejaśnienia, do tego lokalnie może przelotnie popadać. Nie będzie to jednak dzień z dużymi opadami w całej Polsce, raczej pogoda, w której słońce będzie się przeplatało z chmurami i chwilowym deszczem.
2: No, spójrzcie na, tylko na termometry, tutaj to się dopiero dzieje. Rano było bardzo zimno, na przykład jeszcze 2 godziny temu jakieś 16 stopni, ale w ciągu dnia te temperatury będą bardziej jesienne niż letnie. No niestety to się wiąże z tym, że mamy front chłodny nad Polską. No i mamy takie wartości jak 18 do 21 stopni. Chłodniej będzie miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich, tam 16 stopni. A jeśli ktoś rano wychodzi z domu i zastanawia się, czy dzisiaj długi, czy krótki? No to jednak chyba krótki, a na to długi. Tak bym proponowała.
0: Dla kierowców najważniejszy będzie dzisiaj wiatr, przeważnie słaby albo umiarkowany, ale okresami porywisty. Porywy mogą dochodzić do około 60 km na godzinę, a wysoko w Karpatach do 65. Na większości dróg nie powinno to powodować większych problemów, ale na otwartych odcinkach i przy bocznym wietrze będzie go można wyraźnie odczuć.
2: A więc po wczorajszych burzach wszyscy widzieli. Dzisiaj będzie trochę spokojniej, ale to nie oznacza, że będzie całkowicie sucho. Parasol albo kurtka przeciwdeszczowa nadal mogą się przydać, szczególnie jeśli macie przed sobą kilka godzin w trasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie.

0: 10 i tak sobie pomyślałem, Dagmara, że może zrobimy od razu autostop?
1: Teraz już?
0: No nie wiem. Zobaczymy. 22 139 29 29. Dzwońcie, bo nasz kierowca dzisiaj chyba wcześniej wyruszy. 22 139 29 29. Mamy dla was voucher o wartości 200 zł. No i cóż, jeżeli ktoś zatrzyma auto mocą argumentów swoich, a usłyszy je na naszej antenie, to dostanie od nas nagrodę. Ruszamy.

0: Już Kuba przed mikrofonem. Kuba, jakiś taki dzisiaj jesienny się zrobiłeś,
1: zauważyłam.
0: No bo
1: troszkę tak, jak dzisiaj wstałem o tej czwartej, patrzę, ciemno, zimno.
0: Położyłem się z powrotem.
1: Bada. Nie, ale już wtedy łezka wokół się zakręciła. Wakacje się kończą.
0: No, powolutku. I taki jesienny się zrobił Kuba, ale jesiennie czy na drogach jest? Słuchajcie, ja dzisiaj znalazłam na samochodzie liście.
2: Ja widziałem pana, który grabił już liście, jak szedłem do pracy.
0: Ciekawe.
2: Dagmara, ty jesteś jesieniarą, czy nie?
0: Nie.
2: Taką trochę dynia, pumpkin spice latte,
0: nie?
2: Zupełnie?
1: Nie. A ty, Piotrze?
2: Wiesz co? Nie, ale znam kogoś, kto jest.
0: Chyba każdy kogoś zna.
2: Tak?
0: No, jesieniarza.
2: Widzisz, jak zwykle mi ujęła.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej ósemce w Warszawie pomiędzy węzłami Konotopa a Warszawa Zachód na kilometrze pierwszym właściwie zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy informację, że w kierunku Białegostoku ruch odbywa się dwoma pasami. Zablokowany jest jeden pas i pewne spowolnienia tam występują. Na razie nie są to duże spowolnienia. Na ekspresowej ósemce mamy natomiast większe spowolnienia także w Warszawie, ale w innym miejscu, niedaleko mostu generała Grota Roweckiego, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Na ekspresowej dwójce w Warszawie, a zatem na południowej obwodnicy miasta, doszło do zderzenia trzech pojazdów na kilometrze 464. To dokładnie pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Terespola. Uwaga na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, to także ekspresowa ósemka. Tu

Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tam tylko pasem awaryjnym i kilkukilometrowy korek cały czas na tym fragmencie.

0: Łopowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry oraz Karwi. Było Pomorze, no to musi być oczywiście kilka słów o sytuacji na trasach podgórskich. Zakopianka jest coraz bardziej zakorkowana na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Nowego Targu, Szafy Arbańskiej, Niżnej, Poronina i samego Zakopanego. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec, albo Czarny Dunajec i Chochołów. No to wszystko zależy oczywiście, w którą stronę państwo jadą. I jeszcze ekspresowa ósemka w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Bralin a Syców Wschód. Doszło tam do dachowania auta osobowego. Na 87 kilometrze zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dagmara, znasz jakiegoś frisaka?
3: Tak, kiedyś pływam. Czy będziemy już jakieś pytanie, czy kogoś znam?
2: Pływałam jest Dagmara? Kiedyś.
0: Dagmara zna wszystkich.
2: Cieszymy, że możemy znać Dagmarę,
0: tak, bo ale
2: Dagmara
0: dzięki
2: jest
0: temu...
2: łącznik. Ja w ogóle czuję się, jakbym się połączył z internetem. Znając Dagmarę.
3: Wiecie co, naprawdę.
0: Dzięki temu, że znamy Dagmarę, no to my znamy wszystkich.
2: Tak.
3: Czekaj. A o co chodzi z pisakiem?
0: A to dla kogo? Dla nas czy dla Dagmary?
3: No dobra, słuchajcie.
2: Wiesz co, dlatego o tych flisaków pytałem, bo Kuba mówił, że tam korki w okolicach Czarnego Dunajca, więc tak? Więc można, jak się zna flisaka, ominąć po prostu korki.
3: A, dobra, czyli
0: w tym sensie.
2: Pływem.
3: Chłopaki, ale ja znam tych z Wisły, tej części warszawskiej, wiesz?
2: No dobrze, dosyć
0: a
2: tego.
0: Oni na pewno znają podhalańskich.
2: Moi drodzy, wracamy do naturalnego rytmu. Jeśli chodzi o autostop, to on sobie dzisiaj ruszy, ale najpierw też rozgrzejmy się naszą zagadką, czyli my wam będziemy podawać podpowiedzi, a wy będziecie zgadywać. Nasza aplikacja oczywiście cały czas działa i jest do waszej dyspozycji.
3: A co dzisiaj będziemy zgadywać?
2: Będziemy zgadywać takie hasło, które wymyśliliśmy sobie do zgadywania. Zgadywance. Pierwsza podpowiedź jest taka. Nie musisz go dotykać, żeby zadziałało.
3: Okej. Okay. Mm-hmm.
2: I już.
3: To ja już zapomniałam, o czym dzisiaj myśleliśmy, więc też wam chyba będę musiała pomóc jakoś.
2: Tak.
3: Tak, poszukam sobie na odpowiedzi w głowie.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Ważny apel, myślę sobie, że cały czas aktualny, ale niestety przypominamy sobie o tej czynności wtedy, kiedy dochodzi do tragedii.
1: A to jest takie
0: naturalne. Zapnijmy pasy bezpieczeństwa w autokarach, apeluje zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. W Polskim Radiu przypominał, że przepisy drogowe zobowiązują pasażerów do zapinania pasów.
1: No właśnie, ten sam Marek Konkolewski wyjaśniał, że zapięte pasy bezpieczeństwa zwiększają szanse przeżycia wypadku, nawet jeśli jedziemy autokarem.
2: W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje, proszę zapiąć pasy. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy bezpieczeństwa, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie. Ba, ci, którzy zostaną uratowani, mają na tyle sił, że mogą pomagać ofiarom.
1: No tak, główny inspektor transportu drogowego zapowiada ściślejsze kontrole autobusów, które przewożą turystów i będą one przeprowadzane również w firmie transportowej, której autokar uległ wypadkowi na Węgrzech, bo to jest ten temat, który nas zmobilizował do tego, żeby przypominać, słuchajcie, jedziecie na wycieczkę autokarową, zapnijcie pasy, to naprawdę może uratować życie.
0: A przypomnijmy, że w wyniku niedzielnego wypadku zginęło 12 osób, a 40 zostało rannych. Pielgrzymi wracali do Polski. No i autobus uległ wypadkowi na autostradzie na Węgrzach. 21 minut po godzinie 10. Jesteśmy razem w trasie i przypominamy zawsze o zasadach bezpieczeństwa, o tym, że kiedy dzisiaj na przykład mamy takie warunki pogodowe, jakie mamy, że w wielu miejscach może padać deszcz, no to pamiętamy także o światłach mijania, tak żeby auto, które jedzie przed nami, miało włączone te światła z tyłu i żebyśmy je widzieli. Niestety przy automatycznych światłach do jazdy dziennej ten tył nam gaśnie i możemy w deszczu kogoś nie zauważyć, więc pamiętajmy jako kierowcy, żeby przerzucić te światła na światła mijania. Ale także przypominamy o naszej zagadce. Pierwsza podpowiedź.

0: Podpowiedź już się pojawiła. No właśnie, pierwsza podpowiedź jest za nami, a jeśli chodzi o wasze odpowiedzi, Paweł z Kii pisze, że to jest czujnik w samochodzie.
1: Czujnik ruchu.
0: Czujnik ruchu.
1: Mhm, ale nie. Nie chodzi nam o czujnik ruchu.
0: Nie jest to czujnik ruchu. Nie musisz go dotykać, żeby zadziałał. Pasowałoby, ale to nie o to chodzi. Mamy jeszcze drugą podpowiedź. Możesz udostępnić to drugiej osobie na określony czas.
1: O
0: co chodzi? Czekamy na wiadomości od was.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Dzień dobry. Czy to może chodzi o internet bezprzewodowy w samochodzie? Pozdrawiamy Ania, Łukasz, Iga i Filip.
1: Dzień dobry.
0: Pozdrawiamy
1: nie.
0: również. Tak Maro, tak
1: no
0: od razu.
1: No nie mogłam inaczej, przepraszam, ale nie, mówimy prawdę.
0: Nie musisz go dotykać, żeby zadziałało i możesz udostępnić to drugiej osobie na określony czas. I czyli nie chodzi to o, nie chodzi o Wi-Fi. Tak? Mm-hmm. W samochodzie.
1: Nie chodzi.
0: Żaden punkt dostępu internetowy. Trzecia podpowiedź się pojawi, ale najpierw Jakub Domoracki, który jest z nami o tym, co na drogach.
1: Przebiera nogami, przebiera.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu już za nami, ale to nie znaczy, że utrudnień nie ma. Właściwie tych problemów przybywa, bo tak, mamy i korki i na trasach podgórskich, i na trasach nadmorskich, czyli powiedzmy takie wakacyjne kierunki, ale także mamy w wielu miejscach trudne warunki atmosferyczne i widać to niestety po sytuacji drogowej. Do dachowania samochodu osobowego doszło na ekspresowej 8 w województwie wielkopolskim, pomiędzy węzłami Bralin a Syc Wschód. Na kilometrze 87 zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Na S8, ale już na Mazowszu zderzyły się dwa samochody osobowe na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Na 3 kilometrze pomiędzy węzłami Północ a

0: południe. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko pasem awaryjnym. Na ekspresowej piątce kilka godzin temu pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ, to na odcinku Poznań-Wrocław, ciężarówka uderzyła w bariery na kilometrze 9 i cały czas zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Tak jak już zostało powiedziane, zakorkowane są trasy podgórskie, chociażby Zakopianka na fragmencie podhalańskim, ale nie tylko, bowiem spore spowolnienie obserwujemy też na sąsiedniej trasie numer 49, niedaleko Nowego Targu i Białki Tatrzańskiej, a także na trasie wojewódzkiej numer 945 pomiędzy Żywcem a Korbielowem. To już oczywiście w województwie śląskim. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o trasie S2 w Warszawie, czyli to jest południowa obwodnica miasta. Pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko auto dostawcze zderzyło się z dwoma samochodami osobowymi. Na kilometrze 464 mamy blokady jednego pasa w stronę Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cześć, wydaje mi się, że w dzisiejszej zagadce chodzi o naszą pozycję w nawigacji. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
3: No tak, w sumie można udostępnić chwilowo.
4: Pineska.
3: Na przykład, możesz udostępnić swoją lokalizację, ten ktoś może do ciebie dotrzeć, dojechać albo coś. Na pewno będzie wiedział, gdzie jesteś, ale nie o to nam chodzi.
4: Nie o to nam chodziło, moi drodzy. No właśnie, ale o co może chodzić? Mm-hmm. To jest pytanie dzisiaj.
3: Dobre pytanie. I dobra zagadka dzisiaj, bardzo trudna, uważam.
4: Tak, trudne. No trudne. Dobrze, ale mam nadzieję, że po podpowiedziach kolejnych uda nam się odgadnąć. Moi drodzy, na
3: nie
4: razie...
3: Nie musisz tego dotykać, żeby działał. To była pierwsza, druga była, możesz udostępnić to drugiej osobie na określony czas. No i trzecia może działać tylko przez określony czas.
4: O co może chodzić? Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.

0: Zaraz to wam powiem. To też może się zepsuć.
1: Tak?
0: Tak mi się wydaje, no skoro jest taki, wiesz.
1: Ja nie wiem, czy właśnie może się
0: zepsuć. A mi się wydaje, że może.
1: Może się zepsuć. No, ja nigdy z tego nie korzystałem, ale widziałem, że to jest, że można. No. Dobrze, ale nie musisz go dotykać, żeby zadziałało, nie musisz udostępniać, możesz to udostępnić drugiej osobie na określony czas i może działać tylko przez określony czas. Posłuchajmy.
2: Witam, Paweł z Kodiaka. Jeśli chodzi o zagadkę, no to by nie został głośno mówiąc do telefonu. Po angielsku on się nawet nazywa hands-free. Można podłączyć gościnnie drugi telefon. Jak na razie pasuje. Mam nadzieję, że trafiłem. Pozdrawiam.

0: No przepraszam, ale muszę powiedzieć, że nie trafiłeś. Natomiast dobrze kombinujesz. Mamy jeszcze jedną odpowiedź.
1: Podejrzewam, że jeśli nie chodzi o Wi-Fi, to może chodzi o Bluetooth. Pozdrawiam Łukasz Dużego.
0: Też nie. Ale fajne, podoba mi się. Wiesz, jak kombinują, jak myślą, jak składają te klocki ze sobą razem. Czy to pasuje, to domino, czy nie pasuje? No na razie się jeszcze nie rozsypało, czyli jeszcze na razie szukamy tej poprawnej odpowiedzi, ale podoba mi się kolejna podpowiedź.
2: Nie potrzebuję zębów, żeby spełniać swoją funkcję. Ale zmyła już naprawdę.
0: No jest.
2: Jeszcze ten Bluetooth się pojawił i to nie o niego chodzi.
0: Nie.
2: O co zatem może chodzić? Moi drodzy, nasza aplikacja przyjmie każdą liczbę wiadomości od was tekstowo albo głosowo. Czekamy.

0: Palle podjechał i zaparkował. Zobacz, jaki grzeczny, jak pięknie prostopadle zaparkował Kuba.
1: O, nawet nie wiedziałem.
2: Widzisz, to tobie mowa.
1: To takie jesienne parkowanie.
0: Jesieniarowatość. W parkowaniu.
2: Ale Dagmara naprawdę nie ma takich elementów jesieni, które ci się podobają, które lubisz.
0: Nie, ja lubię wiosnę i lato.
1: A ludziki z kasztanów?
0: Stała. Nie.
2: Jednogarnkowe dania?
0: Nie.
2: O. Takie ciepłe, rozgrzewające, nie. Też nie? Nie. Ciepłe pledy?
0: Nie. Nic. Nic? Nic, co jest związane z jesienią i zimą, nie.
2: A przyglądasz sobie zielnik, który zrobiłaś latem?
1: O,
0: nie,
1: właśnie.
0: Zapomniałam, zobacz. Zapomniałam.
2: Nie nazbierałaś ziół w tym roku?
0: Nie, i grzybów też jeszcze nie.
1: No, a
0: nie,
1: polska złota jesień, piękne liście, piękne drzewa.
0: Mnie to jakoś zasmuca. Że za chwilę koniec tej pięknej pogody i w ogóle, że liście z drzew. I za chwilę będzie szaro, buro i ponuro i tak będzie przez 6 miesięcy.
1: No ale później przyroda się budzi do życia.
0: No i właśnie czekam już na ten moment. Wiesz, mnie...
2: Moim zdaniem Dagmara została przewidziana na Australię, nie na Polskę.
1: Aha.
2: Więc coś takiego. Po...
1: Źle wylądowała w takim razie.
0: No ja nie umiem parkować podobno, wiesz.
2: Za 10.11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na ekspresowej ósemce na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, gdzie na kilometrze trzecim na jezdni w kierunku Warszawy zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy tam zwężenie w kierunku stolicy, a także poważny kilkukilometrowy korek. Na ekspresowej ósemce mamy także utrudnienia w innym miejscu i o tym informują Państwo. Słuchamy.
4: Trasa numer S8, kierunek Wrocław, miejscowość Słupia przed Sytowem. Tutaj mamy dachowanie pojazdu osobowego, auto leży na pasie zieleni. Zablokowane dwa pasy, lewy i prawy w kierunku Wrocławia. Możliwy przejazd tylko i wyłącznie przez margines.
1: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. To była ekspresowa ósemka, powiedzmy, w województwie wielkopolskim i z Wielkopolski właśnie mam także informację z ekspresowej piątki. Kilka godzin temu pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ doszło do kolizji ciężarówki na 9 kilometrze niedaleko miejscowości Mikoszki. Nadal zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia i nadal jedzie się tam zdecydowanie wolniej. A wolniej, dużo wolniej jedzie się także na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, chociażby na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, także na drodze krajowej nr 49 w okolicy Nowego Targu i Białki Tatrzańskiej oraz na drodze krajowej nr 20.

0: 28 nieopodal Wadowic, Mszany Dolnej i Gorlic. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach, dwóch remontowanych trasach. Autostrada A1 na odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości na fragmencie ponad 3-kilometrowym i ruch tam zwalnia zarówno w kierunku Łodzi, jak i w stronę Gorzyczek. To była A1 w województwie śląskim. Jeszcze wspomnę o A1 w województwie pomorskim. Pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin także mamy remont, tymczasową organizację ruchu i ograniczenie prędkości, z tym, że na odcinku ponad 7-kilometrowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie musisz tego dotykać, żeby zadziałało. Możesz udostępnić to drugiej osobie na określony czas. Może działać tylko przez określony czas i nie potrzebuje zębów, żeby spełniać swoją funkcję. To są na razie 4 podpowiedzi. I szukamy cały czas przedmiotu, który będzie wynikiem tych podpowiedzi w naszej aplikacji. Tak?
3: Tak, wszystko się zgadza. Tylko jeszcze w prawidłowej odpowiedzi nie ma.

0: Na zegarze minęła godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to skoro jesteśmy przed południem i wtorek mamy raczej chłodny i pochmurny, no to tak już niestety będzie przez cały dzień. W całym kraju dominują duże chmury, ale pojawiają się też przejaśnienia, więc trochę chwil ze słońcem będzie. Miejscami pada przelotny deszcz, ale jeśli jesteście w trasie, no to warto pamiętać, że nawierzchnia może być okresowo mokra.
0: Temperatury bez wielkich różnic, przeważnie od 18 do 21 stopni. Na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich około 16 stopni, czyli po ostatnich bardzo ciepłych dniach mamy wyraźną zmianę i dzisiaj zdecydowanie nie trzeba szukać klimatyzacji, żeby się schłodzić.
2: Jest jednak region, który będziemy dzisiaj obserwować troszeczkę uważniej. To północny wschód Polski. Tam po południu mogą pojawiać się także lokalne burze, a wraz z nimi przelotne, mocniejsze opady. Prognozowana suma deszczu w tym regionie od 10 do 20 mm.
0: Podczas burz wiatr może osiągać około 60 km na godzinę. Poza burzami również okresami będzie wiatr porywisty, więc jeżeli jedziecie

0: samochodem z wysoką zabudową albo po odsłoniętej trasie, warto zachować trochę większą ostrożność.
1: Dzisiaj na pewno będzie spokojniej. Więcej uwagi pogodzie proszę poświęcić na północnym wschodzie. Po południu tam będzie się działo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, autostop 22 139 29 29. Warto zapamiętać sobie ten numer, ale szukamy także rozwiązania naszej zagadki. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu minut dowiemy się, co dzisiaj w roli głównej.
1: Kto dzisiaj zatrzyma pojazd i czy w ogóle zatrzyma? Zobaczcie, jaka jest pogoda. Kierowca może być kapryśny, tak jak ta nasza pogoda. Może też być w burzowym nastroju. Nie wiadomo, zobaczymy. Czy się zatrzyma, czy się nie zatrzyma, o tym się przekonamy. O, dzwoni telefon. No to słuchajcie muzyki.

0: Ewa Mierzejewska na miejscu.
1: Dzień dobry.
0: Już 11 po 11, czas sprawdzić, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja nie jest jakaś najgorsza, ale jednak mamy sporo utrudnień. Najgorzej w tej chwili wygląda S8 i to i na Mazowszu, i w Wielkopolsce. Zacznijmy od Mazowsza. Odcinek między węzłami Ostrów Północ, Ostrów Południe. W pobliżu oczywiście Ostrowi Mazowieckiej zdarzyły się dwa samochody osobowe i ruch odbywa się tylko jednym pasem, konkretnie pasem awaryjnym w kierunku Warszawy, a więc na trzecim kilometrze utworzył się oczywiście duży korek. Na S8 między węzłami Bralin i Syców Wschód w pobliżu Sycowa. To jest już wielkopolski odcinek tej trasy. Na 86 kilometrze dochował samochód osobowy i jest z

w kierunku Wrocławia. Mamy jeszcze także utrudnienie w Wielkopolsce na ekspresowej piątce między węzłami Czempiń i Kościan Północ. Tutaj w pobliżu Mikoszków samochód ciężarowy uderzył w barierę i mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na 9 kilometrze. I jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to oczywiście cały czas tłoczno na trasach prowadzących do kurortów i z kurortów i to zarówno na północy, jak i na południu. Zacznijmy od południa. Na

0: Białki Tatrzańskiej i na 28 nieopodal Wadowic, Mszany Dolnej i Gorlic. No i także zakorkowane są trasy wojewódzkie na Pomorzu 215-216. To są oczywiście trasy w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, a także Jastrzębiej Góry i Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My was pytamy o to, co nam dzisiaj w głowie siedzi, a wy odpowiadacie i dzielnie sobie radzicie i nawet do nas dzwonicie z odpowiedziami. Czy mamy poprawną odpowiedź?
3: Dzień dobry. Ja w sprawie konkursu tak sobie wszystko analizuję i pasowałoby mi tutaj, że chodzi o kod QR. Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Pozdrawiam, Magda z Audi.
2: Mogłaby być.
4: Mogłaby być, ale nie jest i jesteśmy już bardzo blisko. Przypomnę podpowiedzi. Nie musisz tego dotykać, żeby zadziałało. Możesz udostępnić to drugiej osobie na określony czas. Może działać tylko przez określony czas i nie potrzebuje zębów, żeby spełniać swoją funkcję.
2: Czy chodzi może o wideorejestrator? Kamera samochodowa sama działa po odpaleniu silnika. Można udostępnić nagranie i psuje się czasami. Pozdrawia rodzinka z Kupry.
4: Jeszcze jedna podpowiedź w zanadrzu, ale sobie ją na razie zostawimy na deser, ponieważ za kilka minut ruszymy w podróż za jeden uśmiech autostopem.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
1: Się będzie działo, bo dzisiaj znowu rusza z nami autostop, a wy macie za zadanie go zatrzymać. No i przy naszym telefonie Tadeusz, dzień dobry.
2: Cześć, witam cię.
1: A, wspaniale, że jesteś. Myślałam, że się coś ze...

0: Nerwie, jakieś połączenie. Nie, to już jest dobry znak.
1: No Tadeuszu, czy był już urlop? Czy jesteś przed urlopem? Jak to wygląda u ciebie?
2: Urlop jest dwuczęściowy. Jestem po pierwszym, niedługo drugi.
0: Ale wspaniale. To idziesz tak na dwie nogi, nie?
1: Raz bardzo fajnie sobie to rozplanowałeś. A powiesz nam
2: teraz
1: o tym...
2: Teraz było ciepło, teraz będzie chłodniej. No.
1: Tak. A powiesz nam, gdzie byłeś i dokąd planujesz pojechać?
2: Byłem teraz na Gran Canaria. No było ciepło.
1: No tak, tam raczej pogoda ciepło. Gwarantowana.
2: Tak, to nawet te polskie upały to słabo wyparły przy tamtych.
0: To prawda, o rety. No to czasem trzeba się wybrać w takie miejsce, które da nam trochę ciepełka.
2: Tyle miejsc na świecie, jest gdzie jeździć.
0: O, dokładnie, dokładnie. I zbieramy to ciepło na późniejsze jesienne i zimowe dni, bo jest ich niestety więcej niż tych ciepłych.
1: Tadeuszu, a jeśli chodzi o drugą część wakacji, to dokąd planujesz?
2: A to trochę... Zaraz się dowiecie też podczas konkursu.
1: Dobrze, czyli jedziesz z naszym kierowcą.
2: Bardzo prawdopodobne, że może się wydarzyć niedługo.
0: A ja miałam pytać, czy na Gran Canaria łapałeś stopa i czy ci się udało, widzisz?
2: Nie, tam to raczej nóżki, czasem taksówka.
0: Proszę.
1: Dobrze.
2: Więcej wody niż ulic.
1: Nadjeżdża chyba ten nasz szalony kierowca. Sprawdźmy, czy on już w ogóle odpali mu dzisiaj, czy nie odpali. Odpalił mu silnik i zdaje się, że rusza w twoją stronę. To teraz czas dla ciebie.
2: Tak? Halo, halo, cześć, Kadziu. Mam wielką prośbę. Spieszymy się z narzeczoną na wycieczkowiec do Hamburga. Zaliczyliśmy dwie niedziałające ładowarki. Nasz samochód się skończył. Czy jesteś w stanie nam pomóc? Jak o 19 nie będziemy na pokładzie, no to niestety odpłynie bez nas i po wakacjach. Także wielka prośba, jak się zmieścimy z bagażami, to odwróć nas chociaż kawałek w tamtą stronę.
0: Wspaniale! Też bym wzięła.
1: Udało się.
2: Sprzedałem nasz drugi temat drugich wakacji. Już wiecie.
0: Bardzo fajnie. Czyli dojedziecie. No to super. To jesteśmy spokojni. Super, fajny dojedziemy. Pomysł, żeby zatrzymać w ten sposób naszego kierowcę.
2: No taki mówię, życiowy, bo nie jest powiedziane, że nie będę stał, bo to...
0: Słuchaj, to ja nie wiem, czy tego elektryka nie lepiej zamienić na, wiesz, na spalinówkę na ten moment, wiesz?
1: Tak, Dagmara zawsze mówi, dzisiaj się spieszę, nie jadę elektrykiem, jadę spalinówką. Także...
2: Nie, tak szczerze to... Lekkie zaplecze musi być, po prostu mamy dzień wcześniej i nocleg w Hamburgu.
1: O,
0: widzisz.
1: Sprytnie.
0: Bardzo dobrze. Zaplanowana podróż od A do Z. Tak, super. To musi się udać, wiesz?
2: A później Norwegia, także musi być pięknie.
1: Będzie fajnie. No, bez względu na pogodę, jak to mówią Norwedzy, nieważne jaka pogoda, ważne, że ubranie musi być odpowiednie, czy jakoś tak. Więc tego
2: pogody,
1: się trzymajmy. Tak. Tadeuszu, życzymy udanego urlopu drugiej części. No i oczywiście dostaniesz od nas kupon mailowo, także pozdrawiamy serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Super, dziękuję wam bardzo. Pozdrawcie wszystkich.
0: Dzięki wielkie.
2: Do usłyszenia.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

0: No i mamy nieco pół godziny do 12. Ewa Mierzejewska na miejscu. Zagadkę jeszcze mamy nierozwiązaną. Jeśli chodzi o jeszcze kolejną podpowiedź, to poznamy ją za chwil kilka, ale najpierw sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje z S8 z Mazowsza na odcinku od węzła Ostrów Północ do węzła Ostrów Południe, czyli w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej, już odblokowano przejazd po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 3 kilometrze. Tam był spory korek w kierunku Warszawy. No i on powinien się rozładowywać. Rzeczywiście jest już mniejszy, ale jeszcze na takiej, moglibyśmy powiedzieć, obwodnicy Ostrowi. W tej chwili spowolnienie i korek ma niespełna 4 kilometry, chociaż widać już, że tutaj więcej koloru żółtego niż czerwonego, więc ta sytuacja zdecydowanie się poprawia. Przypominam także o tym, że na S8 jest spowolnienie z powodu robót drogowych, też na jezdnie w kierunku Warszawy, na wysokości Niegowa, czyli to jest, powiedzmy, między Wolą Rasztowską a Mostówką, albo szerzej patrząc, między Wyszkowem a Radzyminem. Tutaj na tym odcinku robót drogowych właśnie też korkuje się. Ten korek jest mniej więcej 2-3-kilometrowy. No i mamy też korek na S8 w samej Warszawie, na jezdni w kierunku centrum miasta, a także Wrocławia, albo dalej jadąc z S8 A2 Poznania, tutaj od Marymąckiej przez most i tuż za mostem korek się kończy. Trudna sytuacja dość na 7 na Wisłostradzie. Tutaj z powodu robót drogowych jest długie spowolnienie od Bielan aż do Marymontu, to jadąc od strony Łomianek w kierunku centrum Warszawy. No i oczywiście także na wysokości Młocin jest spowolnienie w przeciwną stronę, czyli jadąc z Warszawy w kierunku Łomianek sytuacja wygląda dobrze, ale już na przykład jadąc od Dziekanowa do Łomnej albo do Palmir, tutaj duże spowolnienia, tutaj oczywiście także wciąż prowadzone są roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy w zanadrzu jeszcze jedną podpowiedź.
3: Mówisz, tak, trzeba użyć Dagmara. Ostatecznej podpowiedzi.
0: Ale przypomnijmy też, które były do tej pory dla tych wszystkich, którzy się dopiero włączyli.
3: No to pierwsza była bardzo prosta i w sumie gdybyście wiedzieli, co tam w głowach siedzi naszych, to pewnie byście już wiedzieli, co to jest. Nie musisz go dotykać, żeby zadziałał.
0: Możesz udostępnić to drugiej osobie na określony czas.
3: Może działać tylko przez określony czas.
0: Nie potrzebuje zębów, żeby spełnić swoją funkcję.
3: No i czasem można go również komuś przekazać, nawet jeśli ta osoba nie dostanie od ciebie żadnego fizycznego przedmiotu.
0: Mm-hmm. No i czekamy na wiadomości w aplikacji tekstowo, głosowo. Takie opcje są, jeśli chodzi o komunikację z nami. 28 do 12, Polskie Radio Kierowców.

0: mam pomysł. Rozwiążmy zagadkę.
1: No dobrze, no to rozwiążemy zagadkę i będzie z głowy. Mam nadzieję, że dobre odpowiedzi są i patrzę sobie teraz w naszą aplikację. O, no właśnie, widzę, że trochę jest dobrych odpowiedzi, ale przypominając sobie właśnie nasze podpowiedzi, no to trochę ich było.
0: Nie musisz go dotykać, żeby działał. Możesz udostępnić go drugiej osobie na określony czas.
1: Tak, i działa tylko przez określony czas, nie potrzebuje zębów, żeby spełnić swoją funkcję i czasem można go również komuś przekazać, nawet jeśli ta osoba nie dostanie od ciebie żadnego fizycznego przedmiotu. Posłuchajmy.
2: Witam państwa redaktorów, wszystkich słuchaczy. Tak nieraz się pojawia ta teściowa, to ona dziś chyba najbardziej ze wszystkich tych zgadywanek pasuje. Obstawiam teściową. Pozdrawiam. Maniek Zbawy.
0: Ale po której podpowiedzi nie potrzebuje zębów, żeby spełniać swoją funkcję?
1: Chyba ta. Najbardziej pasuje, prawda?
0: Chyba trochę tak.
1: No, ale chociaż to nie chodziło.
0: No to teściowe mają przecież piękne ząbki, białe.
1: Kto ma fajną teściową, ręka do góry?
0: No.
1: Ale nie chodziło o teściową, chodziło o coś zupełnie innego. I tak czytamy. Czy może chodziło w zagadce o kluczyk Kiles?
0: Pepe Skaroka.
1: Skaroka. Cyfrowy kluczyk jako odpowiedź do zagadki. Pozdrawiam Tadziu, BYD Dolphin. I mamy tutaj jeszcze wirtualny kluczyk do auta w telefonie Pawełski.
0: Tak, i Paweł był pierwszy, drugi był Tadek, który potem do nas zadzwonił też z poprawną odpowiedzią, ale jeszcze wcześniej, a jeszcze później, zatrzymał autostop. Także, a już w takim razie wiem, czym jeździ i dlaczego ta podróż do Berlina musi być dłuższa i wcześniej zaplanowana, bo jednak tam będzie potrzeba trochę energii.
1: Chodziło o właśnie wirtualny kluczyk.
0: Tak jest. Brawo!
1: Relatywnie nowa rzecz, jeśli chodzi o motoryzację, ale przydatna. Pojawia się w niektórych aplikacjach, że można przekazać, pożyczając komuś auto, właśnie taki kluczyk i wtedy sobie poradzi i odjedzie, jeżeli mu oczywiście udostępnimy. Tak, Dagmaro?
0: I mamy tutaj jeszcze wiadomość od naszego słuchacza Michała, który pyta o konkurs Autostop, w którym brał udział w czwartek, półtora tygodnia temu. W jakim czasie są wysyłane vouchery? Od tamtego czwartku nie dostałem żadnego maila. Nie mamy.
1: Do 30 dni.
0: Tak, 30 dni. Pamiętajcie o tym, że my wszystko to zapisujemy, wysyłamy pod odpowiedni adres. Mamy 30 dni, tak jest napisane w regulaminie. Zresztą regulamin możecie znaleźć.
1: No właśnie, czasami dzieje się to szybciej, czasami wolniej, ale też są okresy urlopowe, więc cierpliwości.
0: Cierpliwości, wszystko dotrze.
1: Gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu to nie dotarło, to oczywiście proszę do nas absolutnie napisać i my pokierujemy tę sprawę dalej.
0: I w każdej innej sprawie też, na przykład Antek z Gryfina, siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 20, niebo zachmurzone prawie w całości z powodu, z zachodu zmierzają chmury deszczowe, wiatry słabe, widoczność świetna. Wy towarzyszycie mi w podróży pociągiem do Szczecina. Wszystkim kierowcom życzę przyczepności, szerokości i spokojności. Miłego dnia.
1: Bardzo dziękujemy. Antku, pozdrawiamy i udanej podróży i bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. Jedziemy dalej, moi drodzy.

0: Świetnie się ruszasz, Dagmara.
1: Ale ty też, jak już zaczynasz się ruszać, to naprawdę świetnie.
0: Oczywiście, dlatego jesteśmy zgranym duetem. Ewa do nas dołączyła i jeszcze dodatkowo, to już w ogóle. I czas sprawdzić.
1: A Ewa do tego śpiewa?
0: No właśnie. Ja się tak. I to jak?
2: Ale to nie bardzo świadomy jest, wiecie?
1: Ale to dobrze, właśnie tak powinno być.
2: Tak sobie podśpiewuję. Tak nie, zresztą myślę, że wielu naszych słuchaczy też tak robi. Szybciej czas mija.
0: Za 10 minut 12 sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o utrudnienia na trasach od służb, to wiemy o S5 w Wielkopolsce. To jest odcinek między węzłami Czempiń i Kościan Północ w pobliżu miejscowości Mikoszki. To w Wielkopolsce. Samochód ciężarowy uderzył w barierę. Mamy informację o blokadzie prawego pasa w kierunku Wrocławia na 9 kilometrze. Do tego zdarzenia doszło o 7.30, więc już jakiś czas tutaj jest to zwężenie. No ale niestety zazwyczaj przy udziale samochodu ciężarowego w kolizji usuwanie skutków zdarzenia się przedłuża. Za to z Wielkopolski są dobre informacje z S8. Między węzłami Bralin i Syców Wschód w pobliżu samego Sycowa po zachowaniu auta osobowego odblokowano przejazd w kierunku Wrocławia na 86 kilometrze. To była kolizja tutaj, więc nikomu nic się nie stało. No i mówiłam także o tym, że odblokowały służby S8 na wysokości Ostrowi Mazowieckiej między węzłami Północ i Południe. Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe i było poważne zwężenie w kierunku Warszawy, bo ruch odbywał się tylko pasem awaryjnym na 3 kilometrze. No i tutaj bezpośrednio średnich skutków tego zdarzenia już nie widać, tak przynajmniej twierdzą służby. Natomiast cały czas jest korek, on ma około 3,5 kilometra. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, to sprawdzamy, jak po niej jeździ się o tej porze, czyli tuż przed godziną 12. Ogólnie nie najgorzej, ale jednak są spowolnienia. Jadąc w kierunku Katowic od Tarnowa i Rzeszowa, mamy spowolnienie od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południe. To nie korek, widać, że samochody jadą, ale widać też, że jadą zdecydowanie wolniej. No i przy Balnicach w dwie strony są spowolnienia. Tutaj też przypominam o tym odcinku robót drogowych na jezdni w kierunku Katowic między Chrosną a Balnicami właśnie i tutaj właśnie także jest spowolnienie. Korkuje się wjazd do Krakowa od strony Skawiny Sidziny. To jest fragment drogi krajowej numer 44. No i także zakorkowany jest wjazd do Krakowa od strony Zakopianki między Gajem a Libertowem. Z powodu robót drogowych jest zwężenie i jest korek i zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego do Libertowa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my dzisiaj porozmawiamy sobie, mam nadzieję, o dziwactwach samochodowych, o tym, jakimi najdziwniejszymi autami jeździliście,
2: nie
1: albo...
2: tylko autami, pojazdami w ogóle. Takie najbardziej szalone, odjechane, dziwne. Takie, które zostają w pamięci na dłużej.
1: Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem sobie o francuskich samochodach.
2: No wiesz...

0: A propos jeszcze wyjazdów wakacyjnych. Dzień dobry. Ruszyliśmy z Boskarzewa do Bukowca, oczywiście ekspresową 17. Z tyłu dwa rowery, a nad nami piękne deszczowe chmury. Chociaż przebija słoneczko, do Lublina jeszcze jakieś 40 km i dalej na 2 tygodnie w Bieszczady. Pozdrawiamy Agata i Robert. No, będą rowery, będzie całkiem przyjemna temperatura, trochę deszczu pewnie też w Bieszczadach, ale najważniejsze, że czas spędzony razem, no i urlop, ładowanie baterii. Prognoza na najbliższe godziny już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, mamy godzinę 12, dokładnie teraz minęła i wtorkowa pogoda nadal pozostaje dosyć spokojna, chociaż słońce dzisiaj musi walczyć z dużą ilością chmur, jakoś na razie daje radę, ale to nie jest równa walka, jak widać. W całym kraju mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie pada, temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 21, a na wschodzie i w rejonach podgórskich lokalnie 16.
0: Jeżeli jesteście dzisiaj w trasie, warto zwrócić uwagę na północny wschód. Właśnie tam po południu mogą pojawiać się lokalne burze. Nie powinny objąć całego regionu, ale jeśli traficie na taką komórkę burzową, możliwy jest intensywniejszy deszcz i silniejszy wiatr. Łącznie może tam spaść od 10 do 20 mm deszczu.
2: Poza tym wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale momentami porywisty z kierunków północno-zachodnich i zachodnich, a podczas burz porywy mogą dochodzić nawet do 60 km na godzinę. Wysoko w Karpatach powieje jeszcze mocniej, do 65 km na godzinę.
0: I dobra wiadomość jest taka, że wieczorem pogoda powinna zacząć się uspokajać. Pojawi się więcej rozpogodzeń, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Noc będzie już spokojniejsza, choć na zachodzie i północy nadal miejscami może przelotnie popadać.
2: Temperatury w nocy spadną do około 10-12 stopni na wschodzie, 12-15 na zachodzie. W rejonach podgórskich może być nawet około 8 stopni, a w dolinach Bieszczad nawet około 6, jeśli więc ktoś ma dzisiaj przed sobą na przykład późny powrót do domu, no to warto pamiętać, że po chłodnym dniu noc będzie jeszcze chłodniejsza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziwne auta do jazdy, najdziwniejsze pojazdy, jakimi jeździliście, albo najdziwniejsze rzeczy, które służyły wam do przemieszczania się. Słuchamy.
3: Witam serdecznie. Odnośnie tematu najdziwniejszych samochodów, to moim najdziwniejszym doświadczeniem była jazda Peugeotem 1007. Tak jak tu prowadzący wspomniał, że od razu przychodzą Francuzy na myśl, to chyba coś w tym jest. Trochę, znaczy auto generalnie fajne w zamyśle, natomiast te odsuwane, przesuwne drzwi, które uniemożliwiają szybką reakcję, jeżeli cokolwiek by się stało, bo one się jednak trochę odsuwają, to powiem szczerze, że to

0: to jest taki trochę pomysł nietrafiony, aczkolwiek auto zawsze zwracało uwagę. Gdybym miał sobie to auto kupić chyba, to jednak nie, ale pamiętam, jeździłem takim żółtym. Pozdrowienia dla wszystkich Kądziu.
1: A już myślałam, że częściej będzie mowa o Multipli, na przykład o Fiacie, który budzi kontrowersje do dzisiaj. Różnego rodzaju memy na temat tego samochodu już widziałam. Jest on prześmieszny, ale jeździ znakomicie. Tam jest tak wygodnie, że żeby chociaż połowa samochodów miała takie zawieszenie jak Multipla, no to myślę, że wszyscy byliby szczęśliwi.
2: Ja widziałem kiedyś mema w internecie, że ten, kto projektował Multiple, musiał inspirować się nieco puszystą stopą, która została zamknięta w bardzo obcisłym pantofelku.
1: Widziałam to.
2: To, gdzie się stworzyła ta taka charakterystyczna fałdka. Mm-hmm. No cóż, ten samochód na pewno zwracał uwagę. Być może są tacy, którzy nim jeździli i mogą... A, Dagmara, jeździłam. Ręka do góry. Tak, mm-hmm. I co, fajnie?
1: Bardzo, bardzo, bardzo wygodny samochód. Powiedziałabym, że było bardzo miło i ktoś to po prostu zepsuł, bo Multipla zniknęła. Chociaż wiem, że dzisiaj ceny Multipli osiągają niesamowite wysokości, a z drugiej strony znaleźć dobrą Multiplę, to też jest duży wyczyn.
2: No dobrze, to dzisiaj o dziwactwach motoryzacyjnych, ale nie tylko. Może ktoś uczestniczył kiedyś w jakimś konkursie i sam musiał sobie skonstruować pojazd, który ujechał mimo wszystko. Co to takiego było? Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji także, ale możemy też rozmawiać i rozszerzyć ten temat na różne dziwactwa, które dzisiaj występują w motoryzacji. Najczęściej kierowcy mówią o na przykład braku fizycznych przycisków, że to jest dziwne, ale też w chińskich samochodach pojawiają się jakieś takie, że ten samochód skręca, ale tak naprawdę się nie rusza.
1: Wolant zamiast kierownicy. Też dziwne. Chociaż do opanowania, myślę. No tylko trzeba trochę pojeździć.

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Czas sprawdzić, co na drogach S7, obwodnica Grójca, kierunek Radom. Nasz słuchacz pisze o wypadku. Szczegóły za moment.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Właściwie my mamy na razie informacje o kolizji, bo nie ma informacji o poszkodowanych i oby oczywiście taka sytuacja się utrzymała. To jest rzeczywiście S7 między węzłami Grójec i Skórów w pobliżu miejscowości węzła Mogielnicka. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Radomia na 416 kilometrze i oczywiście tutaj już jest spowolnienie, no bo to dość taka pożądana trasa, duży ruch tutaj jest zazwyczaj, zwłaszcza w tygodniu. Korek na razie nie jest duży. Można powiedzieć, że to jest obwodnica Grójca i ma 2,5 kilometra, ale korek jest już na przykład na 50 na dojeździe do węzła Mogielnicka z obu stron, czyli jadąc i od strony Mszczonowa i od strony Słomczyna. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to właściwie mamy utrudnienie tylko na S5, o którym wiemy, od służb i to jest odcinek w Wielkopolsce między węzłami Czempiń i Kościan Północ w pobliżu miejscowości Mikoszki. O 7:30 samochód ciężarowy uderzył w barierę i od tamtego czasu jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 9 kilometrze. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na północy kraju, na A1. Tutaj przy węźle Warlubie są spowolnienia w obie strony. Tu jest jeszcze remontowany fragment, ale on i tak już tutaj się skrócił, no bo wcześniej był remontowany praktycznie cały ten odcinek od węzła Nowe Marzy do Warlubia. Teraz już tylko przy węźle Warlubie w obie strony jest spowolnienie. Dłuższy korek na jezdni w kierunku Łodzi w tym miejscu. No i spowolnienie tutaj bez zmian między węzłami Pelplin i Kopytkowo na jezdni w kierunku Gdańska. Tu kierowcy mają do dyspozycji tylko

tylko jeden pas. Mamy też delikatne spowolnienie przy Lubiszewie Tczewskim, czyli to jest kujawsko-pomorski odcinek A1, większa miejscowość na wysokości Tczewa, tak moglibyśmy powiedzieć. Na jezdnie w kierunku Łodzi jest także spowolnienie. W samym Trójmieście bardzo dobrze sytuacja wygląda. Już nie ma tego, co w długi weekend rozluźniło się S7, S6

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Multipla się pojawiła w naszej aplikacji. Piszecie o tym, że Kazimierz Kowalski, znany śpiewak, miałem tę przyjemność się znać osobiście, posiadał taki właśnie pojazd, mowa o Multipli, i nigdy go nie zawiódł. Zawsze dojechał na czas na występy, gdzie potrzebował. Nie mówiłam, że to porządna fura? Grzesiek też to potwierdza.
1: Mm-hmm. Do jazdy w dziwnych pojazdach to zapraszam na Florydę. Kto z was jechał autem tylko z przednią szybą, bez przedniej maski i zderzaków, z drzwiami zamykanymi na druty i połowa podłogi po stronie pasa żera i samochód był legalny do jazdy. Jak to mówią? It's a Florida thing. Direx napisał. Tak, więc dzisiaj o dziwnych pojazdach. Ciekaw jestem, z czego to wynika, że na Florydzie akurat konstruują takie samochody i chcą wywołać, pewnie przykuć uwagę.
0: To może Direx będzie wiedział więcej, bo on tam na stałe wszystko bacznie obserwuje i też świetnie zna się na motoryzacji, bo często do nas o takich ciekawostkach, nowinkach pisze. No dobrze, a my też mówimy o dużych korkach na drodze 742, spowodowane remontami. Pozdrowienia od kierowcy z Łodzi i taka informacja właśnie do nas dociera. No tak, tak to wygląda. A wy dajcie znać, czym jeździliście, czym dziwnym, jakim dziwnym pojazdem. Może jakaś taka historia gdzieś tam w głowie jeszcze siedzi.
1: No tak, albo też dziwne rozwiązania, z którymi się spotkaliście, kiedy jechaliście samochodami. Mówiliśmy o tych kontrolerach, które dzisiaj są w wersji bardziej wirtualnej na ekranach, ale czasami są różne pikające rzeczy, które zupełnie nie wiemy, do czego są, i różne dziwne rozwiązania konstrukcyjne w samochodach. Kto chce się podzielić, to oczywiście zachęcamy do tego w naszej aplikacji.

0: Za pół godziny będzie 13. Ewa Mierzejewska na miejscu. Czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o S7, tutaj najświeższe utrudnienie to jest trasa Grójec-Skurów. Między tymi węzłami w pobliżu węzła Mogielnicka zderzyły się ciężarówka z osobówką. Z tego powodu zamknięty jest jeden pas w kierunku Radomia. Ruch odbywa się w tym miejscu pasem lewym. To jest 416 km tej trasy i dość świeże utrudnienie i niewielki korek na razie. Być może w ogóle nie będzie dłuższego. W tej chwili to spowolnienie, a właściwie to już bardzo ładnie się rozładowało, więc wygląda na to, że udało się usunąć skutki tego zdarzenia, bo korek się rozładował i to bardzo szybko. Na razie jest za to korek na dojeździe do węzła Mogielnicka krajową 50, właściwie przy zjeździe w kierunku Góry Kalwarii. Tutaj jest korek na drodze krajowej numer 50, ale S7 tutaj już śladu tego zdarzenia nie ma, więc być może samochody są na pasie awaryjnym, a w ogóle być może udało się usunąć skutki tego zdarzenia, a kolizja nie była poważna. Mamy korek na 50, także na dojeździe do S8 do węzła Wiskitki, albo jadąc dalej jadąc od strony Wiskitek w kierunku Sochaczewa. Tutaj jest dość duże spowolnienie. Jeśli chodzi o północ kraju, no to mówiłam o tym, że na S6, S7 sytuacja wygląda dobrze, spowolnienia są za to na A1. Sprawdźmy teraz dojazd do Wrocławia. Korek jest na tym remontowanym fragmencie między Wojkowicami a Piskorzowem, czyli to jest na wysokości Krajkowa, jadąc od strony Katowic w kierunku Wrocławia A4, na jezdni w kierunku Wrocławia, to już jest blisko Bielan Wrocławskich, taki fragment dość stały z remontami, no właściwie od kilku lat. W przeciwną stronę małe natężenie ruchu na szczęście, więc ten odcinek od Kostomłotów w kierunku Wrocławia jest dzisiaj przejezdny, nie ma żadnych spowolnień i utrudnień, całkiem dobrze także wygląda sytuacja oczywiście na A8, ją już mamy po porannym, a przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym, więc tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze i na A8 i później także dalej jadąc na S8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co? Despacito, 28 do 13.
3: Aj.

A propos dziwactw samochodowych, o nich dzisiaj rozmawiamy, o dziwnych autach, którymi jeździliście, albo o w ogóle pojazdach, które zostały skonstruowane na prędce i ostatecznie udało się przejechać jakiś dystans, ale także o dziwnym wyposażeniu i o rzeczach, które nie do końca rozumiemy. Odnośnie dziwnego wyposażenia samochodu, to ostatnio jeździłem nowiutką Toyotą CHR, taką, która ma kontrolę i obserwuje twój wzrok, czy patrzysz do przodu, czy rozglądasz się na boki, bo jeśli rozglądasz się na boki, to na desce rozdzielczej wyskakuje komunikat. Nie odrywaj wzroku, patrz na drogę. No to chciałem przekombinować i zasłoniłem ten czujnik palcem. Po 10 sekundach na desce rozdzielczej wyświetlił się komunikat: usiądź wyżej, bo nie widzę twojej twarzy. Rozbawiło mnie to strasznie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Paweł z Forda, dziękujemy za te informacje. No i zdaje się, że tego typu komunikatów będzie coraz więcej, no bo te samochody coraz częściej obserwują to, co my robimy za kierownicą, jak się zachowujemy. No i też poziom autonomii samochodów w niektórych przypadkach także wzrasta. A jeśli chodzi jeszcze o Direxa i o to, czym się jeździ po Florydzie, to Floryda i całe południe ma dziwne prawa. Na przykład auto musi mieć sprawne wycieraczki, ale nie musi mieć przedniej szyby, czy też musi być wyposażone w przednie światła, ale tylko jeżeli jeździ w nocy lub w deszczu. Jedynie co wszystkie auta muszą posiadać, to światła stop. To bardzo ciekawe prawo. Pewnie ma to jakieś swoje uzasadnienie historyczne. Więc, moi drodzy, jeśli chodzi o dziwne rzeczy, które, albo dziwne rozwiązania w motoryzacji, które wam się podobają, albo umiarkowanie, albo was śmieszą, bawią lub też ekscytują w jakimś stopniu, czekam na wasze komentarze w naszej aplikacji.

Jeśli chodzi o dziwne pojazdy, Jelcz 004, wóz strażacki, ten 004 to przeróbka z Jelcza 315, bardzo fajny pojazd ze skrzynią synchronizowaną sześciobiegową. Najfajniej było jechać na rondzie, ponieważ bardzo dużo obrotów trzeba było wykonać kierownicą, aby wyrobić się. Pozdrawiam, Tomek

pracy. Bardzo dziękujemy za ten głos. Ciekawa konstrukcja rzeczywiście. 12 do 13. Ktoś pytał o muzykę w PRK i o jej frywolność. Ja wiążę to z latem i z wakacjami.

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Za 10 minut będzie 13. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tym razem sprawdzamy aglomerację górnośląską. Jak jeździ się po tamtejszych trasach? S86 korkuje się na trasie Sosnowiec-Katowice. Wygląda na to, że na wysokości Bogucic w Katowicach doszło do stłuczki i na jezdni w kierunku Katowic jest spory 3-kilometrowy korek. Poza tym mamy spowolnienia na S1 na wysokości Dąbrowy Górniczej jadąc w kierunku Podwarpia albo Pyrzowic. I mamy też spowolnienie na A1 właśnie na wysokości Pyrzowic, przed Pyrzowicami. Tutaj prowadzone są prace drogowe na wysokości Rogoźnika, czyli między śląskimi Bobrownikami a Myszkowicami na jezdni w kierunku Pyrzowic, chociaż spowolnienie jest też w drugą stronę. To nie jest korek, ale widać tutaj, że samochody są zmuszone, żeby zwolnić. Jeśli chodzi o A4, to właściwie tylko niewielkie spowolnienie przy punkcie poboru opłat Brzęczkowice, ale naprawdę tutaj nawet nie trzeba doliczać jakoś specjalnie dużo czasu do właśnie przejazdu, bo tu bardzo niewielki ten korek i tak jak już mówiłam, S1, droga krajowa numer 94, także w Dąbrowie jest przykorkowana. Na trasie Będzin-Sosnowiec 86 na jezdni w kierunku Będzina, jadąc właśnie od Sosnowca. No i właściwie to tyle z tych głównych utrudnień w aglomeracji górnośląskiej. Ogólnie sytuacja jest dobra, nie ma jakichś większych utrudnień. I jeszcze dobre informacje z S7, tak jak wspominałam, tutaj już nie było widać korka między węzłami Grójec i Skórów w pobliżu Mogilnickiej i teraz mamy potwierdzenie od służb, że już odblokowano przejazd po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym. Doszło do tego zdarzenia na jezdni w kierunku Radomia na 416 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No, zobacz, Robercie, zobacz.
1: Dzień dobry,
0: zobacz,
1: dzień dobry.
0: Taki utwór, taki trochę jesienny, no, niektórzy mówią.
1: Nie, to bardzo ładny utwór, tylko tak? Wiesz, no mam taki dylemat teraz, szczerze, bo nie wiem,
0: tak?
1: Czy jezioro ma twój zapach i twój smak, czy mój zapach i mój smak?
0: Musimy zapytać Beatę.
1: Beata, słuchaj,
0: wie.
1: I powie, za chwileczkę zaśpiewa w takim razie.
0: Tak? No a wy posłuchajcie i też pomyślcie.
1: Tak, oczywiście, bo... Beato. Czy mój, czy twój ten zapach i twój smak?
0: Czy czyj?
1: Właśnie, słucham.
0: Piotr Firan, dziękuję, do usłyszenia.

0: Za chwileczkę 13 rozpoczynamy wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Oczywiście, jak to co dzień bywa, od informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chłodnawo się zrobiło, trzeba przyznać. Na Podhalu zaledwie 12,5 pokazują termometry. W Zakopanem, najchłodniejsze miejsce w Polsce, najcieplej, choć wcale nie ciepło, jak na 18 dzień sierpnia, niecałe 20, 19,7, dokładnie Kwidzyn. Tam tyle pokazują termometry. Czyli dziś na północy cieplej niż na południu, jak się okazuje. Czy tak pozostanie? Zobaczymy. Przed burzami ostrzegają synoptycy mieszkańców Elbląga, Olsztyna, Olsztynka, Grudziądza, również w tym rejonie taki trójkąt Elbląg, Grudziądz, Olsztyn, można powiedzieć, to rejon zagrożony burzami. Według synoptyków w ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami, pod wieczór możliwe nawet rozpogodzenia do 21 stopni, zaledwie do 21 stopni zobaczymy dziś na termometrach, a wiatr jest słaby bądź umiarkowany, w czasie burz tylko porywisty, wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen, minutę po godzinie 13. Jedziemy wraz z grupą Texas. O, proszę bardzo, Direks pisze, aktualnie byłem nad jeziorem i potwierdzam, że chodzi o jego zapach i smak, więc sprawa zamknięta.

0: 9 minut po godzinie 13. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Oczywiście dziś 18 dzień sierpnia. Nietypowe święto dzisiejsze to?
1: Nie wiem.
0: Dzień szczęśliwego trafu.
1: Okej. Okay.
0: Jak wiesz, no ktoś ma czasem szczęśliwy traf, prawda? Mhm. Ja mam na przykład dzisiaj szczęśliwy traf, że z tobą pracuję.
1: O, fajnie, cieszę się, cieszysz, tak.
0: I cóż, teraz właśnie o ten szczęśliwy traf będę pytał, wiesz? Posłuchajcie tego fragmentu. Taki pan nieśmiało podchodzi do pewnej maszyny.
1: Myślałem, że do pewnej pani.
0: Nie, nie, nie, do pewnej maszyny. Chodzi o maszynę i robi tak. I ta maszyna mu to robi.
1: Okej.
2: Okay. Robił pan ban. Nie, ja tylko pociągnę to. No i pańskie pieniądze.
0: No właśnie, ten pan tylko pociągnął.
1: Tylko pociągnął.
0: Co pociągnął ten pan? W ogóle odpowiedź na to pytanie bardzo mnie pociąga. Jeżeli wiecie, co pociągnął ten pan, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Niewątpliwie miał ten szczęśliwy traf. Co pociągnął? Jeżeli wiecie, zapraszam. A teraz Ewa Mierzejewska i wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tym razem na początek Lubelszczyzna i S19. Tu nowe problemy z przejazdem między węzłami Kraśnik Północ i Kraśnik Południe. Zapalił się samochód ciężarowy. Droga jest na razie zablokowana w kierunku Lublina. Objazd prowadzi węzłem Kraśnik Południe do węzła Kraśnik Północ drogą wojewódzką 848. Do tego zdarzenia doszło o 12.30 i dopiero o 15.30. Służby przewidują, że 45. kilometr ekspresowej 19 będzie odblokowany. I jeśli chodzi o pozostałe trasy, to ogólnie natężenie nie jest zbyt duże. Cały czas mamy jeszcze informacje o S5, która jest częściowo zablokowana ze względu na kolizję samochodu ciężarowego między węzłami Czempiń i Kościan Północ w pobliżu miejscowości Mikoszki. Ale tutaj nie widać większych utrudnień, więc być może udało się już służbom odblokować przejazd w kierunku Wrocławia, albo może po prostu natężenie ruchu w tym miejscu jest na tyle małe, że nie występują spowolnienia dla kierowców. Dlatego, że cały czas pojawia się co prawda to oznaczenie na wysokości miejscowości Mikoszki o tym zdarzeniu na jezdni w kierunku Wrocławia, ale absolutnie żadnych spowolnień tu dla kierowców nie widać. No i właściwie to sytuacja na naszych trasach jest taka, że te spowolnienia, które mamy, wynikają głównie z prowadzonych remontów. Tak jest na przykład na A4 między Wojkowicami albo Krajkowem i Mędłowem, jadąc w kierunku Bielan Wrocławskich i Wrocławia A4. To jest spowolnienie kilkukilometrowe. Jest także na A1 na wysokości województwa śląskiego, między na wysokości Piekar Śląskich i tutaj na jezdni w kierunku Pyrzowic też są prowadzone prace drogowe i tutaj też zwalnia ruch na odcinku ponad 3-kilometrowym. Tu jest tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości w miejscu prowadzonych prac do 60 km/h. I sprawdzam jeszcze sytuację na S8, bo tutaj na wysokości Ostrowi był korek. On niestety cały czas się utrzymuje na jezdni w kierunku Warszawy. Tam wcześniej między węzłami Południe i Północ na wysokości Ostrowi doszło na S8 do kolizji, ale skutki jej zostały usunięte. Natomiast korek niestety cały czas mały, bo mały, ale jednak się utrzymuje.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze raz w dniu szczęśliwego trafu, co pociągnął ten pan? Nie każdemu ta maszyna tak robi.
2: Rozbił pan bank.
3: Nie, ja tylko pociągnął. No i pański.

0: No to jak to jest z tą pierwszą zagadką dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach? Co ten pan tylko pociągnął? Tak brzmi pytanie i... z podobnej odpowiedzi, że pociągnął wajchę. No ale to nie jest, znaczy to jest trochę dobra, trochę zła odpowiedź. Bo, trochę dobra, bo rzeczywiście, ale trochę zła, bo nie wiem od czego wajchę pociągnął ten pan. W związku z tym precyzyjniej, moje drogie słuchaczki i słuchacze, precyzyjniej, co pociągnął ten pan? Raz jeszcze. Pociągnął i wyleciało.
1: Rozbił pan bank.
2: Nie, ja tylko pociągnął to.
1: No i pańskie pieniądze.
0: No właśnie, pociągnął. Co tylko pociągnął ten pan? Jeżeli wiecie precyzyjnie, co pociągnął, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Za chwileczkę do tego wracamy.

0: O, jak klasycznie rockowo zrobiło się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i na dodatek jeszcze perfekcyjnie. Perfekt, nie płaczewka.
1: Nie płaczę.
0: Nie płaczesz? A nie. Myślałem, że płaczesz nad sytuacją drogową
1: właśnie
0: w Polsce.
1: Nie jest tak wcale źle dzisiaj.
0: No to nie
1: po prostu
0: płacz.
1: Nie wzdycham, bo przedrzeźniam cię dlatego. Nie wzdycham dzisiaj
0: Ewka
1: jeszcze
0: będzie o 15:30 płakała wtedy, kiedy zaczną się godziny szczytu.
1: Ja nie płaczę, ja wzdycham.
0: Aha, jednak. Dobra.
1: Nie poza wzdycha, tym, wiesz, perfekt ale, zabronił to.
0: Nie płaczewka lepiej brzmi niż że nie wzdycha Ewka. Prawda?
1: Ja wiem. Zależy jaka melodia.
0: Jednak wzdychasz. 13:30. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 42 w Świętokrzyskiem. To jest informacja dosłownie sprzed chwili. Trasa Końskie Skarżysko-Kamienna. W pobliżu Stąporkowa samochód ciężarowy wypadł z jezdni i niestety droga jest zablokowana w obu kierunkach na 229 km i tu służby szacują, że dopiero po godzinie 16 odblokują tę trasę. Za to dla przeciwwagi dobra informacja z S19. Tutaj szybko udało się usunąć skutki kolizji na Lubelszczyźnie na wysokości Kraśnika między węzłami północ i południe. Tutaj zapalił się samochód ciężarowy i droga była zablokowana w kierunku Lublina na 45 kilometrze. No i według służb tutaj już można przejechać bez żadnych problemów. Sprawdzamy S19 w tym miejscu, czy rzeczywiście przejazd... No i rzeczywiście nie ma tutaj żadnych utrudnień dla kierowców, więc na szczęście to zdarzenie okazało się niezbyt poważne i szybko udało się usunąć skutki tego pożaru samochodu ciężarowego. Oczywiście na czas gaszenia tego pożaru droga była zablokowana. Mamy delikatny korek na S17 z kolei, jadąc do Lublina od strony miejscowości Piaski. Tutaj się korkuje na wysokości Świdnika i tutaj prowadzone są prace drogowe, więc prawdopodobnie z tego powodu właśnie ten korek jest. Na pewno korek na S8 na wysokości Mostówki, czyli między Radzyminem a Wyszkowem na jezdni w kierunku Warszawy jest właśnie z powodu robót drogowych między Niegowem a Gajem. Tutaj już podając konkretne miejscowości, ten korek się utrzymuje i ma 5 kilometrów. To jest taka sytuacja, do której osoby jadące S8 w kierunku Warszawy od strony Białegostoku w ostatnich tygodniach myślę, że już się przyzwyczaiły, ale jeśli ktoś jedzie dość rzadko tą trasą, no to ostrzegam, że tutaj 5 kilometrów korka. I jeszcze Ostrów Mazowiecka, obwodnica, to jest między węzłami Ostrów Północ, Ostrów Południe. Też jest takie 3-kilometrowe spowolnienie na jezdni również w kierunku Warszawy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Wróćmy na chwilę do tego pana, który tylko pociągnął. Dzień dobry, odpowiadam na zagadkę. Ten pan pociągnął za rękę jednorękiego bandytę. To oczywiście w cudzysłowie, bo to taka maszyna losująca do wygrywania pieniążków. Jakże pełna odpowiedź.
3: Odpowiadam na zagadkę. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ten pan to Pawlak. Gdy płynęli na statku do Stanów Zjednoczonych, odwiedziny do brata, grał na jednorękim bandycie i pociągnął za rączkę jednorękiego bandyty. No i wygrał tam 5 centówki. No i się tego wystraszył. Pozdrawiam serdecznie, Maciek.
0: Maciek, świetna odpowiedź. Mateusz z Białego Mana też potwierdza, że pociągnął rączkę w jednorękim bandycie. Adrian, wajcha automatu do gier typu jednoręki.

0: i bandyta. No właśnie, o to uzupełnienie chodziło. Bardzo dobra odpowiedź.
1: W odpowiedzi na zagadkę. Oczywiście ten pan pociągnął jednorękiego bandytę na statku Batory płynącym do Stanów Zjednoczonych. Pozdrawia Piotr Skalisza.
0: Piotr Skalisza też precyzyjna, perfekcyjna odpowiedź. Beata z uśmiechem. Oczywiście Pawlak rozbił bank pociągając za rączkę automatu do gier. Bardzo dobra odpowiedź. Direx, Artis, Ząbek, Stefan, Konrad z Bożenty, z Hondy. Też wiedział. Ania Starnowa, Robert z Kroslanda, Tomek z pracy. Kto jeszcze?
2: Cześć, Jaco Wrocław.
0: Cześć, Jaco.
2: Ten pan pociągnął za jednorękiego bandytę. Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam również Kanguro 1, Asia i Rafał ze Skody wiedzieli. Paweł z Mercedesa, kolejny Rafał z Zielonej Góry, Jacek pozdrawia i też wiedział. Rodzinka z Kupry, czyli Filip, Iga, Łukasz i Ania. Gratuluję odpowiedzi.
3: To był Kazimierz Pawlak i pociągnął rączkę jednorękiego bandyty. Pozdrawiam.
0: Tak jest.
3: Łukasz Stojot.
0: Łukasz Stojot też wiedział. Paweł z Kii, Monika z Mandarynki, bardzo dobra odpowiedź. Piotr z uśmiechem pociągnął Wajchę w jednorękim bandycie. Robert z 30, Sława z Andy DeWor. Kto jeszcze?
4: Ten pan pociągnął jednorękiego bandytę.
0: Za rękę pociągnął tego jednorękiego bandyty, oczywiście. Kto był najszybszy?
5: Cześć, to Bartek z Częstochowy. Pociągnął jednorękiego bandytę na statku.
0: Bartek z Częstochowy był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Tomasz z Jastrzębia-Zdroju był najszybszy spośród tych, którzy napisali. Czyli Bartku, Tomaszu, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście wykorzystajcie antena PRK Polskiego Radia Kierowców. Nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia. Dodamy piosenkę dla wszystkich. Brawa, brawa, brawa. Pociągnął za rękę jednorękiego bandyty i wygrał dużo pieniędzy. Dzień szczęśliwego trafu mamy dziś. Ja nie miałem takiego trafu, prawdę mówiąc, jak pociągnąłem za rękę jednorękiego bandyty.
6: Ja nawet nie próbowałam.
0: A wiesz, jak to szybko się traci te pieniądze? No,
6: domyślam się. Ale podobno jest jeszcze szczęście początkującego, nie?
0: Absolutnie nie. Ominęło mnie widocznie.

0: No to bardzo dobrze poszło nam, jeżeli chodzi właściwie wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o dzień szczęśliwego trafu. Teraz już nie będzie szczęśliwego trafu, trzeba uzbroić się w wiedzę. Jeżeli macie wiedzę, to odpowiecie na kolejne pytanie. Oczywiście rozgrzewamy sobie szare komórki. Teraz, ponieważ jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, pytanie jak najbardziej motoryzacyjne. Chociaż nie ukrywam, że również oldschoolowe. Oldschoolowe pytanie motoryzacyjne. Wyobraźcie sobie, że pewien pan, młody pan, zaprasza panią do samochodu.
1: No tu, tu, tu.
2: To jest ten samochód.
1: Na co? To, szybko taki siadaj. Duży. Tu jest zakaz postoju, jeszcze mandat wybulesz.
2: Ale ostro jedziesz.
1: Jest, dobra maszyna.
2: Większa od Mercedesa.
0: No właśnie, większa od Mercedesa. To była dobra maszyna. Pan ostro jechał, jak już pani wsiadła do tego samochodu. I pytanie brzmi, jaki to samochód? Nie pytam o markę, nie pytam o model, absolutnie. To by było za trudne. Pytam tylko i wyłącznie o rodzaj tego samochodu. Rodzaj samochodu. Jaki to był samochód? Jak byście określili ten samochód? Pamiętacie? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: miłe.
1: Takie to miłe, jak gwiazdy idą do wokalisty, jak słyszeliśmy, prawda?
0: Tak.
1: No właśnie, nie chce iść pod wiatr, gdy wie w dobrą stronę, a gwiazdy przyszły do nas, bo Perseidy spadały, więc
2: wszystko się
1: wszystko
2: zgadza.
1: Się zgadza, mhm. Oczywiście. Zawsze wszystko się zgadza.
2: Czyli to w PRK, sierpniowa w piosenka taka.
1: Tak, sierpniowa piosenka w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, a teraz sierpniowe, 18-sierpniowe powiedziałbym nawet, wiadomości drogowe na 10 minut przed godziną 14. Co się dzieje na drogach? Posłuchajcie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ogólnie sytuacja nie jest najgorsza, chociaż jakoś przykorkowała się południowa obwodnica Krakowa, czyli A4. Tutaj spowolnienia są. Najezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa zdecydowanie większe i tutaj korek jest od mostu na Wiśle prawie do węzła Balice i później na dojeździe do węzła Kraków Południe. W przeciwną stronę korek jest od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe i później ten odcinek remontowany A4 między miejscowością Chrosna a Balicami. Tutaj ruch wyraźnie spowalnia. Cały czas także dość duży ruch na wjeździe do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny, czyli to jest fragment drogi krajowej numer 44 i ulica Krakowska, jadąc od Skawiny. A jeśli chodzi o Zakopiankę, to tutaj jest tak, jak było wcześniej, czyli zakorkowany jest wjazd do Krakowa od strony Zakopanego między Gajem a Libertowem. Tu wynik robót drogowych, zwężenia i dużego natężenia ruchu i także zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Tu jest spowolnienie do Libertowa. I sprawdźmy, bo rano korkowała się jeszcze 47 i cały czas tak jest między Nowym Targiem a Bańską Niżną. Tutaj spowolnienia i korki są w obie strony i jest dość sprawiedliwie, czyli i w te porówno. I potem już właściwie i do Zakopanego możemy wjechać bez żadnych problemów, bo tutaj właśnie ten taki najgorszy odcinek Bańska Niżna Nowy Targ, tu spowolnienia i korki w dwie strony. Poprawiła się sytuacja na 49, bo tutaj jadąc od Nowego Targu do Białki czy do Bukowiny już tylko niewielkie spowolnienia w samej Białce Tatrzańskiej, a poza tym Zakopianka wygląda dość dobrze, zwłaszcza na tym odcinku ekspresowym, czyli S7. Tutaj nie widać żadnych spowolnień.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak, wiesz co, zastanawiam się, bo powiedziałaś taką informację w wiadomościach drogowych, i w te porówno.
2: A jak
1: we w te?
2: We w te też.
1: W
2: te i we w te, no.
1: Właśnie, chciałem się upewnić, tak. Żeby było precyzyjnie. Za 7 minut będzie godzina 14. Wróćmy do tego samochodu, o który teraz pytam. Niestety pojawiają się złe odpowiedzi. Jelcz RTO Górek, autobus, Hubert tak napisał. Mieczysław z Skody też twierdzi, że Leszek z daleko od szosy zaprosił dziewczynę do autobusu. Panowie, to nie był autobus.
4: No tu.
5: To jest ten samo.
4: Na co? Szybko siadaj. Tu jest zakaz postoju, jeszcze mandat wybuleś.

0: Ale ostro jedziesz.
1: Jest dobra maszyna.
0: Większa od Mercedesa.
2: Większa, a nie autobus. Naprawdę, to nie był autobus, to nie był ogórek znany z PRL-u. O jaki samochód? Rodzaj, naprawdę. Rodzaj samochodu chodzi, nie chodzi o markę, nawet nie chodzi o model, chodzi o rodzaj samochodu. Nie był to autobus, to już wiemy, więc może za chwileczkę się dowiemy, jaki to był autobus. Nie, jaki to był samochód, nie autobus. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi oczywiście.

0: A na plaży Anna, no w końcu jeszcze wakacje, prawda? Więc po plaży można chodzić. Rendezvous, tak się nazywał ten zespół przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 14 minęła, zanim o pogodzie, to jeszcze parę odpowiedzi. Niestety, znowu błędne. Strzelam, że to była śmieciarka, Piotr z Sorrento. Piotrek, nie udał się strzał. Tym razem żuk dostawczy. Nie, to nie był żuk. Większy samochód. Robercie, to nie był samochód, to był motor. Arti Ząbek twierdzi. Nie, Arti, to nie był motor. To był zdecydowanie samochód znacznie, ale to znacznie większy niż motor. O jaki samochód pytam? Wrócimy do tego po godzinie 14.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A o 14:00 jak wygląda sytuacja pogodowa? Już o tym mówię. Najchłodniej w Zakopanem, niezmiennie na Podhalu najchłodniej, również o godzinie 14:00. 13,8 cieplej niż godzinę temu, ale i tak najchłodniej, niecałe 14. Najcieplej w Raciborzu w tym momencie, czyli stosunkowo niedaleko od Zakopanego w linii prostej. 20,5 pokazują termometry, ma być tych stopni dzisiaj 21. Zdaniem synoptyków maksymalnie 21, więc chłodniejszy dzień. Nas czeka po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór miejscami nawet rozpogodzenia mogą się pojawić, ale miejscami przelotne opady deszczu, a na północy również punktowo burze przewidują synoptycy. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany. W czasie burz oczywiście porywisty, północno-zachodni i zachodni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze zaległy koncert życzeń. Tomasz z Jastrzębia-Zdroju pozdrawia Beatę, wszystkich słuchaczy oraz całą redakcję PRK. No to dla Beaty teraz gramy. I jedziemy na wysokich obrotach. Oczywiście kłaniam się, 2 minuty po godzinie 14. Robert Kilan.
2: Barbra Streisand.

0: Ewa powiedziała, że się wami zaopiekuje i powiemy, co się dzieje na polskich drogach. Co 20 minut wraca Ewa, żeby się opiekować. Natomiast ja wciąż czekam na odpowiedzi. Marcin dzisiaj z Mini napisał tak, czy pojazdem tym był kamper? Ja nie wiem, czy w tamtych czasach w ogóle kampery jeździły po polskich drogach.
1: Tylko więc... przyczepy kempingowe raczej.
0: No właśnie, chyba tak. Więc jak to nie był kamper, nazywały? Marcinie. Niewiadów.
1: Właśnie.
0: Albo zapiekanka, jak kto woli. Ach, przypomniałem sobie zapiekanki.
1: Ale to przyczepy czy zapiekanki?
0: Zapiekanki.
1: Cały czas można je zjeść.
0: Ale już nie takie.
1: Na Kazimierzu są dobre, krakowskim.
0: Dobrze, to jedziemy na Kazimierz później. Na razie, czy może to był robór, Piotr z Sorrento, i na robura stawia też Tomek Klamot. Panowie, to nie był robór. Nawet nie mogę uznać, że to był robór, bo robór to taki dostawczak, a to nie był dostawczak. Więc za chwileczkę do tego wrócimy, a teraz wracamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 78, trasa Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic. Tutaj na jezdni w kierunku Zawiercia na 184 km zderzyły się dwa samochody i ruch odbywa się naprzemiennie. I patrzę teraz, jak przedstawiają się opady w kraju, bo wygląda na to, i tak jest rzeczywiście, że w województwie świętokrzyskim pada, bo to już drugie utrudnienie właśnie na trasach krajowych w tym województwie, bo cały czas także zablokowana jest 42 na trasie Końskie Skarżysko-Kamienna w pobliżu Stąporkowa. Tutaj samochód ciężarowy wypadł z jezdni i droga jest zablokowana w obu kierunkach na 229 kilometrze. No i jak już jestem przy tych opadach, no to one już oczywiście nie są tak intensywne jak wczoraj wieczorem i dziś w nocy i w niektórych miejscach na północnym wschodzie jeszcze rano. Natomiast rzeczywiście sporo chmur deszczowych przechodzi w tej chwili przez centralną, a także wschodnią Polskę. Burze w takim pasie Gdańsk-Olsztyn, więc wszędzie tam, gdzie ta pogoda gwałtownie się zmienia, może być na trasach dość ślisko. No i właśnie tutaj skutek dwóch takich zdarzeń w województwie świętokrzyskim. I jeszcze przypominam o tym, że na S8 jest spowolnienie na wysokości Ostrowi Mazowieckiej, na jezdni w kierunku Białegostoku. Tutaj być może prowadzone są jakieś prace drogowe, bo wcześniej doszło do kolizji, ale skutki tej kolizji zostały już dawno usunięte. Więc w zasadzie trudno powiedzieć, czy to służby za szybko odwołały skutki tego zdarzenia, a tam była kolizja osobówki z ciężarówką, czy po prostu tutaj jeszcze coś dodatkowo na drodze się dzieje. W każdym razie to spowolnienie ciągnie się na odcinku 3,5 km. Na przeciwległej jezdni, czyli jadąc od Warszawy, jadąc od Białegostoku w kierunku Warszawy, mamy korek między Wyszkowem i Radzyminem. Tutaj z kolei prowadzone są prace drogowe i korek na tym przewężonym fragmencie ciągnie się na odcinku ponad 5 km. Na razie na S8 w samej Warszawie całkiem dobra sytuacja. Tutaj tylko niewielkie spowolnienia na wysokości Marymontu. Przypominam też o tym, że na Wisłostradzie na 7 trwają roboty drogowe i jest spowolnienie na wysokości Bielan na jezdni w kierunku centrum miasta. Poza tym dość duży ruch już jest na Puławskiej. To jest oczywiście trasa Ursynów-Piaseczno. Tu spowolnienia w obie strony, ale jeszcze nie korek. S2 na razie bez żadnych problemów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No to wracamy do tego samochodu. Ten samochód to wywrotka marki ZIU, pisze Kuba, i absolutnie Kuba ma rację. Oczywiście to wywrotka marki ZIU, to jest jedyna prawidłowa odpowiedź.
1: Witam. Jeżeli większy od Mercedesa, to musi być ciężarówka. Pozdrawiam. Tomek, Duo Kraków. Oczywiście.

0: Tusk też dobrze napisał, że to ciężarowy samochód. Halo, halo, halo.
1: W odpowiedzi na drugą zagadkę był to samochód ciężarowy. Star albo Jelcz. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: Piotrze, nie Star ani nie Jelcz, ale zdecydowanie samochód ciężarowy.
2: Chodzi o wywrotkę. Mhm. Konkretnie marka Ziu. Mhm. Film Daleko od szosy. Mhm. Pozdrawiam. Peter Zikstrala.
0: Pozdrawiam, Peterze. Bartosz wiedział, Zimny też wiedział, Hubert. Za drugim razem się udało Hubertowi i ucieszył się Wiktor. Adam, ciężarowy, napisała Agata i ma rację. Jacek z Szarego Tyrona, Darek ze Sprintera. Wszyscy wiedzieli, że to był samochód ciężarowy. Była to wywrotka z Ziu. Kadaś tak napisał. Tomek wiedział, kolejny Tomek, tym razem z Toyoty. Jerzy z Mesia też wiedział. Artur z Toyoty Corolli, ciężarówka, napisał Gregor. Łukasz z Prudnika, bardzo dobry. Dobra odpowiedź. Artur i Marta z BMW. Kto jeszcze?
3: Domyślam się, że pytacie o samochód Ziu. To oczywiście była wywrotka. Pozdrawiam, Arek z GLB.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Paweł z Kii wiedział wywrotka. Rafał ze Sprintera napisał. Robert i z 30. Waldemar z ESA z Holandii też wiedział. Artur z Kii X-Seed też wiedział, że to chodzi o samochód ciężarowy, bo o to pytałem. Kto był najszybszy?
4: To była ciężarówka, konkretnie to była wywrotka. Jeżeli dobrze pamiętam markę, to był Ziu. Pozdrawiam, Longer.
0: Longer był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Adrian był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Bardzo dobre odpowiedzi, wielkie brawa dla was wszystkich. Dlaczego o ciężarówkę zapytałem? Bo dziś ważny dzień dla wszystkich prowadzących samochody ciężarowe. Otóż 18 sierpnia Gottlieb Daimler zaprezentował w Stuttgarcie pierwszy pojazd ciężarowy. W ogóle. Pierwszy pojazd ciężarowy i to zapoczątkowało erę transportu kołowego towarów. Piszą, że ten samochód zmienił świat. I chyba mają rację ci, co tak piszą. Pierwszy samochód ciężarowy zaprezentowano właśnie 18 sierpnia 1896 roku, więc teraz mamy nawet
5: okrągłą
0: rocznicę. Oczywiście, że tak. Brawa były, jedziemy dalej. Longer i Adrian, możecie pozdrawiać w aplikacji.

0: Dzień dobry, panie Wojciechu, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Dowiedzieliśmy się, że GITD prowadzi już kontrolę podkarpackiego przewoźnika, czyli właściciela autokaru, który miał wypadek na Węgrzech. I co zamierzacie wykryć, panie Wojciechu? Tak sobie myślę, że nie lepiej prowadzić kontrolę przed szkodą niż po szkodzie?
1: Inspekcja Transportu Drogowego tak naprawdę tylko w tym roku skontrolowała ponad 15 tysięcy autokarów. Tylko w te wakacje 3,5 tysiąca w tym okresie, kiedy ten ruch autokarowy jest największy, tak więc no, nie zgodzę się tutaj z tą tezą postawioną przez pana redaktora. Działamy skutecznie, działamy efektywnie, prowadzimy, realizujemy te kontrole codziennie.
0: Rozumiem, czyli to jest taka rutynowe działanie po wypadku, że prowadzicie potem kontrolę przewoźnika, którego autokar uczestniczył w wypadku, tak? I dlatego ta kontrola?
1: Oczywiście. Kontrole przewoźników, kontrole zasady inspekcji transportu drogowego są wykonywane, realizowane dwutorowo. Są kontrole drogowe w punktach kontrolnych, czyli pojazd zatrzymywany w ruchu, oraz kontrole w przedsiębiorstwach. To nie jest wyjątek, że ta firma, jeszcze też chciałbym sprostować, zostanie, jeszcze nie została skontrolowana.
0: Rozumiem.
1: W najbliższym czasie zostanie, jeżeli też również okoliczności na to pozwolą, jeżeli dopuści do tego prokurator, no bo to jest bardzo złożony
0: proces,
1: system elementów, jak również kontrolę w firmach przewozowych. To nie jest coś indywidualnego.
0: A to takiego, co obejmują te kontrole?
1: Teraz codziennie inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego kontrolują przedsiębiorstwa również w ich siedzibach, sprawdzając przede wszystkim wymagania i dokumenty związane z wykonywaniem właśnie zawodu przewoźnika drogowego, czas pracy kierowców, dokładnie weryfikują, czy pojazdy będące we flocie danego przewoźnika podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym. Są takie tak naprawdę kompleksowe działania sprawdzające wszystkie aspekty ustawy o transporcie drogowym.
0: Dobrze, a czy ten autokar, panie Wojciechu, który uczestniczył w tym wypadku na Węgrzech, on zostanie skontrolowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, czy nie? Czy przez policję węgierską? Jak to się odbywa?
1: Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie prowadzi kontroli autokarów ani pojazdów. Jest to organ, który sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego i to właśnie w kontekście Inspekcji Transportu Drogowego to one realizują kontrole fizyczne zarówno w przedsiębiorstwie, jak i na drodze. No, tak naprawdę nie mamy tutaj podstaw do jakichkolwiek, no chyba że na zlecenie prokuratora dokonamy oględzin tego pojazdu, ale no tutaj Inspekcja Transportu Drogowego co do zasady nie prowadzi działań związanych z wypadkami, kolizjami drogowymi. Takie kompetencje posiada policja w tym zakresie.
0: Rozumiem. A czy już wiadomo, bo wydawać by się mogło, że tam wszystkie procedury zostały zachowane. Było dwóch kierowców, prawda? Jeden odpoczywał, drugi prowadził autokar. No i ten, który prowadził autokar, prawdopodobnie zasnął. Takie mamy dane. Na razie nieoficjalne. Natomiast wydawałoby się, że tak naprawdę procedury zostały zachowane, a jednak coś nie zagrało. Więc w czym może mógł tkwić błąd? Ten kierowca, który prowadził, nie wiem, niedostatecznie długo odpoczywał?
1: Nie znam wyników kontroli policji, jak również nie będę komentował okoliczności zdarzenia drogowego, do którego nie mam dostępu i nie prowadzimy czynności w tej sprawie.
0: Rozumiem, dobrze. No to w takim razie powiedział pan, że kompleksowo kontrolujecie przewoźników. Co obejmują takie kontrole i czy ewentualnie, jeżeli wyjdzie coś w tej waszej kontroli podkarpackiego przewoźnika, może to być brane pod uwagę w śledztwie policyjnym potem? Jeżeli będą jakieś uchybienia?
1: Decyzja prokuratora.
0: No dobrze, to dziękuję za rozmowę w takim razie. Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, był z nami. Wszystkiego dobrego, panie Wojciechu. Do usłyszenia.

0: Dokładnie 14:30, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przed chwilą dostaliśmy informację z zachodniopomorskiego, z S6, odcinek między węzłami Sycewice i Wrześnica. Tutaj zapalił się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Szczecina na 183 kilometrze. Tutaj służby szacują, że w ciągu godziny uporają się ze skutkami tego zdarzenia. Nie ma na szczęście informacji o poszkodowanych. Mamy też dwa problemy z przejazdem w województwie świętokrzyskim na 42 na trasie Końskie Skarżysko-Kamienna na wysokości miejscowości Stąporków. Tutaj mamy sytuację taką, że samochód ciężarowy wypadł z trasy i blokuje całkowicie przejazd. I tutaj, z tego co widzę, to objazd kierowany jest ulicą Kielecką przez Chucisko, to jadąc w kierunku Skarżyska, a w przeciwną stronę też będzie to objazd ulicami Stąporkowa. Jeśli chodzi o to, kiedy ta trasa ma być odblokowana, to tutaj służby mówią, że około 16, nawet 16:15 droga niestety jest zablokowana w obu kierunkach na 229 kilometrze. Na 78, to też województwo świętokrzyskie i trasa Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic. Tu zderzyły się dwa samochody, ruch odbywa się naprzemiennie na 184 kilometrze. Sprawdźmy, jak o tej porze jedzie się na północy kraju, konkretnie w Trójmieście, S7, S6 bez większych problemów. Tutaj na S6 już pojawiają się spowolnienia na jezdni w kierunku Gdyni i to na dojeździe do węzła Gdynia-Wielki Kack, także na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia i między węzłami Kowale i Borkowo. To wszystko na jezdni w kierunku Gdyni, a dalej jadąc także Redy i Rumi. I później także S7 na trasie między Chylonią a Chwarznem. Tu do Chylonii, do węzła Chylonia jest spowolnienie jadąc od strony Gdańska, a na wysokości Chwarzna-Wiczlina na jezdni w kierunku Gdyni. Jeśli chodzi o S7, tutaj żadnych problemów z przejazdem nie ma na trójmiejskim odcinku, z wyjątkiem spowolnienia za węzłem Gdańsk Wschód, to na jezdni właściwie między węzłami Gdańsk Port, Gdańsk Wschód, to na jezdni w kierunku centrum Gdańska, moglibyśmy powiedzieć. No i już dość duży korek na 89, to jest ta trasa w Gdańsku, która prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą, tutaj przed wjazdem do tunelu i w samym tunelu na jezdni w kierunku S7 jest już korek. On się wydłuża ze względu na to, że po wyjeździe z tunelu jest remont, prowadzone są prace drogowe i tutaj ruch wyraźnie spowalnia. Widać już także dużo więcej samochodów w Śródmieściu Gdańska. To jest z kolei fragment drogi krajowej numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze 27 minut będzie godzina 15. Ja przypominam, że trwa Eurojazda, konkurs, w którym do zdobycia po godzinie 17 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej, więc śledźcie uważnie wysokie obroty, bo można wygrać pieniądze.

0: Czas na koncert życzeń. Kolejny dzisiejszego popołudnia za oczywiście zwycięstwa w naszych zgadywankach. Słuchamy.
1: Witam z tej strony Longer. Pozdrawiam moją małżonkę, moich rodziców, wszystkich ciężko pracujących kierowców oraz pasażerów taksówek, w tym panią Monikę, która ze mną jedzie. I wszystkim życzę miłego popołudnia i miłego dnia. Hej, cześć.
0: No to dla pozdrowionych gramy.

Przypominam, dokładnie 18 sierpnia 1896 roku, więc dziś mamy rocznicę. Daimler zaprezentował w Stuttgarcie pojazd, który na zawsze odmienił transport towarów. Pierwszą na świecie ciężarówkę napędzano silnikiem spalinowym, więc pozdrowienia dla wszystkich ciężarowców. Ta ciężarówka nie wyglądała tak jak dzisiejsza oczywiście. To był raczej taki wóz drabiniasty, bez konia. No ale pierwsza ciężarówka w końcu.

0: Queen na 10 minut przed godziną 15. Ewa Mierzejewska za chwileczkę z najnowszymi informacjami drogowymi, a za 10 minut informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o informacje drogowe, to tak jak Robert mówił za chwilę, to te drogowe nie są najgorsze. Ogólnie dużo mniejsze natężenie ruchu niż w ostatnich dniach, które było zwiększone przez rozłożenie się ruchu po weekendzie, tym sierpniowym. No i teraz mamy już taki raczej zwyczajny wtorek, chociaż oczywiście w miastach to jest jednak wakacyjny wtorek. W związku z tym nie ma dużych korków jeszcze, ale już na przykład S8 w kierunku Białegostoku i Marek zakorkowana od Marymontu praktycznie do węzła Bemowo, więc tutaj już wygląda, jakby to był zwyczajny wtorek, już taki nawet wrześniowy. W przeciwną stronę tylko niewielkie spowolnienie na wysokości Marymontu. S2 z niewielkim spowolnieniem na wysokości węzła Lotnisko, to jadąc w kierunku Terespola. Tak jak już wspominałam, duży ruch na 79 między Ursynowem a Piasecznym, to jest oczywiście ulica Puławska. Wygląda też na to, że w Śródmieściu Piaseczna na drodze wojewódzkiej 721 doszło do kolizji na jezdni w kierunku Starej Iwiczny i Kolonii Lesznowoli. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy remont i prace drogowe na wysokości Bielan, to jest 7 Wisłostrada i tu się korkuje na dojeździe do centrum miasta. Także na wysokości Młocień jest spowolnienie jadąc od Łomianek w kierunku Warszawy, a w przeciwną stronę spowolnienie jest od Dziekanowa Leśnego do Cząstkowa i Czosnowa. Tutaj to nie jest taki ciągły korek, tylko z przerwami. Oczywiście korkuje się w miejscu prowadzonych prac drogowych. No i przypominam także o pracach drogowych na S8 między Wyszkowem i Radzyminem na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj korek się niestety wydłuża. Miał 5 km, teraz ma już 5,5 i taka sytuacja właśnie na tym odcinku jest. Jeśli chodzi o przeciwległą jezdnię, mieliśmy spowolnienia na wysokości Ostrowni Mazowieckiej i cały czas tutaj z powodu robót drogowych, bo tutaj się wyjaśniło, że to jednak skutek do robót drogowych między węzłami Ostrów Południe, Ostrów Północny jezdni w kierunku Warszawy też jest korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jan 360 informuje nas o utrudnieniach na autostradzie A4 od lotniska Balice do Wisły. Mamy korek, cały czas się zwiększa ten korek. Teraz czas oczekiwania już około 20 minut. Janie, dziękujemy pięknie za informację. Jeżeli widzicie coś na swojej drodze, jakieś utrudnienia, nie wahajcie się tak jak Jan. Dawajcie znać poprzez aplikację. Możecie pisać, możecie nagrać wiadomość głosową, jak wam wygodniej. Przypominam raz jeszcze, jeżeli chodzi o autostradę A4, od lotniska do Wisły korek i cały czas ten korek się zwiększa. Minęła 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 15 w dalszym ciągu na Podhalu najchłodniej, 14,7, prawie 15. Coraz cieplej, co oczywiście z godziny na godzinę na Podhalu się robi, ale i tak to najchłodniejsze miejsce w Polsce. 21 pokazują termometry na termometrach, bo pokazują termometry w Kwidzynie i tam jest najcieplej. Kwidzyn 21 stopni Celsjusza, czyli maksymalna temperatura na o której mówili w prognozach dziś synoptycy. Po południu i wieczorem zachmurzenia raczej duże, choć zwiększenie przejaśnieniami, a pod wieczór nawet miejscami rozpogodzenia mogą się pojawić. Z drugiej strony jednak przelotne opady deszczu na północy, na północnym wschodzie również punktowo burze, przewidują specjaliści od pogody. Wiatr pozostaje słaby i umiarkowany, chociaż w czasie burz będzie porywisty, nawet do 60 km na godzinę może przyspieszyć w czasie burz. Wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minutę po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilan.

0: nigdy nie przeminą.
1: 10 minut po godzinie 15, 10 minut po godzinie 15, 10 minut po godzinie 15, tak wiesz.
2: Długo tak jeszcze możesz?
1: To ja parafrazuję po prostu Sydney'a. Natomiast jeżeli chodzi o to przeminięcie, to na razie się zaczynają korki, a one przeminą dopiero pod wieczór. Możecie być z nami cały czas. Co 20 minut kontrolujemy sytuację na polskich drogach. W razie, gdybyśmy o czymś nie wspomnieli, a wy natraficie na korek, dawajcie znać poprzez aplikację, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, albo jeżeli jest ktoś oldschoolowy i analogowy, to telefon też mamy 22 513 11 11 z fajną taką czarną słuchawką. Mhm. Ten telefon.
2: Tak. Tak. Wszystko się zgadza.
1: Możecie dzwonić, możecie dawać znać poprzez aplikację, a Ewa teraz daje znać głosowo o tym, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasz słuchacz Jan napisał w aplikacji o utrudnieniach na A4 od lotniska Balicja do Wisły i że korek się zwiększa i niestety jest to także prawda. Tutaj dodatkowym utrudnieniem jadąc od strony Katowic w kierunku chociażby węzła Kraków Południe jest to, że prowadzone są roboty od Chrosnej do Balic, no i właśnie z tego powodu tutaj korkuje się, no ale ogólnie już popołudniowy szczyt komunikacyjny zdecydowanie widać na południowej obwodnicy Krakowa i jest coraz dłuższy korek na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, czyli właśnie tej wspomnianej Wisły przez naszego słuchacza. Korek zaczyna się właśnie przy moście na Wiśle, a kończy dopiero za węzłem Balice. Tutaj wygląda też na to, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego i ten korek niestety się wydłuża i ma już prawie 8 kilometrów. W przeciwną stronę jest jeszcze gorzej, od mostu na Wiśle aż za węzeł Kraków Południe, czyli jadąc w kierunku Katowic, i tutaj też jest oznaczenia zdarzenia drogowego. Szczegółów jeszcze nie znamy, ale oczywiście będziemy to ustalać. Korek tutaj ma już ponad 11 kilometrów, czyli od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe. Jeśli chodzi o pozostałe krakowskie trasy, to na drodze krajowej nr 79, czyli na tej starej północnej obwodnicy Krakowa, widać wzmożony ruch na wysokości i Bronowic, i Prądnika, i Muzeum Lotnictwa Polskiego, i Nowej Huty. Czyli to są takie niewielkie spowolnienia i korki w obie strony. Na siódemce, na tym nowym odcinku S7 przy Wzgórzach Krzesławickich jest też korek na jezdni w kierunku północnym. Tutaj cały czas prowadzone są prace drogowe. No i przypominam o S6, która jest częściowo zablokowana między węzłami Sycewice i Wrześnica. Tu poprawiła się sytuacja, bo po pierwsze służby doprecyzowały, że nie zapalił się samochód osobowy, tylko się zepsuł i że zablokowany jest już tylko pas awaryjny w kierunku Szczecina na 183 kilometrze. Sprawdźmy w ogóle, jak się jeździ po zachodniopomorskim odcinku A6 i S3. Tu w ostatnich tygodniach były duże korki właśnie na tym odcinku Szczecin-Goleniów. Teraz można przejechać bez żadnych problemów i bez żadnych większych utrudnień.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.
1: A za chwileczkę, za momencik będziemy mówić o najlepszym młodym kierowcy, bo zakończył się właśnie pierwszy etap tego konkursu. 13 minut po godzinie 15. Bartek Piechocki z PZM-u za chwileczkę gościem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach.

0: 20 minut po godzinie 15 na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dziś z nami Bartek Piechocki z PZM-u, bo zakończył się już pierwszy etap konkursu Najlepszy Młody Kierowca, to etap online. Rozmawialiśmy z Bartkiem o tym do 16 sierpnia, jeżeli dobrze zapamiętałem, Bartku, trwał ten pierwszy etap, prawda? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Tak, zgadza się. Do niedzieli włącznie pierwszy etap online naszego konkursu trwał.
0: I ile młodych kierowców zgłosiło się do konkursu Najlepszy Młody Kierowca?
1: Niespełna 2,5 tysiąca.
0: Niespełna. To trzeba było powiedzieć ponad 2400.
1: No dokładnie, bo jeżeli chciałbyś konkretną liczbę, no to jest 2424.
0: No właśnie, to dużo tak naprawdę chyba. Czy to mniej niż w ubiegłych latach?
1: Nie, jest co roku zauważamy tendencję zwyżkową. W ubiegłym roku było to 2000, teraz mamy 2,5, więc cieszy nas to, że z roku na rok to zainteresowanie konkursem jest coraz większe.
0: No mnie też to cieszy, prawdę mówiąc, muszę ci powiedzieć, Bartku, bo mówi się, że młodzi ludzie to już samochód nie jest dla nich taki sexy jak na przykład dla nas, natomiast okazuje się, że coraz bardziej chcą być dobrymi kierowcami ci młodzi.
1: Wiesz co, tak, bo to z jednej strony jest to, co powiedziałeś, jakby postrzeganie samochodu jako, czy jazdy samochodem jako coś sexy, natomiast dla mnie bardzo istotne jest to, że poprzez to, że z roku na rok jest coraz więcej tych uczestników, to ja też to czytam tak, że jest też jakby coraz większa świadomość tych młodych ludzi, poprawnych zachowań na drodze i to, że oni jakby chcą być dobrymi kierowcami. Wiedzą już, że też być dobrym kierowcą to nie jest tylko to, no bo wiadomo, kiedyś każdy był dla siebie, kto był najlepszy, kto jest najlepszym kierowcą, no oczywiście, że ja nie. No,
0: nadal tak jest. Chyba 94% tak Polaków uważa, że są świetnymi kierowcami.
1: Uważamy się za świetnych kierowców, natomiast no, widzę tutaj, że ta młodzież ma taką nie tylko jakby wiedzę i świadomość bycia dobrym kierowcą, ale też świadomym. I to chyba bycie tym świadomym kierowcą jest dość ważne, zwłaszcza w tym młodym wieku.
0: Właśnie, dokładnie. To bardzo mądre, co powiedziałeś. Bycie świadomym kierowcą jest chyba nawet ważniejsze niż uważanie się za dobrego kierowcę.
1: Bo znamy
0: swoje jakieś niedociągłości, niedociągnięcia, prawda? No to jesteśmy bardziej świadomi i bezpieczniej się zachowujemy na drodze.
1: Tak. To raz, a dwa, że też znamy miejsca, które wymagają poprawy czy jakiegoś treningu z naszej strony. No i możemy jak stać się w tym faktycznie najlepszym.
0: No właśnie, najlepszy młody kierowca, kolejny etap konkursu przed nami. Pierwszy ten online zakończył się, prawie 2,5 tysiąca młodych ludzi zgłosiło się. A ilu przejdzie do następnego, ilu przeszło do następnego etapu?
1: Wiesz co, do finału krajowego kwalifikuje się 20 najlepszych.
0: I ta 20 odpowiedziała na wszystkie pytania bezbłędnie?
1: Nie, tak naprawdę z tego, co wiesz, jakby finalnie komisja jeszcze nie zatwierdziła tych wyników. Natomiast bezbłędnie było chyba tylko czworo.
0: Czyli czwórka najlepszych młodych kierowców odpowiedziała bezbłędnie, reszta drobne potknięcia miało, ale 20 finalistów zmierzy się w drugim etapie już na torze Poznań, prawda?
1: Zgadza się, 5 września, czyli to jest pierwsza sobota września, spotkamy się z najlepszą 20, tam czeka ich na początek, można powiedzieć już tradycyjnie, bo ten program każdego finału krajowego jest bardzo podobny, czyli zaczynamy testem z wiedzy teoretycznej, tylko już nie online'owej, tylko papierowej. Po prostu robimy pewien egzamin, on jest w trakcie, później gdy młodzież przychodzi do wykonywania zadań praktycznych, jest oceniany. No i w ciągu dnia jest 5 konkurencji praktycznych, które tak naprawdę każda jest punktowana osobno. No i łączny wynik z tych 5 konkurencji składa się na wynik 6 konkurencji, bo jeszcze ten etap teoretyczny jest też punktowany, składa się na ten finalny wynik, który waży o tym, czy ktoś jest tym najlepszym młodym kierowcą.

0: są 2026 roku.
1: Mhm. No na razie polskiego etapu, prawda? Bo potem etap ogólnoeuropejski w tym roku również zgadza na torze się. Poznaniem w Polsce będziemy organizować, więc fajnie by było, jakby Polak został najlepszym młodym kierowcą Europy.
0: Tak, no, no w zeszłym roku nasi chłopcy Bartek i Piotrek zajęli drugie i trzecie miejsce. Mhm. Więc tu też mamy tendencję zwyżkową, więc fajnie, fajnie jakby pokazali się z dobrej strony. Natomiast dla mnie już to, że ta dwójka najlepszych i tak będzie w tym finale europejskim, to już jest takie fajne osiągnięcie, dla nich to jest fajna przygoda i też tak obserwuję ta młodzież z tych wielu krajów, bo w tym roku będzie chyba 13 czy nawet 14 europejskich krajów będzie mi gościć w Poznaniu. Oni nie przyjeżdżają, wiadomo, każdy chce wygrać, natomiast nie przyjeżdżają też z taką wolą rywalizacji za wszelką cenę. Nie są tacy mega skupieni na tym wyniku, że wynik jest najważniejszy, tylko faktycznie chcą też coś z tego wyciągnąć dla siebie i to jest bardzo fajne.
1: No to trzymamy kciuki. A czy ci młodzi ludzie, ta dwudziestka już wie, już oddzwoniliście do nich, czy jeszcze nie?
0: Jeszcze nie, będzie do jutrzejszym.
1: Okej. Okay. Jutro w takim razie uwaga, młodzi kierowcy, spodziewajcie się telefonu z PZM-u od Bartka Piechockiego, który poinformuje was, że dostaliście się do drugiego etapu i wtedy w drugim etapie, jak słyszeliśmy już nie online, będziecie najlepszymi kierowcami, tylko będziecie musieli się wykazać na torze Poznań. Bartku, no to do usłyszenia następnym razem. Będziemy śledzić oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców postępy i w ogóle cały konkurs Najlepszy Młody Kierowca 2026. Dzięki. Trzymaj się. Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki. Na razie. Cześć.

0: Już 15.30, Ewa Mierzejewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Posłuchajcie, bo o 15.30 to tak umownie rozpoczynają się godziny szczytu. Posłuchajmy, czy wzdycha. Trochę.
1: Trochę,
0: tak,
1: no.
0: Takie. Tak. Czyli zaczęło się ciasnawo.
1: Tak, to prawda.
0: Posłuchajmy, co się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Już w ogóle w niektórych miastach sytuacja wygląda tak, jakby nie było żadnych wakacji. Tak jest między innymi na S8 w Warszawie, no bo o 15.30 już mamy naprawdę pokaźny korek na S8, na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku od Maremontu za węzeł Bemową. Dawno niewidziany taki korek, ale jest. W przeciwną stronę też od węzła Bemowo spowolnienie do węzła Maremont, więc tutaj też duże spowolnienie. Wygląda także na to, że na wysokości Żoliborza doszło do stłuczki. Później korek jest od Marymontu przez most i kończy się za mostem, ale przed węzłem Łapiszyńska. Więc tutaj też trudna sytuacja. No i południowa obwodnica Krakowa. Tutaj mamy informacje od służb o tym zresztą, co informował nasz słuchacz, że tam duży korek jest. Między węzłami Kraków Bielany i Kraków Tyniec zderzyły się 3 samochody i już służby twierdzą, że odblokowały przejazd w kierunku Rzeszowa na 407 kilometrze. Ale niestety na razie korek jest i to pokaźny. Już mierzyłam go ostatnim razem, ale na jezdni w kierunku Tarnowa Rzeszowa od węzła, od mostu na Wiśle za węzeł Balice i to jest ten krótszy korek, no ale właśnie do tego zdarzenia doszło na przeciwległej jezdni i tutaj korek jest pokaźny od właśnie mostu na Wiśle do węzła Kraków-Bieżanów. W związku z tym ten korek na razie ciągnie się na odcinku ponad 14 kilometrów, prawie 15 już i na razie nie ma tutaj sygnału, jakby coś miało się rozluźniać, no ale służby twierdzą, że odblokowały przejazd. Tego zwężenia już nie ma, więc tutaj sytuacja z minuty na minutę powinna się poprawiać. Oczywiście będziemy to dla Was sprawdzać. Wróćmy jeszcze na chwilę do Warszawy, bo tutaj S2 już też korkuje się na jezdni w kierunku Terespola na wysokości węzła Lotnisko. W przeciwną stronę spowolnienie od węzła Lotnisko do węzła Warszawa Południe i też wygląda na to, że za węzłem Lotnisko na jezdni w kierunku A2 doszło do stłuczki, która komplikuje ruch. Jeśli chodzi o S6, odcinek między węzłami Sycewice Wrześnica, tu po awarii samochodu osobowego jest zwężenie w kierunku Szczecina, ale zablokowane jest tylko pas awaryjny, a więc jezdnia ciągu głównego jest otwarta na 183 kilometrze. Dobre informacje na koniec. Z drogi krajowej nr 42 z trasy Końskiej Skarżysko-Kamienna w pobliżu Stąporkowa odblokowano przejazd. Tam po 13 samochód ciężarowy wypadł z jezdni i niestety droga była całkowicie zablokowana na 229 kilometrze. No i tutaj informacja o tym, że trasa jest już przejezdna.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radium Kierowców wyjeżdżamy na Eurojazdę.

0: To są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Już mówiłem dziś, że dokładnie 18 sierpnia 1896 roku, czyli dokładnie 130 lat temu, firma Daimler Motor Gesellschaft zaprezentowała w Stuttgarcie pierwszą ciężarówkę na świecie. Pojazd, który na zawsze odmienił transport towarów. Pierwsza na świecie ciężarówka napędzana była silnikiem spalinowym. Wyglądała trochę jak wóz konny, tylko bez konia, oczywiście bez dyszla. Tam, gdzie w wozie konnym siedzi woźnica, tam była kierownica. No i oczywiście paka z tyłu za plecami kierowcy. Tak wyglądała ta ciężarówka. Dziś oczywiście zupełnie inaczej wyglądają te ciężarówki. A po co o tym mówię? Ano dlatego, że właśnie w Stuttgarcie, czyli tam, gdzie zaprezentowano pierwszą ciężarówkę, rozpoczynamy dzisiejszą Eurojazdę.
1: Konkurs.
0: Stali słuchacze PRK Polskiej Rady Kierowców wiedzą doskonale, że trzeba zliczać kilometry dzisiejszej, również dzisiejszej, bo i wczorajszej, i jutrzejszej, także trasy w Eurojeździe. Zaczynamy dzisiejszą trasę w Stuttgarcie w Niemczech i jedziemy do największego konkurenta, czyli do Monachium. Jedziemy ze Stuttgartu do Monachium, czyli siedziby dwóch potęg motoryzacyjnych, Mercedesa i BMW. Stuttgart-Monachium najkrótszą drogą, ósemką, mogę podpowiedzieć wam, jedziemy autostradą numer 8 po Niemczech. Ile to kilometrów? Sprawdźcie i zapamiętajcie, ile to kilometrów, bo będzie jeszcze trzeba doliczyć kolejne kilometry wraz z postępującym czasem wysokich obrotów. Będziemy jeszcze dalej jechać. Więc zapamiętajcie na razie, ile jest ze Stuttgartu do Monachium, a potem będziemy jechać dalej. A jeżeli dobrze zapamięta ktoś, zliczy te kilometry i poda ilość kilometrów, to po godzinie 17 będzie można liczyć na to, że oddzwonimy do was i ktoś wygra znowu 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.

0: Za 12 minut będzie godzina 16, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Eurojazda trwa, już pierwszy odcinek trasy za nami, zliczajcie kilometry, ale po godzinie 17 ktoś za to zdobędzie 300 zł i jeszcze upominki od Komisji Europejskiej, ale teraz właśnie powinienem powiedzieć, ale przed Eurojazdą jeszcze pytanie motoryzacyjne, jak zwykle w wysokich obrotach. Ja nie ukrywam, że testuję te swoje wymyślanki, te zgadywanki na przykład na Ewie. Mhm. Zadaję jej pytanie wcześniej niż wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. No i sprawdzam, czy łatwe, czy trudne. Dziś mega trudne pytanie.
1: Tak? Dla mnie już w ogóle.
0: Ewa jeszcze nie wie, o jaki samochód chodzi, ale może, jak powiem, jakie jest skojarzenie z tym samochodem, to od razu ktoś z was się dowie, domyśli, o jaki model chodzi. O model dziś chodzi. Wystarczy zamienić X na R w nazwie tego modelu, żeby samochód zamienił się nam w znanego piłkarza. Jaki to samochód? Wystarczy zamienić X na R w nazwie tego modelu, żeby samochód zamienił się w znanego piłkarza. A jeszcze bardziej podpowiem, w bardzo znanego piłkarza zamienia się ten model samochodu, jak zamienimy w jego nazwie X na R. O jaki model chodzi? Czekam na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ewa cały
1: podwójnie
0: czas
1: podwójnie trudne.
0: Podwójnie trudne.
1: Nie dość, że piłka nożna.
0: To jeszcze motoryzacja.
1: Tak.
0: No właśnie. Ale jak jakieś panie słuchające PRK Polskie Radia Kierowców

0: wpadną na to, to będę dziś bił podwójne brawa, naprawdę podwójne brawa, bo zadanie, jak się wydaje, jest trudne. No ale rozruszajmy sobie szare komórki. A teraz na 10 minut przed godziną 16 wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy sytuację.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy od Trójmiasta. Tutaj już bardzo duży korek jest na 89 i to właściwie już prawie od samej Letnicy do zjazdu na S7. Tutaj dodatkowym utrudnieniem są prace drogowe, które są prowadzone tuż po wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą na jezdni w kierunku S7. No i to właśnie wydłuża ten korek właśnie w kierunku południowym. W drugą stronę jest tylko niewielkie spowolnienie przed wjazdem do samego tunelu. Duży ruch w Śródmieściu Gdańska to jest fragment drogi krajowej numer 91. Tutaj korkuje się i na jezdni w kierunku Łodzi, czyli południowym, i na jezdni w kierunku Letnicy i na wysokości Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum Bursztynu i Muzeum II Wojny Światowej. Wszystkie te ulice, które są właśnie w centrum Gdańska, są dość mocno zakorkowane. Jeśli chodzi o S6, mamy spowolnienie przy węźle Matarnia na jezdni w kierunku Gdyni, a w przeciwną stronę za węzłem Gdynia Wielki Kack na wysokości Gołębiewa lekko się korkuje, także potem na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. I właściwie to tyle, bo tutaj między węzłami Kowale i Borkowo rozkorkowało się. Jest niewielki korek na S7 na wysokości Jankowa Gdańskiego, czyli między Lublewem a węzłem Borkowo właśnie na jezdni w kierunku Otomina czy Żukowa na przykład. Jeśli chodzi o S7 w przeciwną stronę, to nie ma żadnego problemu z przejazdem. Korkuje się dojazd do Bramek w Rusocinie, jadąc od strony Trójmiasta w kierunku A1 albo Łodzi. I szóstka także na połączeniu A1 z drogą krajową numer 91. Także trasa Orunia-Pruszcz Gdański, czyli fragment 91 na jezdni w kierunku Pruszcza, korkuje się. I przypominam o utrudnieniu na A4 na południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj co prawda służby informują o tym, że udało się usunąć skutki zderzenia trzech samochodów osobowych, ale na razie niestety nie widać ani żeby zmniejszał się korek w kierunku Rzeszowa, na którym doszło do tego zdarzenia, ani tym bardziej w kierunku Katowic. Tutaj też jest oznaczenie zdarzenia drogowego na wysokości mostu na Wiśle i tu zaczyna się korek, a on kończy się dopiero na wysokości węzła Kraków-Bieżanów, czyli ma prawie 15 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to chyba będzie trudno dziś rzeczywiście. O jaki samochód chodzi w dzisiejszej zgadywance w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców? Wystarczy zamienić X na R w nazwie tego modelu, żeby samochód zamienił się w znanego piłkarza. Jeżeli wiecie, o jaki model chodzi, czym prędzej się wybierajcie do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki.

0: To jaki samochód chodzi dzisiaj? W wysokich obrotach wystarczy zamienić X na R w nazwie tego modelu, żeby samochód zamienił nam się w znanego piłkarza. Niektórzy sądzą, że chodzi o Citroena. CX? Nie, nie chodzi o Citroena. Nie chodzi również o BMW X7, jak piszecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Halo, halo?
1: Witajcie, w sprawie konkursu. Wydaje mi się, że jest to Toyota RAV, czyli chodzi o Szawiego. Pozdrawiam, Kuba Subaru.
0: Nie, nie chodzi o Toyota RAV 4, nie o ten model chodzi. O jaki model samochodu chodzi? Jeszcze raz posłuchajcie podpowiedzi. Wystarczy zamienić X na R w nazwie tego modelu, żeby samochód zamienił się w znanego piłkarza. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki. 16 minęła.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 16:00 najchłodniej we Włodawie, 15 stopni, nawet troszkę cieplej w Zakopanem, gdzie od 13:00 było najchłodniej, na Podhalu 15,2 kreseczki, a we Włodawie dokładnie 15 stopni Celsjusza. To najchłodniejsze miejsca w Polsce. 21 w Legnicy i tam jest najcieplej, tyle zapowiadali synoptycy. 21 stopni Celsjusza właśnie w najcieplejszym miejscu w Polsce i tyle mamy. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami duże, choć się z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór miejscami nawet rozpogodzenia mogą się pojawić, chociaż synoptycy nie ukrywają, że przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć w wielu rejonach Polski, a na północy, na północnym wschodzie nawet punktowo burze. Wiatr słaby bądź umiarkowany, w czasie burz jedynie porywisty, nawet do 60 km na godzinę, wieje z północnego zachodu i z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to w wakacyjnych nastrojach na wysokich obrotach jedziemy sobie dalej. Kłaniam się. Robert Kilanem.

0: No to jak to jest z tym samochodem i z tym piłkarzem? Za chwileczkę do tego wracamy. Najpierw jednak wiadomości drogowe. 16:10, Ewa na posterunku. Byłaś kiedyś na posterunku?
1: Byłem.
0: O!
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale dobrowolnie.
0: A, myślałem, że coś przeskrobałaś.
1: Nie, nie, nie, nic takiego. Jeśli chodzi o sytuację na trasach, ona jest szczególnie trudna na południowej obwodnicy Krakowa. Co prawda, ten korek na jezdni w kierunku Katowic nieco się skrócił, ale no to powoduje, że nie ma 15 km korka, tylko jest 12. Więc jest lepiej, ale jeszcze dużo brakuje do tego, żeby się rozluźniło. To jest korek, który zaczyna się przy moście na Wiśle, a kończy dopiero za węzłem Kraków Południe. Na jezdni w kierunku Katowic. W przeciwną stronę wcale nie jest dużo lepiej. Korek też jest od mostu na Wiśle i kończy się za węzłem Balice. Wcześniej mieliśmy tutaj kolizję 3 samochodów osobowych właśnie na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Tutaj informacja od służb, że ta trasa jest już odblokowana, ale niestety korek nadal się utrzymuje. To też oczywiście jest skutek popołudniowego szczytu komunikacyjnego, a tak jak już wspominałam, to już wygląda na to, że duża część z Was wróciła do miast z wakacji. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 78, cały czas informacja, że na trasie Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic, to jest województwo świętokrzyskie, po zdarzeniu 2 samochodów osobowych ruch odbywa się naprzemiennie na 184 kilometrze, a już odblokowano 42 na trasie Końskie Skarżysko-Kamienna w pobliżu Stąporkowa, gdzie wcześniej samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Jeśli chodzi o S6, tutaj nie widać już utrudnień na trasie między węzłami Sycewice i Wrześnica, a mamy informację o tym, że zablokowane jest pasa Warenki w kierunku Szczecina na 183 kilometrze. Prawdopodobnie już tutaj ten samochód osobowy, który wcześniej się zepsuł, usunięto z trasy, ale służby jeszcze o tym nie poinformowały. W każdym razie tutaj nie widać już absolutnie żadnych utrudnień dla kierowców, co oczywiście cieszy. W ogóle na tym odcinku A6, S3 i później S6 dalej w województwie zachodniopomorskim na jezdni w kierunku Kołobrzega nie ma utrudnień i nie ma też spowolnień, które utrzymywały się w ostatnich dniach, no ale też skutek tego na pewno, że zepsuła się pogoda i po prostu już ruch w kierunku nadmorskim nie jest tak duży. A1 to a propos remontu i a propos właśnie kierunku nadmorskiego, jest spowolnienie między węzłami Pelplin i Kopytkowo na tym zwężonym fragmencie do jednego pasa i tu właśnie jest taka sytuacja, że na odcinku między tymi dwoma węzłami jest spowolnienie, ale dzisiaj to nawet nie jest korek, co oznacza, że po prostu wolni kierowcy jadą na tym zwężonym fragmencie. Tam jest też dodatkowo ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę na remontowanym fragmencie, a to jest około 8-kilometrowy fragment. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Łodzi, to tutaj delikatne spowolnienie przy węźle Warlubie i później także na wysokości Lisówka i Osin, czyli tak jakby było mniej więcej na wysokości Zmętowa Granicznego za Warlubiem, też na jezdni w kierunku Łodzi. I jeszcze informacja z ostatniej chwili z A4, odcinek między węzłami Sośnica i Bojków w pobliżu Gliwic. Po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 314 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. To była reklama.
0: No to wracamy, jak obiecałem, do tego znanego piłkarza i samochodu. Wystarczy zamienić X na R w nazwie tego modelu, żeby samochód zamienił się w znanego piłkarza. O jaki model chodzi?
4: Przecież wychodziło to o model CX-9, a dokładnie Mazda CX-9. Pozdrawiam.
0: Mazda CX-9, tak?
5: Hej, w sprawie konkursu. No. Uważam, że to Mazda CX-9 po zamianie X na R dostajemy CR-9.
0: Dostajemy CR9, czyli Robert Lewandowski 9.
1: To RL9.
0: To RL9 jest, a nie CX9. Ale coś mi się zdaje, że zbliżamy się do dobrej odpowiedzi. Tutaj rodzinka z Kupry. Jakże...

Pracują te szare komórki w tej kuprze. Dzień dobry, czy chodzi o model Tata Nexon? Po zamianie literek powstaje polski piłkarz z pseudonimem Neron, a tak naprawdę na imię miał Tadeusz, na nazwisko Legutko. Rodzinka z Kupry tak napisała. Naprawdę podziwiam wasze szare komórki. Natomiast chodzi o nieco bardziej znanego piłkarza niż

0: powiedzieć, bo słynny piłkarz to nie Rolando, ewentualnie Ronaldo, prawda? A marka samochodu to Rolex? Nie, Rolex produkuje zegarki. I rzeczywiście w motorsporcie się udziela, bo czasem liczy czas, tak. Na tych Rolexach się liczy, natomiast
1: to, formule, no.
0: To nie jest dobra odpowiedź, droga Mario. Lerus, Ula wynalazła takiego piłkarza, domyślam się, że chodziło o Lexusa tutaj.
1: Ulu. A jest taki piłkarz?
0: Nie wiem, ale jeżeli nawet jest, to nie tak znany jak ten, o którego pytam. Halo, halo.
2: Witam, tu Piotrek z Wrocławia.
0: Cześć Piotrze.
2: Chodzi o Hondę CX-7. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Nie ma takiej Hondy, Piotrze. Nie ma Hondy CX-7, ale coś czuję, że naprawdę zbliżamy się do sedna. O jaki samochód, o jaki model samochodu chodzi i o jakiego znanego piłkarza? Wystarczy zamienić X na R w nazwie tego modelu, żeby samochód zamienił się w znanego piłkarza. Czekam na odpowiedzi, trzymam kciuki. I jedziemy na wysokich obrotach.

0: To tylko tango, Kora z Manamem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No wracamy, do tego samochodu. Wystarczy zamienić X na R w nazwie tego modelu, żeby samochód zamienił się w znanego piłkarza. O jaki model chodzi? Roxana z Podniebyla koło Krosna pyta, czy chodzi o Mazdę CX-7. X zamieniamy na R i wychodzi nam Ronaldo, tak?
1: Czy jest to Mazda CX-7? Pozdrawiamy Ania i Bartosz z Forda.
0: Ania i Bartosz z Forda pytają się, czy jest to Mazda CX-7?
2: Chodzi o Mazdę CX-7? Jak zamienimy X na R, to masz CR-7, Cristiano Ronaldo?
0: No pewnie, że tak. Chodzi o CX-7, a nie CX-9. Tutaj, jeżeli chodzi o CX-9 Mazdę, to prawdopodobnie pomyliło się z Robertem Lewandowskim, a Cristiano Ronaldo to przecież 7, nie 9. Paweł z Gdańska też wiedział, że poszukiwany samochód to Mazda CX-7. Bartek wiedział, Mazda CX-7, Hejka pisze, Zibi ze Skody i ma rację.
3: Myślę, że chodzi o Mazdę CX-7. Pozdrawiam, Irek.
0: Pozdrawiam, Irku, oczywiście, że tak. Sebastian z Taunusa wiedział, Piotr wiedział, Rafał ze Sprintera, Rodzinka z Kupry, brawo, drugi strzał, tym razem właściwy. Sieniasz z Krakowa wiedział, że chodzi o Mazdę CX-7. Agnieszka, Paweł z Piły, Cugu, kto jeszcze wiedział?
4: Chodzi oczywiście o CX-7, X na R i mamy CR-7, czyli Cristiano Ronaldo.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Cześć, moim zdaniem to Mazda CX-7. Po zamianie liter będzie CR-7, czyli Cristiano Ronaldo. Chyson wyczaił tą odpowiedź. Karolina z Mazdy CX-5. No, wiedziała Karolina i odpowiedziała, jak się ma Mazdę CX-5, to się wie, że jest Mazda CX-7. Karolino, gratulacje. Dominik Eme też wiedział. Kto jeszcze wiedział?
5: Cześć. Cześć. Czyli chodziło o Mazdę CX-7, bo jak zamienimy X na R, to mamy CR-7, czyli Cristiano Ronaldo i jego number 7.
0: No właśnie, number 7 Cristiano Ronaldo, a nie number 9, tak jak RL, czyli Robert Lewandowski. Kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Macie zagadki. Wydaje mi się, że chodzi o Mazdę CX-7. Po odjęciu X powstaje CR-7, czyli Cristiano Ronaldo. Pozdrawiam, Wojtek Skoda.
0: Wojtek ze Skody był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali wiadomości, a Jacek z Bielawy był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Jacku, Wojtku, możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację, możecie nagrać albo napisać pozdrowienia, my dołączymy do waszych pozdrowień. Dla waszych pozdrojonych oczywiście piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy odgadli, że chodziło o CX-7, czyli Cristiano Ronaldo po zamiance. Jedziemy dalej na wysokich obrotach. Oczywiście i przypominam o tym, że po godzinie 17 ktoś wygra 300 zł w Eurojeździe.

0: 29 minut po godzinie 16. Mazda CX-7. O ten samochód chodziło oczywiście.
1: Ja powiedziałem Honda?
0: No, tak, powiedziałeś Honda.
1: Witam, tu Piotrek z Wrocławia. Chodzi o Hondę CX-7. Pozdrawiam.
0: No właśnie, powiedziałeś Honda CX-7, dlatego powiedziałem, że nie ma takiego samochodu jak Honda CX-7, Piotrze.
1: Chodziło o Mazdę. Pozdrawiam.
0: No właśnie, chodziło o Mazdę. Pewnie, że tak.
2: Czasem tak się człowiek zakałapućka.
0: Oczywiście, że tak. Każdy się czasem zakałapućka. My też czasem się zakałapućkamy. No właśnie.

0: Zakała płuczka dzisiaj, jeżeli chodzi o ilość... I właśnie źle, znów.
1: Liczbę
0: kilometrów w Eurojeździe. Widzicie? Człowiek czasem się zakała pućka. Po godzinie 17 ktoś wygra 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej. A teraz o 16.30 kolejne wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi o sytuację w miastach, jest ona dość trudna. Ostatnio byliśmy na południowej obwodnicy Krakowa. Sprawdźmy teraz aglomerację górnośląską. Ogólnie tutaj nie jest najgorzej, z wyjątkiem A4, a dostaliśmy informację o odcinku między węzłami Sośnica i Bojków w pobliżu Gliwic, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Wrocławia. I tutaj szybko się przykorkowało. Natomiast ten korek ma w tej chwili już go mierzę 3,5 km, więc nie jest jeszcze najgorzej i właściwie to taki najgorszy fragment A4 na tym odcinku. Potem jest jeszcze fragment z remontami między miejscowościami Zimna Wódka a Kleszczowem, czyli między węzłem Łany i Kleszczów właściwie, też na jezdni w kierunku Wrocławia i tu jest i spowolnienie, i korek i w sumie tutaj ten odcinek z remontem i z robotami drogowymi to mniej więcej 15 km, ale w tym korku jest przerwa i jest też długie spowolnienie, więc tam, gdzie jest zwężenie, więc to nie jest 15-kilometrowy korek, ale po prostu 15-kilometrowy odcinek z pracami drogowymi. To jest też A4 na jezdni w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o A1, no to przypominam o tym remoncie na wysokości Piekar Śląskich i niestety to powoduje korek w dwie strony, bo prace drogowe prowadzone są na jezdniach w obu kierunkach, na odcinku 3-kilometrowym. Dodatkowo jest ograniczenie prędkości w tym miejscu do 60 km na godzinę. Korkuje się też S1 na wysokości Dąbrowy Górniczej, na jezdni w kierunku Wojkowic, dalej jadąc także Pyrzowic, ale tutaj korek nie jest jakiś pokaźny. No i S86 na trasie Katowice-Sosnowiec już w samym Sosnowcu na wysokości Pogoni. No i przypominam także o utrudnieniach na S6, chociaż tutaj ja bym już odwołała tutaj to zdarzenie między węzłami Sycewice i Wrześnica w Zachodniopomorskiem, bo mamy informację o blokadzie pasa awaryjnego w kierunku Szczecina na 183 km, ale nie widać tutaj już żadnych problemów w ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Czas na koncert życzeń. Kolejny koncert życzeń. Słuchamy.
1: Cześć, jeszcze raz Wojtek ze Skody. Korzystając z możliwości, pozdrawiam mojego kolegę Tomasza, wiernego słuchacza PRK. Pozdrawiam nasze żony, które jeszcze was nie słuchają, ale pracujemy nad nimi, żeby zaczęły. Dziękuję, miłego dnia dla całej ekipy Szerokości.
0: No to pracujcie z Tomaszem nad żonami, żeby zaczęły słuchać PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dla Tomasza, dla żon. Tak na konto przyszłego słuchania. No i dla ciebie.

me back. Wracamy. Eurojazda trwa. Przypominam, dziś wędrujemy po Niemczech. Stuttgart, Monachium, pierwszy odcinek. Teraz wędrujemy z Monachium do... Pewnie niektórzy się domyślają, skoro przejechaliśmy ze Stuttgartu do Monachium, czyli z siedziby Mercedesa do BMW, no to przecież wielka trójka niemiecka. Musimy pojechać do Audi. Ingolstadt to jest kolejny przystanek dzisiejszej Eurojazdy, czyli Stuttgart, Monachium, Ingolstadt. Tak wygląda nasza trasa. Ile to kilometrów? Policzcie dokładnie. Oczywiście jak zwykle można się pomylić w tych obliczeniach, bo różnymi trasami można tam dojechać naturalnie, ale ja tak naprawdę radziłbym najszybszą, czyli 8, a później 9. To o ile kilometrów można się pomylić? Mamy dzisiaj 18 dzień sierpnia, 18.08.2026. Dobrze, policzmy. 18 plus 8, no to jest 26. Plus 2, 28, plus 2, 30, 36. Okej, no 36 kilometrów można się pomylić w dzisiejszych obliczeniach, jeżeli chodzi o Eurojazdę. Jak wiecie, ile to kilometrów zrobiliśmy w trakcie dzisiejszej wycieczki, zapraszam do aplikacji. Napiszcie liczbę tych kilometrów i cóż więcej. Numer swojego telefonu, koniecznie nie pomylcie się, bo musimy po godzinie 17 do kogoś oddzwonić, żeby ktoś wygrał 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej. Numer telefonu i imię albo pseudonim artystyczny, pod którym występujecie w aplikacji. Więc jeszcze raz, najpierw liczba kilometrów.

0: Kilometrów naszej dzisiejszej trasy Stuttgart, Monachium, Ingolstadt, a potem numer telefonu, swój numer telefonu i swoje imię albo pseudonim, którego używacie w aplikacji. Trzymam kciuki, po godzinie 17 do kogoś oddzwaniamy i ktoś wygrywa.
1: Konkurs.
0: No właśnie, ktoś wygrywa konkurs i 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.

0: Już możesz usiąść, nie musisz stać, nie musisz robić tego,
1: nie
0: co Elton John śpiewa, że ciągle stoję. To Cora śpiewała stoję, czuję się świetnie. I Elton John
1: spopugował. A to w sumie to samo, no. A kto pierwszy był, to jest ciekawe. To chodzi o to, że stoi Elton, mimo że świat mu rzuca przeciwności pod nogi. Ja tak widzę, tak myślę.
0: I teraz uwaga, uwaga, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Świat rzuca wam przeciwności pod koła. Tak. Stoicie.
1: I to niedobrze właśnie. Niedobrze.
0: Co się dzieje na drogach? Na 10 minut przed godziną 17 Ewa Mierzejewska, a po 17 przypominam, 300 ktoś wygra.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i może te 300 będą osłodzeniem właśnie stania w korku, a tak jest na przykład na S8 w Warszawie. Tutaj wygląda S8 tak jak w roku szkolnym, od września do czerwca, bo niestety jest bardzo długi korek już na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku od Marymontu za węzeł Bemowo, mimo że nie mamy tu informacji o żadnych zdarzeniach drogowych, więc wygląda to po prostu na duże natężenie ruchu. Natomiast jeszcze dłuższy korek jest na S8C w przeciwną stronę i tutaj niestety wygląda na to, że doszło do jakiejś kolizji albo prowadzone są roboty drogowe, bo korek jest od miejscowości Blizna Łaszczyńskiego, co prawda z przerwami, ale niewielkimi, aż za most Grota Roweckiego. To bardzo długie spowolnienie na jezdni w kierunku Wrocławia, jadąc dalej S8 albo jadąc dalej A2 w kierunku Poznania. Już go mierzę, ale może lepiej, żebym go nie mierzyła, bo niestety ponad 12 km. Już prawie 13, więc tutaj bardzo trudna sytuacja. W przeciwną stronę jest nieco lepiej, ale korek, tak jak wspominałem, jest od Marymąckiej za węzeł Bemowo, a więc też pokaźnym. Jeśli chodzi o S2, to mamy korek przy węźle Lotnisko, to na jezdni w kierunku Terespola, a w przeciwną stronę od mniej więcej warszawskich Dawidów, aż za węzeł Warszawa Południe, więc tutaj też trudna sytuacja przy łączniku S2 z S79, to z kolei na jezdni w kierunku A2. I korkuje się też S8 na wysokości węzła Opacz, tu na jezdni w kierunku, można powiedzieć, centrum miasta, czyli jadąc od strony Nadarzyna w kierunku Warszawy, na S8C też korek od Janek do Raszyna. No i duży ruch na 79, to jest oczywiście trasa Ursynów Piaseczno, spowolnienia i korki w obie strony, w samym Piasecznie też widać duży ruch na 79. I mamy też A4 między węzłami Sośnica Bojków w pobliżu Gliwic. Tutaj 3,5 km korka po awarii samochodu ciężarowego. Z tego powodu, z powodu tej awarii, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 314 km.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Za 6 minut będzie godzina 17. Czas na Blondie.

0: Od 13,8 stopnia Celsjusza w Siedlcach, tam jest w tym momencie najzimniej, do 20,8 stopnia Celsjusza w Słubicach. Tam na zachodzie kraju jest dziś, w tym momencie przynajmniej, najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o późny wieczór i noc, to dziś zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami na północy i w centrum oraz na wschodzie, nawet rozpogodzenia możliwe dzisiejszej nocy. Od 8 lokalnie na północy, około 12 w centrum, do 14 na południu.

0: W południowym zachodzie kraju dzisiejszej nocy zobaczymy na termometrach. Wiatr pozostanie słaby, nad morzem jedynie umiarkowany i południowo-zachodni i zachodni. Teraz wieje z północnego zachodu i z zachodu, więc zmieni kierunek. Czy ten południowo-zachodni wiatr przywieje cieplejsze powietrze? Tak, jutro ma być cieplej niż dziś, do 25 stopni na dzień jutrzejszy zapowiadają synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 17, ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen, a już niedługo gramy o 300 zł w Eurojeździe.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: 9 minut po godzinie 17 w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z najnowszymi informacjami z polskich dróg.
1: No tak.
0: O, nie da się zaprzeczyć. Dużo się dzieje, posłuchajcie co i gdzie.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo dzieje się na drogach, ale jeszcze więcej dzieje się na naszym niebie. Mogłoby to wskazywać, że zbliża się jesień.
0: A co się dzieje na niebie? Chmury?
1: Chmury, wieje, pada, popaduje, znowu wieje, znowu jest słoneczko. Ten wiatr sprawia, że bardzo szybko zmieniają się warunki, w jakich nam kierowcom przychodzi podróżować. No i jest raz deszcz, raz piękne słońce, przy tym wszystkim wiaterek. Proszę uważać, bo błyskawicznie zmieniają się warunki, bardzo szybko drogi stają się mokre, śliskie, a to nie wpływa na bezpieczeństwo, niestety. Autostrada A4, odcinek węzeł Sośnica, węzeł Bojków w rejonie Gliwic na 314 km zepsuła się ciężarówka.

0: Ten zepsuty zestaw blokuje jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, odcinek węzeł Kraków-Bielany, węzeł Kraków-Tyniec, to obwodnica stolicy Małopolski, 408 km. Po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany pozostaje jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Autostrada A1, odcinek Pyrzowice-Piekary Śląskie, remont na odcinku blisko 3 km i tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km. Spory korek jest na S8 w kierunku Wrocławia, a także na autostradzie A2, ten korek ma 12 km. Jeszcze droga krajowa numer 78, odcinek Jędrzejów-Zawiercie. W pobliżu Nagłowic jezdnia w kierunku Zawiercia, 185 km, zderzenie dwóch aut. Ruch możliwy, ale tylko w obu kierunkach jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwileczkę, już za momencik do kogoś zadzwonimy. Eurojazda, przypominam, do zdobycia 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.

0: Dziś jechaliśmy ze Stuttgartu do Monachium i później do Ingolstadt. Ile kilometrów przejechaliśmy? Za chwileczkę tego się dowiemy.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: I za chwileczkę, mam nadzieję, dowiemy się tego od Roxany. Dzień dobry, Roxano, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jak tam pogoda u ciebie?
2: No właśnie wyszło słońce, trochę mi zaczyna przerywać internet. Mam nadzieję, że nas nie rozłączy, bo jakieś chmury się pojawiają na horyzoncie.
0: No to słońce czy chmury?
2: Po prawej stronie słońce, ale wjeżdżam w chmury. Przed Rzeszowem.
0: Przed Rzeszowem jesteś, okej, okay, tak. Na Podkarpaciu w takim razie. No dobrze.
2: Tak, z Warszawy.
0: Z Warszawy jedziesz? Daleka tak. Droga. Dlaczego nie odwiedziłaś mnie w Warszawie tutaj?
2: Kurczę, nie wiedziałam, że mogę, to następnym razem spadnę oczywiście.
0: Oczywiście. No dobrze, w takim razie słuchaj, Roxano, ile przejechaliśmy dzisiaj po tych Niemczech, tych kilometrów?
2: No to tak 315 to spokojnie.
0: Spokojnie, oczywiście, 315, 314 to zależy. Bezbłędnie oczywiście, że tak, ze Stuttgartu, siedziby Mercedesa, do Monachium, siedziby BMW i później do Ingolstadt, tam gdzie Audi króluje. Dobrze, no to w takim razie teraz musisz wybrać jeszcze numer pytania od 1 do 56, tyle pytań przygotowaliśmy. Wybierz dobrze, jakieś łatwe pytanie dla siebie, żebyś wygrała 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej. Trzymam kciuki za to łatwe pytanie.
2: To poproszę 24.
0: 24 to twój wybór na pewno?
2: No to 25 albo 315 jakby było.
0: Jest 24, jest 25. Które wybierasz?
2: No to 25.
0: No dobrze, 25. Pytanie numer 25. Szybko jeździsz, Roxano, samochodem? Zdarza ci się przekroczyć prędkość?
2: Staram się nie, ale no różnie bywa.
0: Różnie bywa. No to wyobraź sobie, jedziesz teraz przez Danię, nie przez Polskę, dobrze? Na przykład w okolicach Kopenhagi, łapie cię tam policja i otrzymujesz mandat w Danii. I teraz pytanie, zapłacisz ten mandat w euro, funtach czy koronach?
2: Zapłacę w koronach.
0: Mhm, brawa.
2: Jej.
0: Oczywiście, że tak, zapłacisz w koronach, bo w Danii jesz

0: jeszcze płacą w koronach, a nie w euro. Brawo, brawo, brawo. Oczywiście łatwiejsze to 25 niż 24.
1: Dziękuję bardzo. No tak chciałam 25 od początku.
0: Tak myślałem właśnie, wyczuwałem, wiesz, tą energię 25 pytania od ciebie. Roxano, 300 zł upominki od Komisji Europejskiej dla ciebie. Oczywiście nie rozłączaj się, żebyśmy wiedzieli, dokąd powędrują te pieniążki. Dobrze, a jutro ktoś wygra ponownie 300 zł i upominki w Eurojeździe.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: Jutro, jak powiedziałem, w wysokich obrotach kolejne 300 zł i kolejna eurojazda. Trzeba będzie zliczyć kilometry, a my przemierzamy oczywiście z wami kilometry, jak słyszeliście dzisiaj z Roxaną z Warszawy na Podkarpacie. Ciekawe, dokąd jutro pojedziemy. W każdym razie 300 zł i prezenty od Komisji Europejskiej do zdobycia jeszcze jutro. Nie tylko jeszcze jutro. Jutro, pojutrze, po pojutrze też będzie można zdobyć te pieniążki i te prezenty. A my co 20 minut wracamy na polskie drogi i sprawdzamy sytuację na nich. 17.30, Mariusz Dąbrowski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z poważną miną, więc poważne rzeczy dzieją się pewnie na polskich drogach.
1: Poważna mina, poważne kłopoty oczywiście, niestety tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najświeższe doniesienie, droga S10, odcinek Szczecin-Kijewo, węzeł Kobylanka. 29 kilometr, zderzenie trzech autosobowych, droga zablokowana w kierunku Stargardu i tam utworzył się kilkukilometrowy korek. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 78 na odcinku Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic. Tam doszło do zderzenia dwóch aut, wszystko to stało się na 185 kilometrze. Autostrada A4, odcinek węzeł Sośnica, węzeł Bojków, 314 km w rejonie Gliwic. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na innym odcinku A4, Kraków-Bielany, Kraków-Tyniec, obwodnica Krakowa. Na 408 kilometrze zderzenie trzech autosobowych, zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, ale mimo wszystko na obwodnicy krakowskiej od Balic po węzeł Kraków Południe bardzo dużo utrudnień. Najdłuższy korek jest jednak na jezdni dla tych, którzy jadą w stronę Katowic. Koniec kłopotów na S6,

0: szóstce na odcinku węzeł Sycewice, węzeł Wrześnica na 183 km. Po pożarze autoosobowego zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Ten pas po pożarze, po akcji gaśniczej został odblokowany i skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S5 na odcinku węzeł Czempiń, węzeł Kościan Północ w pobliżu miejscowości Mikoszki na 9 km. Tam ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Co 20 minut wracamy na polskie drogi i dziękujemy, że jesteście z nami. Co się dzieje? Halo, halo.
1: Dzień dobry, Łukasz z tej strony.
0: Dzień dobry.
1: Droga krajowa numer 10, Lipno-Toruń, miejscowość Zębówiec, 330 km. Ruch wahadłowy, zderzenie trzech pojazdów osobowych. Aha. Policja straż na miejscu, kieruje ruchem. Dziękuję, proszę o ostrożność. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy. Droga krajowa numer 10, jak słyszeliście, na 330 km poważny wypadek. Więc uważajcie, jeżeli widzicie coś na swojej drodze, dajcie znać, nie dajcie się prosić. Dajcie znać innym kierowcom, albo pisząc, albo nagrywając, jak słyszeliście przed momentem na antenie. A my wracamy na drogi już za 12 minut.

0: Tak sobie myślę, że 18 dzień sierpnia powinien być dniem ciężarówki i wszyscy kierowcy samochodów ciężarowych powinni świętować, bo przypomnę raz jeszcze, 18 sierpnia w 1896 roku firma Daimler Motoren Gesellschaft zaprezentowała w Stuttgarcie pojazd, który na zawsze odmienił transport towarów. Pierwszą na świecie ciężarówkę napędzaną silnikiem spalinowym. Dziś 130 lat mija, dokładnie 130 lat od tego wydarzenia. Ta ciężarówka oczywiście wyglądała inaczej niż dzisiejsze ciężarówki. To był raczej taki wóz, przypominający wóz, do którego doczepiało się konia, tylko dyszla nie ma. Zamiast dyszla jest kierownica. Tam, gdzie siedział woźnica, tam siedział szofer, a z tyłu oczywiście paka. Dziś 130 lat mija od wynalezienia, właściwie zaprezentowania po raz pierwszy tej ciężarówki. O tym mówiliśmy w Wysokich Obrotach PRK Polskim Radiu Kierowców, a teraz Mariusz Dąbrowski i ponownie wyjeżdżamy na drogi, jak obiecaliśmy, na 10 minut przed 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S2, więc południowa obwodnica Warszawy, korek na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego od wyjazdu z tunelu autostradowego po Falenice, czyli po węzeł Patriotów. Autostrada 4, odcinek węzeł Sośnica, węzeł Bojków, Gliwice, 314 km.

0: Tam doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Był, bo to utrudnienie już służbom udało się zlikwidować i ciężarówka została scholowana. Raz jeszcze A4, autostradowa obwodnica Krakowa, kłopoty odwali z powęzeł Kraków Południe. Dłuższy korek jest na jezdni w stronę Katowic. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S5 na odcinku węzeł Czempiń, węzeł Kościan Północ w pobliżu miejscowości Mikoszki. Na 9 kilometrze, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne, odblokowano pas prawy w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na S6 na odcinku węzeł Sycewice, węzeł Wrześnica. To zachodniopomorskie, 183 km, awaria auta osobowego sprawiła, że zablokowany był pas awaryjny w kierunku Szczecina, auto scholowano, pas odblokowany. S10 między węzłem Kijewo a Kobylanką, korek w Morawsku, to jest 30 km, doszło tam do zdarzenia 3 aut osobowych. Droga jest zablokowana w kierunku Stargardu, spory korek. I krajowa 10, odcinek Toruń-Lipno, miejscowość Zębowiec, zdarzenie 3 aut. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jakby do Mobiego dodać L, to by był mobil i genialnie by pasował do PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Tylko tam I by musiało być, a jest Y.
0: No tak, ale Mobi się wymawia, więc wiesz.
1: Fonetycznie pasuje,
0: oczywiście, że tak. Patryk Berdiński, jak słyszycie w studiu, od godziny 18 będzie z wami na luzie jechał.
1: Tak, zapraszam. Będziemy rozmawiać m.in. o zabytkowych autobusach, które były najwygodniejsze, ale także powiemy sobie o innych zabytkowych pojazdach, które już były mniej wygodne, a jeszcze w wersji, o której my powiemy, będą wygodne jeszcze mniej. A mowa oczywiście o maluchach. Maluchach w wersji rajdowej i do takiego malucha ja też wsiadłem z niemalże zerową umiejętnością jego prowadzenia, no ale okazało się, że przeżyłem.
0: Przeżył i po godzinie 18 będzie z wami jechał na luzie.

0: Kiedyś o tym, żeby zatrzymać się, musiała przypominać Ewelina Lisowska, a dziś coraz częściej robią to nasze samochody, które po prostu wyświetlają nam powiadomienie, by co jakiś czas, na przykład co 2 godziny w trasie, zrobić sobie taką małą pauzę. I może pełna godzina to też jest dobra okazja, żeby nieco odpocząć od prowadzenia. Mamy już godzinę 18, tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców i wkraczamy w program Na Luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro to pełna godzina, to oczywiście sprawdzamy, jaka pogoda będzie w najbliższym czasie. Tej nocy zachmurzenie ma być duże, z większymi przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie również rozpogodzenia. Na zachodzie i na północy przelotnie popada. Temperatura minimalna od 10-12 stopni na wschodzie do nawet 15 na zachodzie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Na w każdej drogowej sprawie oczywiście czekamy na wieści od Was w aplikacji Polskiego Radia Kierowców i pod numerem telefonu 22 513 11 11. Patryk Bedliński, dzień dobry, kłaniam się. One more.

0: Co 20 minut w PRK, Polskim Radiu Kierowców, aktualizujemy drogową sytuację i sprawdzamy, gdzie są problemy, gdzie trzeba wyjątkowo uważać, a gdzie już jedzie się dobrze. No i niestety jest taka pora, kiedy będziemy dopisywać kolejne punkty na naszej drogowej mapie utrudnień. Między innymi z tego, co widzę w komunikatach od drogowców, 15 krajową dopiszemy między Wrześnią a Gnieznem. Co się na drogach dzieje? Sprawdza to Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Mówi, że będziemy dopisywać, ale i będziemy odpisywać.
0: No i tak dobrze.
1: To w życiu jest, że z jednej strony przybywa, a z drugiej ubywa.
0: Oby nam ubywało, jeżeli o te drogowe zdarzenia chodzi. Sprawdzamy, jak to się teraz kształtuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S2, południowa obwodnica Warszawy, korek na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego, od wyjazdu z tunelu autostradowego po Falenicę, czyli po węzeł Patriotów, korek. Autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa, kłopoty są od Balic po węzeł Kraków Południe, choć dłuższy korek jest na jezdni, które jadą ci wszyscy w stronę Katowic. S10 między węzłem Kijewo a Kobylanką, korek w Morawsku na 30 km. Doszło tam do zderzenia trzech autosobowych. Droga jest zablokowana w kierunku Stargardu.

0: Krajowa dziesiątka, Toruń, Lipno, Zębowiec, zdarzenie trzech aut, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. I droga krajowa numer 15, trasa, którą wywołał już Patryk, odcinek Września Gniezno w pobliżu Szczytników Czerniejewskich. Na 124 kilometrze zdarzenie dwóch aut osobowych. W efekcie tego zdarzenia trasa jest zablokowana. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Dlatego proszę tą bezpieczną prędkość, a więc dostosowaną do panujących na drodze warunków, bo aura sprawia, że te warunki bardzo szybko się zmieniają. Świeci słońce, potem pada deszcz, wieje, grzmi i deszcz może być taki piękny, letni, nie robiący krzywdy, ale może być również bardzo rzęsisty i wówczas na drodze jest mokro, ślisko. Prośba o ostrożną jazdę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: I już mamy 19 minut po godzinie 18 w PRK Polskim Radiu Kierowców. Z nami na łączach pan Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj autobusy miejskie to właściwie jeden z podstawowych elementów takiego miejskiego systemu komunikacji. No, może poza Warszawą, gdzie jeszcze mamy metro, ale no właściwie nie robią jakiegoś piorunującego wrażenia, mam wrażenie. Natomiast w stolicy pierwsze autobusy trochę przypadkowo się pojawiły w 1917 roku. Ja się złapałem za głowę, gdy o tym przeczytałem, bo to się wiązało z wybuchem elektrowni na ulicy Towarowej. Bardzo nietypowo. Nowa historia.
1: Tak, na początku traktowano po prostu, zresztą podejść do wprowadzenia autobusów w Warszawie było więcej, tam próbowano, ale zawsze jakoś to nie wychodziło, natomiast w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy Muzeum Powstania Warszawskiego, tam była elektrownia, która dostarczała energię tramwajom i w momencie, kiedy ona nie mogła funkcjonować, niejako zastępczo pojawiły się autobusy. Z tym, że przed wojną autobusy nie miały takiej roli jak dzisiaj, nie pełniły tak ważnej roli, bowiem cały ciężar komunikacji właściwie spadał na tramwaje, a autobusy dojeżdżały po prostu tam, gdzie nie mógł dojechać tramwaj. Natomiast tam, gdzie była linia tramwajowa, autobusów po prostu nie wprowadzano. Był to tak, jakby można powiedzieć, drugorzędny środek transportu miejskiego. Podstawę stanowiły tramwaje. Dopiero po wojnie autobusy doszły do głosu tak naprawdę i nabrały znaczenia i całe lata, powiedzmy, do wprowadzenia metra autobus był podstawowym środkiem podstawowym środkiem transportu w mieście.
0: I czasy powojenne, jeżeli chodzi o autobusy w naszym kraju, też były dosyć ciekawe. Myślę, że wielu z nas kojarzy już te późniejsze autobusy, jak autosany czy jelcze, ale też są takie konstrukcje, które przez wiele lat uważano za zaginione, a się okazało, że jednak są, jak chociażby piękny autobus Bałtyk.
1: Tak, Bałtyk, no zaraz głośno jest o Bałtyku, dlatego że gdzie nie rozmawiam, to zawsze jestem pytany o Bałtyk, dlatego że to rzeczywiście teraz zostało odnalezione. No ale tak naprawdę, no to podstawa warszawskiej komunikacji bezpośrednio po wojnie, to nie były właściwie autobusy, tylko były samochody ciężarowe z Demobilu, z Unry. Te samochody mieliśmy i to były ciężarówki, na których montowano ławki i ludzie tym jeździli. Dopiero zakup prawdziwych autobusów z prawdziwego zdarzenia

0: mianowicie szosonu. Szoson zwany Ryjkiem, to był szoson APH-47 i to był symbol warszawskiej komunikacji lat 50. My ich kupiliśmy dużo w 47 roku, pierwsze przyjechały i one pozwoliły wycofać wszystkie ciężarówki. To były bardzo udane autobusy, które doskonale sobie nawet radziły z tymi trudnymi warunkami w Warszawie, no bo nasze drogi nie były równe, nie były takie jak we Francji, to były francuskie autobusy. W dodatku cały czas te szosony były załadowane, no prawie po brzegi, ale jednak mimo, że miały tylko jedną oś z tyłu, no to radziły sobie całkiem nieźle i dojeżdżały, miały przebiegi do 800 tysięcy kilometrów, co na tamte czasy naprawdę mogło imponować. Z tym, że oszczędne to one nie były, bo paliły około 28 litrów na 100 kilometrów, ale takimi rzeczami w tamtym czasie się nie przejmowano, także... Całe lata 50. tak naprawdę to szosony, natomiast później no to były legendarne ogórki.
1: No właśnie, ogórki to już też kultowe, można powiedzieć, autobusy. Do dziś czasami można się w ramach takiego przeniesienia się w czasie przejechać chociażby po Warszawie tego typu ogórkiem. Co można o nim powiedzieć? Czy on był wygodnym autobusem, czy takim raczej, który po prostu miał spełniać swoją rolę?
0: Ja ogórki już doskonale pamiętam, bo ja jestem z tego pokolenia, że ogórkami jeździłem i pamiętam, jeszcze jak nie było berlietów, to prawie wszędzie królowały jeszcze ogórki. Czy one były... One sobie radziły doskonale na polskich drogach, to prawda, ale one nie wyglądały jak autobusy miejskie w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, dlatego że tam były w środku siedzenia, było stosunkowo niewiele miejsc stojących, natomiast... były siedzenia tak jak w autobusie turystycznym. Ja pamiętam, jak się pojawiły berliety, to ja byłem jako dzieciak zaskoczony, że w berliecie jest tak dużo miejsc stojących, a tak mało siedzeń. Aż się dziwiłem, natomiast byłem przyzwyczajony do tego, że siedzenia są tak jak w autobusie turystycznym i takie były jelty. Tak naprawdę to w ogóle była Skoda. Z tym, że projekt nadwozia i cała produkcja to robiła firma Karosa, ale nazywał się Skoda, dlatego że w Czechosłowacji produkowane autobusy zawsze nazywano marką silnika i my kupiliśmy licencję i zaczęliśmy produkować Jelcza w Polsce w zakładach jelczańskich od 59 roku, z tym, że wersja miejska funkcjonowała od 63. Co prawda w Warszawie wcześniej jeździły Skody oryginalne, ale my sami mieliśmy swoje od 63 roku. Co ciekawe, no jak dzisiaj powiedzieć, jaki tam był silnik, bo mnie pan zapytał, czy to były dobre autobusy. One były wytrzymałe, ale silnik to dzisiaj ktoś jak słucha, to się może za głowę złapać, dlatego że tam był silnik 12 litrów potężnej pojemności, ale to była moc 160 koni mechanicznych.
1: Czyli jak dzisiaj samochód osobowy i tak, to taki przeciętny.
0: Tak, mój samochód praktycznie ma tyle, tam 10 koni mniej, ale tutaj pamiętajmy, że te 160 koni musiało przewozić 9 ton autobusu plus pasażerowie powiedzmy jakieś 7 ton, to jest 16 ton, to wychodzi na mniej niż na około 10 koni mechanicznych na tonę, proszę sobie wyobrazić, 10 koni mechanicznych na tonę, mało tego, potem przyszły jeszcze przegubowe Jelcze 021 i one miały masę 12 ton plus jeszcze tam powiedzmy 8 ton pasażerowie, no to było 20 ton, a silnik ten sam na 160 koni mechanicznych, czyli jeszcze mniej niż 10 koni na tonę. Więc tutaj one ani demonami szybkości nie były, ani nie miały specjalnie przyspieszenia, ale na to nie zwracano uwagi. No Jelcze głowy jechał maksymalnie 70 km na godzinę, więcej się nie rozpędzała, nawet te 70 mu było trudno osiągnąć, ale to w mieście tak naprawdę wystarczy.
1: Ale panie Jerzy, podejrzewam, że to nie było coś, co mogli odczuć pasażerowie, to bardziej odczuwał kierowca, a które autobusy z tamtych czasów powojennych w naszym kraju możemy uznać za najwygodniejsze? Czy były autobusy, które ocierały się o luksus?
0: Tak, zdecydowanie Berlietti, które weszły na 72 roku, produkowane też u nas potem Jelcze, z tym, że były dwa rodzaje tych Jelczów Berlietów, dlatego, że najpierw weszły te z dwiema parami drzwi i one, no w ogóle to był szok, bo tak, po pierwsze, z zewnątrz wyglądały arcynowocześnie, tam była niedzielona szyba z przodu dla kierowcy, dalej półautomatyczna skrzynia biegów, co wtedy było w ogóle, no pachniało innym światem, do tego te miejsca stojące, co powiedziałem, i to miękkie, jak to francuskie, prawda, miękkie zawieszenie tym autobusem bujało. Ja byłem naprawdę, jako dzieciak, to ja no, podniecałem się wręcz, jadąc takim autobusem, jak nim fajnie buja. To były dobre też autobusy, no ale niestety znowu ten sam problem. One się nie nadawały do naszych dróg i nie nadawały się do przeciążeń. Tam ty miał

0: autobusami jeździło 2 razy więcej pasażerów niż była dopuszczalna liczba tych pasażerów, bo po prostu kierowca wszystkich zabierał i oni, ludzie się wpychali jak śledzie. No młodzi tego nie pamiętają. Dzisiaj nie ma takich autobusów, które byłyby tak zapchane, ale wtedy po prostu upychano i ten autobus musiał to wieźć, więc nic dziwnego, że one się nie wytrzymywały tych warunków. Niemniej jednak rzeczywiście jak jechał pusty bądź tam powiedzmy z niewielkim obciążeniem, no to ten autobus to był inny świat nim jechać, bo to się tak bujało fajnie, że i cicho było. Do tego jeszcze niska podłoga, dlatego że Berliety miały silnik z tyłu, co pozwoliło obniżyć podłogę. No wtedy to był pierwszy właściwie taki pojazd niskopodłogowy w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. A wtedy to była absolutna sensacja. Ale niestety ten pierwszy Jelcze miały tylko 2 pary drzwi, więc do tyłu to tam się przechodziło i tam z tyłu nie było drzwi, więc ci, którzy siedzieli z tyłu, to potem jak chcieli wysiąść i był tłok, to musieli czekać do pętli prawie, bo nie mieli możliwości, żeby wysiąść.
1: Panie Jerzy, a czy żałuje pan trochę, że nie przyjęły się w latach 50. te piękne projekty SFW1 i SFA2, czyli projekty oczywiście Zdzisława Beksińskiego,
0: tak,
1: które trochę...
0: Tak, no silny projekt Zdzisława Beksińskiego. No wie pan, czy ja żałuję? No oczywiście, że żałuję w sensie takim, że wizualnie żałuję, ale tak naprawdę nie wiem, jak one by się sprawowały, bo to, jaki jest autobus, to nie można, to jest, dopiero można wyciągnąć wnioski po tam powiedzmy przynajmniej rocznej eksploatacji, także tutaj nie wiemy, jak by to wyglądało. Natomiast kształt, rzeczywiście to był niezwykły ten kształt. Z tym, że od razu mówię, narysować autobus to jest co innego niż go zaprojektować tak, żeby go można było produkować. Często jest tak, że projekt koncepcyjny różni się od projektu wykonawczego, ale rzeczywiście, no Beksiński, Tomasz Beksiński, tak, może mi się zawsze...
1: Zdzisław ojciec.
0: Zdzisław Beksiński, no ten autobus narysował rewelacyjnie, no i stał się takim właściwie legendą. On tym jest dla autobusów, autobus Beksiński jest tym dla autobusów, co syrena sport dla samochodów osobowych.
1: O czym powiedział nam Jerzy Lamański z Narodowego Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję za spotkanie w PRK Polskim Radiu Kierowców.
0: Dziękuję również. Kłaniam się, pozdrawiam słuchaczy.

0: Polskie Radio Kierowców, czyli w skrócie PRK w waszych głośnikach, a przy mikrofonie już Mariusz Dąbrowski, czyli czas na kolejny drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość z drogi ekspresowej S2.

0: inwazję i fragmentu z południowej obwodnicy Warszawy. Nie ma już utrudnień na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego. Te utrudnienia były od wyjazdu z tunelu autostradowego aż po węzeł Patriotów. Teraz jedzie się południową obwodnicą Warszawy. No może poza jednym małym wyjątkiem. Ten mały wyjątek dotyczy dojazdu do węzła Konotopa. Od węzła Opacz Kolonia przez Ursuski Niedźwiadek aż po Konotopę Korek. Potem spowolnienie dla jadących w stronę Konotopy albo zjeżdżających na S8 albo na autostradę A2. Nie ma już także wielkich kłopotów na autostradowej obwodnicy Krakowa. Tam niewielkie problemy przy przejeździe przez Wisłę dla jadących w stronę Wieliczki, w stronę Tarnowa. No i kłopoty są jeszcze na czwórce od Kleszczowa przez Pławniowice aż po Chechło dla jadących w stronę Opola, Wrocławia. Pod Wrocławiem można powiedzieć, że jak na razie pełen spokój od stolicy Dolnego Śląska aż po granicę zachodnią zarówno na czwórce w Jędrzychowicach, jak i na A18 w Olszynie. Żadnych kłopotów i oby tak trwała sytuacja. Będziemy ją chwalić za to, że kierowcy mogą spokojnie pokonać te odcinki autostradowe. Dziesiątka, krajowa dziesiątka, Toruń, Lipno, Zębowiec. Po zdarzeniu trzech aut ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Natomiast ekspresowa dziesiątka między węzłem Kijewo a Kobylanką, Korek w Morawsku, to 30 km. Tam doszło do zdarzenia trzech aut osobowych. Droga jest zablokowana w kierunku Stargardu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeżeli wy widzicie drogowe problemy, dajcie proszę znać innym zmotoryzowanym, na przykład w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.

No nie do końca. Zgodzę się z Marcinem Sójką, że z kineskopu obraz znikł, bo jeżeli ktoś ma na przykład samochód z lat 80. z wbudowanym wtedy komputerem pokładowym, to być może kineskop działa nadal. Mówiliśmy już co nieco o autobusach i tam przecież też do dziś możemy spotkać w niektórych starszych modelach kineskopowe ekrany. Wiele filmów podczas podróży takich naprawdę dalekobieżnych można było tam obejrzeć. Jeszcze z kasety, ale na pewno z płyty DVD. Ja jestem tymczasem ciekawy, czy wy macie ulubiony, chociażby miejski autobus. Najwygodniejszy waszym zdaniem, może najwygodniej się wsiada, albo po prostu najlepsze wspomnienia z nim się wiążą. Jeżeli są wśród was miłośnicy chociażby komunikacji miejskiej i autobusów, dajcie znać, który model wam najbardziej się podoba i w którym przede wszystkim najprzyjemniej wam się podróżowało. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców cały czas do waszej dyspozycji.

Na kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców. Tym razem testujemy niemieckiego elektrycznego SUV-a, który powinien zgodnie z planem łączyć dynamikę z nowoczesnymi rozwiązaniami, ale też dosyć sporym zasięgiem. Jak to się sprawdza? No właśnie, zajrzyjcie za równo 13 minut na kanał YouTube'owy PRK Polskiego Radia Kierowców. A u nas już za moment drogowy raport.

0: Popołudniowego szczytu komunikacyjnego o tej porze już nie mamy, ale niestety to nie znaczy, że nie uświadczymy korków. Wręcz przeciwnie, trochę ich jest, między innymi jeżeli chodzi o popularną Zakopiankę tuż przed Krakowem. No to ona troszkę nam się korkuje, ale też inny odcinek, między innymi za Nowym Targiem na południe, czyli pas prowadzący do stolicy polskich Tatr. Na S8 też nie wszędzie będzie płynnie i nie tylko o Warszawie mowa, no bo także trzeba będzie zwolnić na trasie Radzymin-Wyszków, tam gdzie praca drogowe. Gdzie jeszcze mamy drogowe problemy, na co szczególnie uważać? Sprawdza to i przedstawia co 20 minut Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś największym kłopotem dla zmotoryzowanych są problemy z aurą. W wielu miejscach pada deszcz, pojawia się deszcz, mogą być również i burze. Przelotnie pada deszcz, może być rzęsisty, ulewny, może być na umiarkowane natężenie tego deszczu. Strasznie to przeszkadza w czasie jazdy, ale sprawia, że błyskawicznie dotąd sucha droga staje się mokrą, śliską i niebezpieczną dla zmotoryzowanych. Apel o ostrożną jazdę, o prędkość bezpieczną. No i apel o

0: jazdę z włączonymi światłami mijania. W takich warunkach światła dzienne to nie najlepszy pomysł i jak zawsze proszę o to, aby sprawdzać, czy porządnie zapięci są nasi pasażerowie, a nade wszystko, czy dobrze zapięte w fotelikach są nasze pociechy. Krajowa 15 września Gniezno, w pobliżu miejscowości Szczytniki Czerniejewskie na 124 km zderzenie dwóch autosobowych. 15 jest zablokowana. Krajowa 10 Toruń Lipno, Zębówiec, zderzenie trzech aut. Ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. S10 między węzłem Kijewa a Kobylanką. Utworzył się korek, stało się to w Morawsku. 30 km, właśnie w tym Morawsku doszło do zdarzenia trzech autosobowych. No i ten pas jezdni S10 zablokowany jest, którym jedzie się w kierunku Stargardu. Skończyły się utrudnienia na S6C, na odcinku węzeł Sycewice, węzeł Wrześnica. Na 183 kilometrze nie ma już śladu po awarii autoosobowego, które to zepsute auto blokowało pas awaryjny w kierunku Szczecina. Auto scholowano, a pas został odblokowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tak coś czułem, że temat autobusowy uruchomi w was wspomnienia. No i napisał do nas Przemo. Pamiętam Warszawę i pierwsze berliety, czyli oczywiście chodzi o te francuskie autobusy. Ich dźwięk na Chełmskiej i tylko dwoje drzwi. To był kosmos w tamtych czasach. I ta mała dźwignia zmiany biegów. Chociaż jestem poznaniakiem, to ten autobus był super. Jeszcze mam przed oczami takiego numer 122 na Nowym Rynku. No właśnie, czy macie też wspomnienia takie jak Przemo? A może macie zupełnie inne wspomnienia i wam jakiś autobus taki miejski, czy to warszawski, czy krakowski, czy gdański, zupełnie nie przypadł do gustu. I uważacie, że dobrze, że już taki autobus nie jeździ, bo przecież i tak może być, a technologia idzie do przodu. Ciekawy jestem, jak na to patrzycie, a my patrzymy na zegarek, minuta po godzinie 19, to znaczy, że czas na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak, pogodowy ranking jak zwykle sobie zrobimy, czyli najcieplej i najchłodniej. O tej porze 20 stopni w Legnicy, prawie 21, to jest najwyższa wartość. Najniższa z kolei w Suwałkach, tam niespełna 14, czyli wszystko się zgadza, polski biegun zimna. A jutro miejscami przelotnie popada, lokalnie niewykluczone także burze. Jeżeli chodzi

0: temperaturę, to ta maksymalna będzie mieściła się w zakresie od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu, tam nawet 25 może się pojawić. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem okresami także dość silny i w porywach do 65 km na godzinę. Będzie to wiatr południowo-zachodni, a w czasie ewentualnych burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Wysoko w Sudetach wiatr osiągnie prędkość nawet 90 km na godzinę, a w Karpatach do 70.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś nie tylko o autobusach, dziś także porozmawiamy o innych zabytkowych pojazdach. Będzie co nieco o maluchach i o Ladies Rally Team, czyli o takich maluchach i o takich kobietach, które lubią brać udział w rajdach. Na Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i zapraszam.

0: Kto zamawiał? Proszę bardzo. Meldunek pogodowy z Gryfina raz. Stopni 20, niebo zachmurzone, prawie w pełni, wiatr słaby, widoczność dobra. Tak pisze Antek z Gryfina, nasz stały słuchacz, i dodaje: wy towarzyszycie mi przy grze w darta, a zaraz także przy montażu filmu. Wszystkim kierowcom życzę szerokości i przyczepności, no i oczywiście spokojnego, miłego wieczoru. Antku, to żeby żaden program się nie wyłączył w trakcie montażu, bo to jest najgorsza opcja. Trzymam kciuki, żeby procesor wytrzymał, karta graficzna podobnie. No i trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy trzymają kierownicę o tej porze, a tym pomaga także Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz mniejszy ruch na naszych drogach, coraz mniej utrudnień, natomiast coraz więcej dzieje się na niebie. Chmury burzowe, chmury deszczowe. W wielu miejscach pada, w wielu miejscach mogą pojawić się burze, drogi mokre, a więc śliskie. Proszę pamiętać, że to jest taka sytuacja, w której wydłuża się znacznie

0: droga hamowania, dlatego apel do zmotoryzowanych o jazdę z prędkością bezpieczną. Krajowa 15, odcinek Września Gniezno w pobliżu Szczytników Czerniejewskich. Na 124 kilometrze po zdarzeniu dwóch aut osobowych 15 jest wciąż zablokowana. Krajowa 10, Toruń, Lipno, Zębówiec po zdarzeniu trzech aut. Ruch w obu kierunkach możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Jeszcze S10 między węzłem Kijewo a Kobylanką. To jest między Szczecinem a Stargardem, korek w Morawsku. 30 km z dziesiątki, doszło tam do zderzenia trzech aut osobowych. Jezdnia w kierunku Stargardu jest jezdnią zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja się może pospieszyłem z tym procesorem i grafiką, Antku, bo może tam wcale nie komputer, może tam taśma filmowa jest grana, albo magnetowid, albo taka mała kasetka mini DV. No właśnie, jak to jest u ciebie? Też jestem tego bardzo ciekawy, tak jak nasz kolega realizator Eldar. 13 po 19.

0: Nasz słuchacz pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Witam serdecznie. Też miło wspominam autobusy Berliet. Przejeździłem takim ponad 500 000 kilometrów. No to rzeczywiście robi wrażenie. W MPK, jak pisze nasz słuchacz, ten autobus po prostu płynął po nierównych nawierzchniach. Potem jeździłem Ikarusem. Oczywiście do dzisiejszych autobusów nie ma co porównywać. To jest olbrzymia przepaść technologiczna. No ale widzę, że u naszego słuchacza Jerzego z Krakowa jest spory sentyment. Ja jestem ciekawy, jaki sentyment ma pan Wojciech Połomski, nasz gość, z którym już teraz się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A łączymy się dlatego z panem Wojciechem, ponieważ, no właśnie, pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz to jest tytuł, jaki znajdziemy w bibliografii naszego gościa. Czyli ta wiedza na temat autobusów, no właśnie tej polskiej kultowej już marki, jest u pana ogromna i to tylko właściwie formalność, przedstawienie pana Wojciecha. Czy pan ma jakiś taki ulubiony swój model autobusu?
1: Jest ich kilka. Przede wszystkim to jest Odra, trzyosiowy autobus prototypowy z 1965 roku. Niestety nie podjęto decyzji o jego produkcji.
0: Mm-hmm. Proszę coś więcej o nim opowiedzieć. Czym się charakteryzował?
1: Odra to był bardzo nowoczesny autobus. Miał dwie przednie osie skrętne. Ogólnie był trzyosiowy, silnik umieszczony z przodu. Aluminiowa karoseria. W 1965 roku, na co Audi wpadło w latach 90. Mhm. Oświetlenie jarzeniowe, indywidualne nawiewy na każdy fotel pasażerski.
0: No rzeczywiście, w latach 60. Mogło robić piorunujące wrażenie, bo to kojarzy nam się dzisiaj z takimi bardzo wygodnymi, wręcz luksusowymi samochodami osobowymi z wyższej półki, a tutaj w autobusie w latach 60. no naprawdę robi wrażenie.
1: Tak, tak. Tam on miał bardzo dużo takich nowatorskich rozwiązań, które z różnych względów trafiały do autobusów dopiero w latach późniejszych.
0: Myśli pan, że może po prostu nie było zapotrzebowania i nie było to najważniejsze, żeby w takie rzeczy wyposażać autobusy i może podnosiłoby to koszt produkcji, a nie to się liczyło?
1: Znaczy się nie. Ja przypuszczam, że wpływ na to miało co innego. Odra musiała przejść cykl badań, ale to musiało potrwać. Polska wtedy potrzebowała autobusów stricto miejskich, więc autobus turystyczny tutaj nie za bardzo pasował. Mhm. Jak już Jelcz stworzył autobus typowo miejski, okazało się, że nasz rząd sięgnął po licencję francuską i dostaliśmy Berliet.

0: 300 zamiast 0,39. Także to jest bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o tamtą rzeczywistość PRL-owską, a no niestety, no takie są suche fakty. Jeżeli to zestawić wszystko do kupy, to utrącono polską myśl techniczną na rzecz zachodniej. I tu nie tylko Beriet wchodzi w grę, no ale to już jest chyba temat wykraczający poza ramy dzisiejszej audycji.
1: Tak, to bardzo szeroki temat rzeczywiście. Jeżeli chodzi o też polskie pojazdy, to wydaje mi się, że w świadomości takiego przeciętnego Kowalskiego jak ja chociażby, to Berliety gdzieś tam majaczą, co prawda, ale Jelcz, Autosan, to się najbardziej kojarzy z tą minioną epoką. I Jelcz Ogórek jest takim klasykiem, więc mimo wszystko te Jelcze się jakoś tam u nas zapisały. No i warto powiedzieć o wersjach z przyczepami, no bo dzisiaj nie widzimy czegoś takiego na ulicach, a były Jelcze z przyczepami.
0: Dokładnie. To przepisy się zmieniły w latach 80., że nie wolno wozić pasażerów w przyczepie autobusowej ciągniętej za autobusem. Ale takie zestawy faktycznie jeździły i głównie eksploatowano je na trasach międzymiastowych. Ale pojawiały się też i w miastach w komunikacji miejskiej, bo ciągały je na przykład autobusy miejskie.
1: A proszę wyjaśnić, dlaczego właściwie te przyczepy okazały się niebezpieczne, wycofane i niepotrzebne?
0: Znaczy, to też jest właśnie rozległy temat i w sumie nie do końca zrozumiały, dlaczego taki przepis wszedł. Tłumaczono to i ja się spotkałem z takimi tłumaczeniami, że przyczepa zachodziła za bardzo i powodowało to stłuczki. Ja tego osobiście nie widziałem nigdy, ani nie widziałem dokumentacji z takiego wypadku drogowego. Poza tym tu jeszcze wchodziło w grę w to, że pasażerowie przyczepy do łączności z autobusem mieli tylko przycisk alarmowy. W momencie jego przyciśnięcia na pulpicie u kierowcy wyświetlała się kontrolka, jeżeli coś się w przyczepie działo. I tu nie zawsze też kierowca zwrócił na to uwagę.
1: No tak, poza tym to jest manewrowanie bardzo wielkim pojazdem, prawda, który no, może być wyzwaniem dla kierowcy, zwłaszcza młodego i może nie do końca objeżdżonego.
0: Znaczy powiem panu, że z tego co ja wiem, wiele osób oblewało na przykład egzamin zdając na autobus przegubowy, oblewało na autobus solo z przyczepą.
1: To ciekawe.
0: Głównie chodziło tutaj o manewr cofania.
1: Czyli dobrze im wychodziło. Złamać. Rozumiem, że dobrze im wychodziło w zestawie z przyczepą, ale gorzej w takim mniejszym zestawie.
0: Dokładnie.
1: Dlaczego?
0: A mówię, no główny powód to były względy bezpieczeństwa. Tak to tłumaczono. I do dzisiaj nawet podczas różnego rodzaju zlotów nie wolno organizatorom przewozić pasażerów w przyczepie autobusowej. Można do niej wejść, zwiedzić, ale podczas postoju. Nie można tego robić w ruchu.
1: To ciekawe, jest czyli rzeczywiście może to być tylko takim eksponatem muzealnym. Przyznam się, że rzeczywiście nie widziałem w obecnych czasach, nawet podczas takich przejazdów zabytkowymi pojazdami, chociażby w czasie nocy muzeów, żeby przyczepa autobusowa była w ruchu. Zazwyczaj ją widziałem po prostu stojącą w muzeum. Teraz mały przecinek sobie postawmy, przed nami jeszcze drogowy raport, a do rozmowy z panem Wojciechem po godzinie 19.30 jeszcze sobie wrócimy, bo no, bardzo jestem ciekawy chociażby, jak pan Wojciech ocenia wygodę podróżowania, który autobus najbardziej płyną po drodze. Ale to zostawmy sobie na za moment.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, już godzina 19.30, czyli jak zwykle u nas czas na drogowy raport. Sprawdzamy, gdzie korki, sprawdzamy, gdzie utrudnienia, co trzeba objechać, a gdzie już jedzie się płynnie. No i poprawia się na przykład sytuacja na dojeździe do stolicy od północy przez Nowy Dwór Mazowiecki, przez Dziekanów Leśny i Łomianki. Spowolnienia owszem są, ale to już na pewno nie są duże korki. Na S8 natomiast ci, którzy jadą w kierunku Wyszkowa od Radzymina, no muszą zbroić się w odrobinę cierpliwości, bo z powodu prac mamy tam pewne spowolnienia. Poprawia się na Zakopiance, chociaż spowolnienie w Szaflarach jeszcze cały czas aktualne na trasie prowadzącej na południe, czyli na pasie do Zakopanego. No ale szerszy obraz z tego, co dzieje się na drogach, ma już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zanim spojrzymy na to, co się dzieje przed naszymi autami, spójrzmy w niebo. W wielu miejscach pada deszcz, czasami jest to deszcz rzęsisty. Taki deszcz sprawia, że drogi błyskawicznie stają się mokre, śliskie. To niezbyt bezpieczne warunki podróżowania. Na mokrej nawierzchni wydłuża się droga hamowania. A więc apel, jak zawsze w PRK, jak zawsze w Radiu Kierowców, o ostrożność. Bez zmian na Krajowej 15. Września Gniezno w pobliżu Szczytników Czerniejewskich na 124 km po zdarzeniu dwóch autosobowych. 15 jest wciąż drogą zablokowaną. S10 między węzłem Kijewo a Kobylanką. Powstał korek w Morawsku na 30 km. Doszło tam do zdarzenia trzech autosobowych. Zablokowana jest droga w kierunku Stargardu. Krajowa 10, Lipno, Toruń, w Zębówcu. Zdarzenie trzech aut. W obu kierunkach przejazd możliwy jest, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pisze do nas ponownie Antek, który wieczór spędza na montowaniu filmu i rozwiewa wątpliwości. Pisze, że normalnie cyfrowo montuje, więc jeżeli chodzi o używanie właśnie procesora czy też karty graficznej, nie pomyliłem się. Nie jest to aż tak wymagający film, aby komputer miał prawo zbojkotować. Popytałem naszego słuchacza Antka, czy przypadkiem nie używa jakichś starszych technik do montowania, czy przypadkiem nie jest pasjonatem

taśmy filmowej, czy może kasety VHS, czy może takiej mini cyfrowej kasetki mini DV. Co do taśm filmowych, na których mam zdjęcia, to będę je za miesiąc wywoływać, tak pisze nasz słuchacz. No i pisze, że ma też takie zacięcie do analogowych technik montażu. Antku, w takim razie pozdrawiamy. No i jeszcze jeden wpis naszego słuchacza Jarka tym razem. Pozdrawiam pana Wojtka. Panie redaktorze, we Wrocławiu jest taki zestaw zabytkowy Jelcz 080 i przyczepa, a wkrótce będzie ogórek i przyczepa P01. Ja nawet doszukałem się takiego Jelcza, który wygląda z przodu jak autosan. Przedziwne stworzenie, ale jeździ. Rzeczywiście na zdjęciach można coś takiego zobaczyć. A do rozmowy z panem Wojtkiem już za moment wrócimy i spróbujemy porównać sobie chociażby wygodę zabytkowych autobusów.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: I ponownie w Polskim Radiu Kierowców Wojciech Połomski, autor książek o Jelczach. Dziś Jelcz to już ciężarówki i podwozia dla wojska, no a kiedyś to były kultowe autobusy. Ja jestem ciekawy, panie Wojciechu, jak by wyglądał taki wymarzony, najlepszy bajerancki autobus, gdyby mógł pan dzisiaj stworzyć takiego Jelcza? Co on musiałby mieć?
2: Oj, przede wszystkim myślę, że postawić trzeba by było, pierwszy punkt to jest na jeszcze dalsze zwiększenie bezpieczeństwa w autobusach.
1: Mhm. Jak
2: myślę, że to jest
1: się
2: bardzo
1: odbywać?
2: Ważne. A na przykład system monitorowania zapiętych pasów przez pasażerów.
1: No proszę, bo rzeczywiście jest z tym problem. Pasażerowie często w autobusach nawet, no, może zdają sobie sprawę, że są pasy, ale nic sobie z tym nie robią. Większość pasażerów.
2: Dokładnie, wie pan, kiedyś był taki bajer, już chyba w latach 70. prowadzony, że przy otwartych drzwiach w autobusie miejskim kierowca nie ruszył.
1: Mhm. I to rzeczywiście bardzo bezpieczne.
2: Tak, i myślę, że to zapobiegało wypadnięciu pasażerów, przytrzaśnięciu pasażera, bo był też czujnik w drzwiach, że jeżeli rękę się włożyło, drzwi się nie zamkły.
1: Mhm.
2: Także tu myślę, że w świetle nawet tego, co ostatnio się stało, to taki system jak najbardziej powinien zostać opracowany i kierowca powinien to monitorować. Jeżeli nie kierowca, to pilot, który z nim jeździ.
1: Tak, czyli mamy takie jeden punkt, zwiększenie bezpieczeństwa przez to monitorowanie zapięcia pasów. Co jeszcze mógłby mieć współczesny Jelcz, gdyby był?
2: No dalsze poprawienie komfortu jazdy pasażerom, komfortu podróży.
1: Czyli co, zawieszenie?
2: Zawieszenie. Kiedyś było pneumatyczno-mechaniczne i bardzo je chwalono w berietach. Teraz wiadomo, dzisiaj technologia poszła do przodu, więc może bardziej wygłuszony, żeby pasażerowie mogli odpocząć.
1: Mhm. Rzeczywiście francuskie pojazdy zwłaszcza z tego świetnego zawieszenia słyną,
2: tak.
1: I autobusy także, właśnie te beriety.
2: Tak, to w berietach było pneumatyczno-mechaniczne, w samochodach osobowych było hydropneumatyczne, także tu mówię, no Citroen kiedyś charakteryzował tym. I chyba do dzisiaj stosują takie zawieszenie w niektórych pojazdach.
1: Chociaż z drugiej strony wielu użytkowników narzeka, że tego typu zawieszenie jest skomplikowane. Jak się zepsuje, no to już jest z tym problem. Więc może w autobusach, nie wiem, z perspektywy laika, może nie byłoby to najlepsze rozwiązanie, żeby coś skomplikowanego wprowadzać.
2: No w miejskich autobusach jest stosowany tak zwany przyklęk i to się nie psuje.
1: Co to znaczy?
2: Więc to jest bardzo podobna zasada. Autobus się przechyla na jedną stronę, umożliwiając lepsze wejście ludziom z przystanku.
1: Rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak, te nowsze autobusy mają coś takiego.
2: Tak. I to jest bardzo podobna zasada. To jest też na hydropneumatyce zrobione, więc może to by można było wykorzystać jeszcze.
1: No proszę, czyli pewne pomysły już mamy. A jakby mógł wyglądać? Czy bardziej postawiłby pan na taką futurystyczną stylistykę, czy na coś bardziej klasycznego?
2: Powiem tak, jeżeli byśmy postawili na klasykę, to oponenci całej historii Jelcza, jest wielu takich, zaraz by krytykowali, że Jelcz nie zmienił sylwetki i dalej nawiązuje do berieta.
1: Mhm.
2: Więc bardziej bym optował za taką bardziej futurystyczną sylwetką. No wiadomo, no styl tak jak teraz obowiązuje, obserwujemy te autobusy jak jeżdżą, przede wszystkim Setra, Mercedes i no te autobusy naprawdę są piękne, chociaż na początku lat 80. turystyczny Beriet też był pięknym autobusem.

0: Mieliśmy też bardzo słynny, kultowy autobus, który do niedawna jeszcze jeździł po naszych drogach. Ja mam do niego ogromny sentyment z czasów dzieciństwa, czyli Autosan H9. Pana zdaniem, jak on na tle Jelczy się prezentował?
1: No H9, cała linia H9, no to były autobusy, może inaczej. Musimy zacząć od tego, że Jelcz miał zlecone odgórnie projektowanie i produkcję autobusów wielkopojemnych. Mm-hmm. Autosan był autobusem średniopojemnym, więc tu jest ta różnica nawet gabarytowa. Jelcze były 12-metrowe, Autosan miał chyba 10 metrów, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc i oczywiście zabiera mniej ludzi, nie?
0: Czyli oczywiście no różnica jest, klasy, tak jakbyśmy porównali Passata do Golfa. Trudno to porównywać, bo to jest zupełnie inny segment.
1: Trudno, tak. Wie pan, próbowano też nawiązać jakąś kooperację między Sanokiem a Jelczem. Nic z tego nie wyszło. To było takie szarpanie się w każdy w swoją stronę. Nie było takiej mocnej współpracy i to... Ja to opisałem zresztą w książce, ten cały konflikt między Jelczem a Autosanem, między Jelczem a Starachowicami. To była taka troszkę niezdrowa rywalizacja w tamtych czasach i przyniosła chyba więcej złego niż dobrego.
0: Rzeczywiście, zwykle jest tak, że jeżeli się nie możemy ze sobą porozumieć, to do niczego dobrego to nie prowadzi. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za te wspomnienia, które też wywołaliśmy u naszych słuchaczy. Jak napisał nasz słuchacz Jarek, no właśnie we Wrocławiu taki zestaw zabytkowego Jelcza, tak, a także ogórka i przyczepy jeździ i wkrótce będzie też poszerzony. Wojciech Połomski dzisiaj był razem z nami, autor książek o Jelczach. Dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.

0: Do tej pory w programie Na Luzie byli z nami panowie, pan Jerzy Lemański i Wojciech Połomski. Po godzinie 20 z kolei będą panie. Tym razem Ladies Really Team, czyli panie, które lubią jeździć w zawodach, w wyścigach zupełnie nietypowym na dzisiejsze czasy samochodem. Chociaż kiedyś bardzo typowym i bardzo charakterystycznym, chociażby jeszcze dla lat 90. Bardzo długo zresztą produkowanym, aż do wersji przez niektórych uważanej za kontrowersyjną, czyli do Eleganta. Ja osobiście fanem Eleganta nie jestem, ale to, co słyszeliśmy przed momentem, nie jest tą ostatnią wersją, a nieco wcześniejszą, bo to jest FL. Chociaż, gdybyśmy się tak przyjrzeli bardzo dokładnie, to tam głównie środek wygląda jak FL, a jeżeli chodzi o zderzaki, no to już zupełnie inna sprawa, bo one prezentują się jak z tych najstarszych Fiatów 126P, czyli oczywiście chromowane. No ale zanim maluchy i zanim zawody, to jeszcze Mariusz Dąbrowski i sprawdzimy, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Największej problemów dzisiejszego późnego popołudnia, wieczoru zmotoryzowanym sprawia Aura. Nie ma dużego ruchu, nie ma wielu zdarzeń na naszych drogach, natomiast Aura jest pełna niespodzianek. Polska południowo-wschodnia pod znakiem burz, porywnych wiatrów. Polska południowo-zachodnia również mokro, mokro w centrum. W takich warunkach proszę pamiętać, że trudno wykonuje się manewry na śliskiej drodze, a więc apel o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną i oczywiście z odpowiednim oświetleniem naszych samochodów. Bez zmian na Krajowej 15 między Wrześnią a Gnieznem w pobliżu Szczytników Czerniejewskich na 124 km zderzenie dwóch autosobowych, droga zablokowana. Krajowa 10 między Toruniem a Lipnem w Zębówcu doszło do zderzenia trzech aut. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. No i jeszcze S10 między węzłem Kijewą a Koblanką, korek w Morawsku. 30 km, tam doszło do zderzenia trzech autosobowych. Wciąż mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Stargardu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w każdej drogowej sprawie oczywiście czekamy na wieści od Was. 22 513 11 11. Można powspominać zabytkowe autobusy, ale także można powspominać chociażby maluchy. Czy Wy jesteście na tak i czy macie sentyment, czy może zupełnie cieszycie się, że te samochody już się na ulicach nie pojawiają?

0: 18 kobiet i jedna wspólna pasja. Motorsport i Fiaty 126P. No i niektórzy pewnie złapią się za głowę, dlaczego akurat ten samochód, który nie ma co się czarować, dla wielu z nas ma złą sławę. No ale to nie są zwykłe seryjne maluchy. To jest po pierwsze wzmocniona konstrukcja, specjalna klatka. Po drugie jest mocniejszy silnik, 40 koni, a nie 24 konie. No i po trzecie odpalany jest nie na linkę, a klawiszem. Naprawdę to nie pomyłka. Klawiszem Start Engine. Chociaż nie ma tam systemu Start Stop, więc jak już odpalimy, to on sam nam nie gaśnie. Z drugiej strony jednak malucha sami możemy dosyć łatwo zgasić. Tak to z nim się też dzieje. Tymczasem godzina 20 na zegarach, więc sprawdzamy, jaka pogoda w najbliższym czasie będzie nas czekać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i ranking pogodowy jak zwykle. 20 stopni to najwięcej o tej porze i tyle notujemy w Słubicach. Najmniej tymczasem w Suwałkach, tam stopni 13. Jeżeli o jutrzejszą pogodę chodzi, no to najpierw sprawdźmy sobie, co tej nocy najbliższej nas czeka, bo w nocy zachmurzenie duże i większe przejaśnienia. W centrum i na wschodzie również możliwe są rozpogodzenia. Na zachodzie i na północy przelotnie popada deszcz. Minimalna temperatura od 10-12 stopni na wschodzie do 15 stopni na zachodzie. Wiatr nocą będzie słaby, miejscami może być też umiarkowany południowo-zachodni, ale też czeka nas wiatr zachodni. Co jutro? Zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo na wschodzie i północnym wschodzie nieco mniej chmur, no i może popadać jutro niestety. Miejscami przelotne opady, na północy i w centrum możliwe także burze. Jeżeli o temperaturę chodzi, to ta jutro od 19 do 23 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Ale będą też miejsca z wyższą temperaturą, cieplej miejscami na południu, około 25 stopni. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany, miejscami może być porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po tej stronie cały czas Patryk Bedliński. Kłaniam się nisko, dobry wieczór, zapraszam na wspólną podróż na luzie.

0: Pisze do nas ponownie nasz słuchacz Przemo, który podpisuje się również jako chirurg dziecięcy i wspomina. Maluchem przejechałem całą Europę. Pamiętam, jak miałem wystąpienie w Barcelonie. Jechaliśmy maluchem, wystąpienie i powrót. Wtedy w Barcelonie byłem 7 godzin. Spociliśmy się na parkingach, ale maluch dał radę. To wszystko trwało 5 dni. Super auto, na ten czas oczywiście, dodaje Przemo. No pewnie na ten czas był wybór typu Maluch albo Trabant, tak sobie myślę. Tak wiem z opowieści oczywiście i podobno Maluch dawał wtedy przynajmniej nieco większy prestiż. Tak słyszałem z opowieści, bo no, za moich czasów Maluch nie był prestiżem, a teraz ponownie jest. Jeżeli ktoś dziś ma pięknego, zadbanego Malucha, no to jest bardziej prestiżowo. A jak na drogach sytuacja wygląda, sprawdzamy cały czas, co 20 minut. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja tylko jednym zdaniem wrócę do tego, o czym mówiłeś, do tamtych czasów. Mhm. Otóż wyobraź sobie, że wówczas nie było wyboru. Jeżeli uzbierało się ogromną ilość pieniędzy, to się brało to, co akurat było pod ręką. Najczęściej był maluch. Choć szczęśliwcy mieli możliwość kupienia Trabanta i to takiego wersji kombi. To już było szaleństwo.
0: No tak, bo była wersja i kombi, i sedan.
2: Sedan, Trabant, sedan, tak, to prawda, takie były czasy. Wracamy do tego, co dzieje się na naszych drogach. Autostrada A1. Mam dobre wiadomości, może poza jednym takim miejscem, gdzie trwają prace drogowe. Rejon Nowej Cerkwi pod Pelplinem, tam na jezdni w stronę Trójmiasta drogowcy pracują. Proszę mieć to na uwadze, spore spowolnienia.

0: spowolnienia są od Kierwałdu aż po Nową Cerkiew. To wszystko dla jadących w stronę Trójmiasta. Poza tym ruch na naszych drogach coraz mniejszy. Coś dzieje się na drodze S8 przed Wyszkowem między Karpinem, Niegowem a Mostówką. Tam jest spowolnienie korek i spowolnienie dla jadących w stronę Wyszkowa od strony Warszawy. Proszę mieć to na uwadze. W sytuacji, kiedy pada, kiedy nawierzchnia jest mokra i śliska, różne rzeczy mogą się zdarzyć, a więc warto nie dać się zaskoczyć sytuacji na drodze. Dość duży spokój na południu w rejonie Krakowa, tam tylko zjazd z autostradowej obwodnicy Krakowa w stronę Libertowa. Spore spowolnienie przy samym zjeździe, a potem dla wracających do Krakowa między Gajem a Libertowem spowolnienia. Poza tym droga krajowa nr 94, miejscowość Przeginia, przed Olkuszem korek i to korek dla obu kierunków, a więc zarówno dla jadących w stronę Olkusza, jak i dla jadących w stronę Krakowa. Kłopoty, kłopoty, jeszcze raz kłopoty, ale na dość krótkim odcinku, więc trzeba swoje odstać, a potem już drogą 94 jedzie się, czy będzie jechało się bez jakichkolwiek problemów. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie dajmy się zaskoczyć drogowej sytuacji, między innymi na wspomnianej już Zakopiance, ale możemy dać się zaskoczyć temu maluchowi. To co, startujemy? 14 minut po godzinie 20.

0: To kobiety o bardzo różnych doświadczeniach. Nie wszystkie wcześniej miały związek ze sportami motorowymi. Są wśród nich mamy, są też kobiety prowadzące własne firmy. Są również osoby, które miały już kontakt z rajdami, z offroadem albo z sędziowaniem zawodów. No i tak się złożyło, że przyjechały do nas przed budynek Polskiego Radia, a nawet powiedziały, że ja tym wzmocnionym 40-konnym maluchem w barwach biało-czerwonych mogę pojeździć. To jest, nie ukrywam, duże zaufanie, jakim obdarzyła mnie Agnieszka Urbańczyk, bo to nie jest prosta sprawa prowadzić malucha, chociaż pewne doświadczenie mam, bo kiedyś, wiele lat temu, miałem okazję zabrać mamie kluczyki od malucha i przed blokiem tym maluchem przez kilka metrów przejechać. No ale zanim pojedziemy maluchem, trzeba zamknąć drzwi, żeby było bezpiecznie i już na tym etapie zamykania drzwi nie jest najprościej. To mi się rzuciło w oczy, ja chyba nie umiem tego do końca obsługiwać, bo tak otworzyłem. O, teraz się udało zamknąć, ale wcześniej miałem problem, bo te drzwi nie przylegały.
1: Tak, ale mój drogi, musisz zrozumieć, że to jest maluch. I to jest odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego tak drzwi się zamykają.
0: To spróbuję z drugiej strony, bo mam wrażenie, że te od strony kierowcy trochę gorzej dochodzą.
1: Ale to, wiesz, być może to jeszcze musimy dopracować.
0: Czy to nie jest tak, że w drzwiach jest czujnik od lampki nad lusterkiem i dlatego trudniej te drzwi od kierowcy zamknąć? Trzeba wyciągnąć, otworzyć, odskoczyło i jeszcze raz.
1: O, już jest lepiej, ale rzeczywiście tutaj te drzwi kierowcy coś tutaj nam nie dochodzą i tutaj masz rację. I poprosimy naszych mechaników, żeby nam tutaj popracowali nad tym, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale z nami pracuje sztab mechaników, żeby one wyjechały w jak najlepszej formie na rajd.
0: Chociaż są pięknie dopieszczone i ten stan techniczny jest bardzo ważny na rajdzie, bo to jest bezpieczeństwo.
1: To jest najważniejsze. Dojechać do mety bezpiecznie, całym samochodem.
0: I bezpieczeństwo to także ta klatka, którą widzimy. Jak otworzę malucha i zajrzę do środka, to tutaj wszędzie dookoła otacza nas klatka bezpieczeństwa.
1: Kierowca i

0: Pilot musi czuć się tutaj bardzo bezpiecznie i to gwarantuje, że w razie wypadku czy przewrotki tutaj nie powinno się nic kierowcy stać. W środku mamy blachę, gołą blachę, ale to też jest bezpieczne, bo nie ma tu materiałów łatwopalnych. Zapewnia to również bezpieczeństwo kierowcy i pilotowi.
1: Bezpieczeństwo to jedna z tych podstaw. Drugą podstawą jest oczywiście mała masa, więc jeżeli zajrzymy do środka, nie ma tylnej kanapy, wykończeń na podłodze, jest po prostu goła blacha. Tak samo nie ma tej kultowej maluchowej podsufitki.
0: Wnętrze tu jest bardzo proste.
1: I jeszcze jedna kwestia związana z bezpieczeństwem, to są te pasy, które są wielopunktowe. Powiem szczerze, zupełnie nie umiem tego zapinać, więc będę potrzebował, żebyś mnie przeszkoliła.
0: Tu mamy fotel kubełkowy. Usiądź sobie, proszę. Mamy czteropunktowe pasy bezpieczeństwa. Wyciągasz sobie tutaj z przodu i w czterech miejscach zapinasz. One muszą maksymalnie przylegać do ciała i wtedy czujesz się bezpieczny.
1: A jeżeli się pomylę i nie w te dziurki wepnę pasy, to muszę wszystko od nowa rozpiąć. Taki jest system zapinania w tych rajdowych samochodach.
0: Dokładnie. Te dwa pasy wchodzą tutaj do tych wejść i te z góry tutaj. I to jest taki szybki sposób odpinania. W razie czego naciskasz i wyskakuje, ale oprócz tego mamy dwa nożyki bezpieczeństwa, które również jadą z nami. I to gwarantuje, że w razie czegoś, jeśli musisz bardzo, bardzo szybko rozciąć te pasy, a nie możesz otworzyć, musisz przeciąć tymi nożykami i te nożyki muszą być tak umiejscowione, żeby one były bardzo widoczne dla kierowcy i pilota.
1: No i teraz mi się udało wszystko wpiąć, czyli wprawy nabieram powoli, bo początkowo był z tym problem.
0: Jeszcze musisz tutaj sprawdzić, czy jesteś odpowiednio dopięty. Pas musi mocno dolegać do ciała.
1: No właśnie, jak to mówią, safety first, bezpieczeństwo zawsze najważniejsze. Tyle od Agi, ale do Agi jeszcze dzisiaj wrócimy, ale także wrócimy do Krzysztofa Urbańczyka, właściciela firmy, w której maluchy zostały zbudowane. I powiemy, czym te maluchy różnią się od takich standardowych.

0: Lady Rayleigh Team są bohaterkami dzisiejszego Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. A to nie tylko samochody, rajdy, ale to również nauka od podstaw. Zawodniczki korzystają z pomocy doświadczonych instruktorów i kierowców. Pracują m.in. z Andrzejem Górskim, znanym pilotem rajdowym. Jazdy uczą się m.in. pod okiem Szymona Łukaszczyka i Macieja Serafina, a nad bezpieczeństwem czuwa instruktor Paweł Janicki. Jeżeli o naukę chodzi, no ja powiem szczerze, przede wszystkim potrzebowałbym nauki parkowania. Nie jestem fanem tego manewru, a jeżeli chodzi o malucha, to w ogóle z tym trudem, jaki wkładamy w kręcenie kierownicą malucha właśnie przy tych niskich prędkościach, to się wydaje już koszmarną sprawą. Ale czy na drogach koszmarna sprawa, to sprawdza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż kłopoty na drodze ekspresowej S8 między Warszawą a Wyrzkowem. Wszystko zaczyna się po przejechaniu miejscowości Trojany i przez Niegów, aż po miejscowość o wdzięcznej nazwie Zazdrość. Są kłopoty, jest korek i spowolnienie. Wszystko to dla jadących w stronę Wyrzkowa i Białegostoku. To droga ekspresowa S8. Zupełnie przyzwoite warunki jazdy na siódemce między Czosnowem a Łomiankami. To mimo tego, iż trwa remont i przebudowa i przekładanie trasy na zupełnie nowy standard, standard z drogi krajowej na drogę ekspresową, to jednak jedzie się dziś zupełnie przyzwoicie. No i nasze utrudnienia. 15, odcinek Września Gniezno w pobliżu miejscowości Szczytniki Czerniejewskie, 124 km, zderzenie dwóch aut, droga zablokowana. Krajowa 10, Toruń Lipno Zębowiec, zderzenie trzech aut, ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Jest 10 między węzłem Kijewa a Kobylanką, korek w Morawsku, to 30 km, tam doszło do zderzenia dwóch autosob, trzech autosobowych. Droga jest wciąż zablokowana w kierunku Stargardu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli na waszej trasie są drogowe problemy, dajcie proszę znać innym zmotoryzowanym, a my to przekażemy dalej. 22 513 1111 albo w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio Kierowców.

0: Disraeli Team, czyli o paniach zafascynowanych Fiatem 126P i rajdami. Ale nie tylko ladies, panowie również pomagają. Na przykład pomaga Krzysztof Urbańczyk, właściciel firmy, w której te rajdowe maluchy biało-czerwone zostały zbudowane. No a skoro maluchy, to i kultowy element tych maluchów, przynajmniej w każdej innej wersji niż bis, czyli klapa.
1: Klapa jest klasyczna, ale jest nieklasycznie zabezpieczona. Jak widzisz, są specjalne uchwyty, które zabezpieczają tą klapę, żeby w czasie wyścigu, rajdu nie otwierała się tam ta klapa, tak?
0: No i silnik w bardzo ładnym stanie, czarny, błyszczący. Nawet ta rura z przodu, która często była zardzewiała, tutaj jest piękna, wypolerowana.
1: Tak, bo samochody rajdowe mają być bezpieczne, szybkie, ale też ładne i dbamy o wizerunek nawet naszego silnika. Chciałbym, żebyś przyglądał się na ten silnik i zobaczył, czy są jakieś różnice oprócz standardu, bo ja je widzę, ale ciekawy jestem, czy ty zauważysz.
0: Mam wrażenie, że jest taki element, który jest takim grubym kablem miedzianym, przyczepiony po lewej stronie.
1: Tak, to jest kabel masowy, tak, rzeczywiście jest taki bardzo zauważalny i gruby.
0: Chyba lepszy niż fabryczny.
1: Tak, jest lepszy. Mamy jeszcze zmienione koło pasowe od alternatora, ponieważ ten silnik troszeczkę szybciej się kręci, wyżej się kręci, więc musieliśmy założyć większe koło pasowe do alternatora.
0: Czy można go z kija odpalić?
1: No tego już nie. Ten maluch nie jest palony na linkę, tylko już normalnie jest z guzika, ale były takie maluchy faktycznie, że jak pękła linka uruchamiająca rozrusznik, to z tyłu kijem można było odpalić. Ale maluch ma to do siebie, że jest tak lekkim pojazdem, że jak nie chce zapalić rozrusznikiem, to czas go pchnąć i on zapali.
0: Czy ten silnik ma jakieś swoje typowe usterki, czy jest lepszy w stosunku do oryginału?
1: Staraliśmy się go bardzo dobrze dopracować. Oczywiście jakbyśmy nie przygotowali silnik malucha perfekcyjnie, to i tak lubi się zepsuć niestety. Wiedząc o pewnych mankamentach tych samochodów, bardziej przygotowaliśmy się lepiej, żeby te usterki jednak nie wychodziły. No ale maluch to maluch. No, czasami potrafi nas zaskoczyć i nagle nie zapali i nie wiemy dlaczego.
0: A co jest ulepszone w stosunku do malucha standardowego, tego 24-konnego?
1: Jak widzisz, mamy zmieniony wydech. Wtedy on tak ładniej brzmi, ten nasz samochód, w momencie, kiedy dziewczyny odpalą. Zwiększona jest moc, bo normalnie ma 24 konie maluch. My zwiększyliśmy go do około 40 koni i rzeczywiście testując te samochody na torach, widzimy, że on się lepiej zbiera, bardziej jest taki żywiołowy, no ale porównując do dzisiejszej motoryzacji, to może być to trochę śmieszne, bo co to jest 40 koni, ale w tym samochodzie ma to znaczenie, bo rzeczywiście lepiej się rozpędza, jest taki bardziej sprawny i za pomocą tego tłumnika też bardzo fajnie brzmi.
0: Brzmienie to jedno, ale bezpieczeństwo to również bardzo ważna sprawa. Aga Urbańczyk z Ladies Rally Team pozwoliła mi wsiąść do malucha, ale też o tym bezpieczeństwie ciągle mówiłam. No bo jest klatka, są czteropunktowe pasy, są kubełkowe fotele i ten ubiór, który ja mam na sobie, czyli cienka letnia koszula, to jest nic, jeżeli chodzi o rajdy.
2: Pamiętaj też, że teraz jesteś ubrany normalnie. A na rajdzie masz kombinezon, zakładasz Hans, który gwarantuje bezpieczeństwo szyi i głowy, zakładasz kask i zapinasz pasy, więc to musisz być bardzo, bardzo stabilny i mocno przypięty.
0: No właśnie, masz na sobie ten kombinezon, jak się w nim czujesz? Przy tej temperaturze, którą mamy teraz, nie jest za gorąco?
2: Jest gorąco, ale no tak to jest w kombinezonach, że musi być gorąco, ale przede wszystkim to są te kombinezony, spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa również, jeśli chodzi o palność, są niepalne, dlatego po prostu trzeba to przecierpieć.
0: Ten maluch bardzo różni się od normalnego malucha. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy będę sobie w stanie z nim poradzić, ale spróbujemy. Przede wszystkim odpalanie jest zupełnie inne, bo w miejscu, gdzie normalnie znajdowałoby się radio w tej wersji malucha, czyli już w FL-u, na środku, między nami, jest blacha, a na tej blasze napis halogen i przełącznik i napis zapłon i takie specjalne zabezpieczenie. No właśnie, jak to działa?
2: Tutaj musisz przesunąć ten przełącznik.
0: A, jeszcze inny, tutaj na środku jest przełącznik.
2: Podnosisz klapeczkę i włączasz zapłon.
0: I teraz przyciskiem jest engine start, jak w zupełnie współczesnym samochodzie.
2: I tutaj naciskasz. I co? I poszło, tak?
0: I mamy ten charakterystyczny dźwięk malucha.
2: I oczywiście, jak jeszcze silnik jest nierozgrzany, to musisz tu użyć ssania. Pamiętaj, szczególnie rano i szczególnie jak jest zimno. Teraz próbuj włączyć wsteczny.
0: Czyli w dół, prawo i
2: prawo,
0: w tył.
2: I ruszamy. to jeszcze ten samochodzik dzisiaj nie

0: jest taki rozjeżdżony, więc jak chwileczkę pojeździmy, to później pójdzie na pewno łatwiej. Za chwileczkę zauważysz, że ten silnik jest mocniejszy. On ma przeszło 40 koni mechanicznych, a taki standardowy maluch seryjny miał około 20. Jak się bardzo rozpędzimy, to naprawdę możesz pojechać bardzo szybko.
1: Ten maluch w pierwszej chwili nie wydaje się szybki, ale to jest złudzenie, bo gdy tylko odrobinę wciśniemy mocniej gaz, to rzeczywiście mocy mu nie brakuje, ale dla mnie wyzwaniem jest manewrowanie. Ta kierownica chodzi dużo, dużo ciężej, więc no, rajdowiec musi być wysportowany.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Czyli warto, żeby osoba, która uprawia sport motorowy, ćwiczyła. No ogólna taka sprawność jest bardzo ważna, ale ręce bardzo, bardzo ważne są ćwiczenia na górne części ciała, bo to naprawdę pomaga. Bo wyobraź sobie, jak jesteś cały dzień na rajdzie, tak jak na przykład na rajdzie Legend, mamy 9 odcinków specjalnych i praktycznie cały dzień jesteśmy za kierownicą.
1: To działa w dwie strony, mam wrażenie, bo jeżeli my tak siedzimy sobie przez wiele godzin w samochodzie, to siłą rzeczy te mięśnie także wypracujemy, nawet jeżeli początkowo one wypracowane nie są. A Ladies Rally Team są na liście startowej 3. polskiego rajdu Legend w Polanicy Zdroju 27-29 sierpnia, czyli można kibicować.

Z nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Do tematu maluchowego jeszcze z pewnością dziś wrócimy, a ja jestem ciekawy, czy pan Mariusz ma jakąś ulubioną wersję malucha, bo tych wersji malucha kilka było na przestrzeni lat.
1: Moją ulubioną wersją malucha był mój maluch, którego pamiętam do tej pory numer rejestracyjny. Piękna meksykańska czerwień, wyposażony w radio Safari 5A, o ile dobrze pamiętam.
0: Też klasyk.
1: Tak. Oj, to było auto, które bardzo, bardzo lubiłem.
0: A rocznik?
1: To był rocznik 84, 5.
0: To już pewnie miał te stworzywa, zderzaki z przodu i z tyłu. Już
1: nie,
0: pewnie
1: jeszcze były,
0: jeszcze chromowane.
1: Jeszcze były chromowane.
0: Bo to był ten czas chyba przejściowy w tym momencie, więc już się pojawiały
1: trudno
0: te nowsze.
1: Wiedzieć.
0: Ale prędkościomierz, taka kapliczka jeszcze mała, prawda?
1: Tak, tak, to jeszcze były, to jeszcze nie było tego fajnego takiego kwadratu z przyciskami.
0: No bo to już był
1: rozrusznik był nie w kluczyku, nie w stacyjce, tylko pod hamulcem ręcznym. Rozrusznik i ssanie.
0: Czyli między siedzeniami wkładało się rękę, pociągało.
1: I trzeba było ciągnąć za dźwigienkę, a jeżeli to się zerwało, no to trzeba było mieć patent z drutem i z patykiem, trzonkiem od młotka na przykład. I otwierało się tylną klapę. Ale mieliśmy przez pewien czas w redakcji, w sygnałach dnia, od któregoś ze sponsorów dostaliśmy takie auto, czyli Malucha Cabrio.
0: O!
1: I to był samochód, który udawało mi się, to przyznaję się do swojej głupoty wówczas, kiedy miałem 20 kilka lat, i udało mi się to auto stawiać na niektórych zakrętach na dwóch kołach.
0: No proszę. To niezłe umiejętności w takim razie.
1: Nie, to była głupota. To nie były umiejętności, to była głupota. Dzisiaj to wiem, wtedy nie.
0: Ale czy to był taki maluch wzmocniony specjalnie? Bo widziałem parę maluchów Cabrio, które miały jeszcze coś, co sprawiało, że był sztywniejszy.
1: Więc ten maluch nie miał dachu, ale nie był sztywniejszy.
0: Do opowieści maluchowych jeszcze z pewnością dzisiaj wrócimy, a teraz opowieści drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i pewne zmiany na naszych drogach. Piętnastka, skończyły się kłopoty między Wrześnią a Gnieznem w pobliżu Szczytników Czerniejewskich. Dobra wiadomość ze Zdziesiątki, między węzłem Kijewa a Kobylanką. Droga była zablokowana przez kilka godzin w kierunku Stargardu, ale służbom udało się odblokować jeden pas i trochę to lepiej wygląda.

0: Krajowa 10, Toruń, Lipno, Zębowiec, zdarzenie trzech aut. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i oczywiście przypominam, że w każdej drogowej sprawie czekamy na informacje od Was, bo one mogą bardzo pomóc zmotoryzowanym. 22 513 11 11.

0: 22 513 11 11 to nasz specjalny drogowy numer, pod którym ostrzegacie innych zmotoryzowanych.
1: Kilka godzin temu jechałem z Nidzicy w kierunku Jedwabna. Jest remont skrzyżowania. Tam nawet czołg tamtędy nie przejedzie, a jeżeli przejedzie, to uszkodzi sobie gąsienicę, nie mówiąc już o samochodach na oponach i innych pojazdach typu motocykle i tak dalej.
0: A zatem proszę wziąć się pod uwagę właśnie ten remont, o którym mówi nasz słuchacz na trasie między Nidzicą a Jedwabnem. To jest droga wojewódzka 545. A tymczasem zbliża się 21, co oznacza, że przed nami najnowsze wieści pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i na początek odwołajmy się do słów Pawła Staniszewskiego z Hydrologicznego Centrum Osłony Kraju. W tym i przyszłym tygodniu deszcz będzie występował często, co może poprawiać sytuację hydrologiczną w Polsce. Ale w tym momencie prognozy nie wskazują na zagrożenie powodziowe o większej skali. Nie można jednak wykluczyć lokalnych podtopień. Natomiast jeżeli o jutro chodzi, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i na północnym wschodzie początkowo możliwe wręcz rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada deszcz, a lokalnie niewykluczone są również burze. Temperatura maksymalna jutro wyniesie od 19 do 23 stopni. Ale są też miejsca, gdzie będzie nieco cieplej. Tak ma być na południu, około 25 stopni Celsjusza. Wiatr raczej słaby i umiarkowany jutro. Miejscami będzie porywisty. Nad morzem okresami także dość silny i w porywach powieje z prędkością do 65 km na godzinę. Czeka nas wiatr południowo-zachodni. A ciśnienie w Warszawie dosyć niskie jutro. W południe ma wynieść 993 hektopaskale, no ale nieco wzrośnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciąg dalszy maluchowych opowieści w tej godzinie naszego spotkania w programie Na Luzie. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Dobry wieczór.

0: To bardzo pozytywny przykład, bo jak mówiła już u nas Agnieszka Urbańczyk z Ladies Rally Team, od czego zacząć, jeżeli chce się spróbować swoich sił w rajdach? Przede wszystkim trzeba kochać motoryzację i mieć w sobie odwagę, żeby spróbować zaryzykować. I tego się trzymajmy. Rzeczywiście ta chęć jest czymś takim bardzo przekonującym. Ta pasja w sobie to jest dobry początek, no ale trzeba mieć też samochód. Samochód w tym przypadku to jest oczywiście Fiat 126P, o którym już wiecie co nieco z naszej anteny. Do tego Fiata jeszcze wrócimy, bo jest tam parę ciekawych zmian w stosunku do wersji seryjnej, do wersji oryginalnej. Na tym skupimy się za moment, ale wcześniej na drogowej sytuacji się skupimy, która teoretycznie powinna być już spokojna, ale jaka jest naprawdę, to wie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na Krajowej 15 na odcinku Września Gniezno w pobliżu szczytników czerniejewskich na 124 kilometrze. Tam po zdarzeniu dwóch aut osobowych droga była zablokowana przez kilka godzin. Nie ma już także utrudnień, a tu drogowcy sobie dość szybko poradzili. Na S6 między węzłem Słupsk Wschód a węzłem Damnica w pobliżu Redzikowa na 14 kilometrze zapaliło się auto dostawcze, zablokowany był przez pożar i akcję gaśniczą jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta i półtorej godziny i służby sobie poradziły z tym, to znaczy strażacy i drogowcy. Aktualizacja sytuacji na S10 między Szczecinem a węzłem Kobylanka na 30 km po zdarzeniu trzech aut osobowych przez kilka godzin zablokowany był pas jezdni w kierunku Stargardu. Teraz zablokowany jest już tylko jeden z pasów ruchu w kierunku tego miasta, a więc ruch, można powiedzieć, że wznowiono i powoli można w kierunku Stargardu dziesiątką przejechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: reklama.
1: Inne, lepsze hamulce, poprawione zawieszenie i oczywiście to, co przyciąga wzrok, czyli wygląd, rajdowy wygląd takiej rasowej rajdówki Ladies Rally Team. Do omówienia tego malucha jeszcze za moment wrócimy.

mają bardzo różne doświadczenia, w tym te motoryzacyjne, choć nie jest to regułą, bo nie wszystkie panie z Ladies Rally Team wcześniej miały związek ze sportami motorowymi. Są wśród nich mamy, są też kobiety prowadzące własne firmy. Są także osoby, które miały kontakt z rajdami czy offroadem, a połączyła je miłość do tego dźwięku. To jest taki samochód, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, a spotkały się ze mną Katarzyna Filipczak, jedna z zawodniczek, ale też Agnieszka Urbańczyk. No i właśnie, wiemy, że maluch w wersji seryjnej miał 24 koła.

0: Nie? Na w przypadku pań z Ladies Rally Team ma około 40. Natomiast to nie jest koniec zmian.
1: Tutaj mamy jeszcze inne hamulce tarczowe, które seryjnie nie występowały. Mamy wzmocnione zawieszenie, ale oprócz tego też możesz zwrócić uwagę na design.
2: Rzeczywiście, deska rozdzielcza to jest coś, co mi się rzuca jako

0: z tych kubełkowych, rajdowych foteli. Wysiadamy w taki sposób, że musimy przede wszystkim rozpiąć się z tego pasa kilkapunktowego, potem unieść się w górę na fotelu, wystawić nogę i dopiero możemy dać krok poza samochód. Ale to jest kolejna rzecz, która sprawia, że wyrabiamy mięśnie i tę swoją sprawność fizyczną. Te maluchy w ten sposób przerobione, rajdowe, piękne, biało-czerwone, nie są tylko po to, żeby na nie spojrzeć i czasami się przejechać w niedzielę i pojechać na zlot klasyków, ale one w ciężkich warunkach rajdowych biorą udział.
1: Teraz złożyłyśmy swoje wnioski do Rajdu Legend, który będzie pod koniec, ostatni weekend sierpnia. Naszym celem jest startowanie w rajdach.
0: Jaka jest atmosfera na takich rajdach i jak jesteście przyjmowane jako panie, które jeżdżą maluchami?
1: Powiem tak, atmosfera jest niesamowita. My kochamy te emocje, kochamy tą adrenalinę. Tyle kobiet razem, które startują w rajdzie. 20 parę kobiet, które każda ma emocje i adrenalinę. To jest takie kombo pozytywnej energii, że to się w ogóle nie da opisać. Wbrew pozorom jesteśmy miło przyjmowane przez naszych znajomych, kolegów, rajdowców profesjonalnych, bo oni patrzą na te maluszki z sentymentem. Nie traktują nas jako swoich wrogów, bo my tam nie lecimy po największe medale, więc generalnie jesteśmy tam naprawdę dla emocji, dla zabawy, dla fanu, dla pozytywnej energii.
0: A co robicie na co dzień? Bo domyślam się, że motoryzacja to jest owszem pasja, ale to nie jest chyba główny chleb powszedni, jeżeli chodzi o źródło utrzymania.
1: Ja jestem fotografem motoryzacyjnym i stąd się wzięła też ta pasja do motoryzacji. Z naszych dziewczyn każda reprezentuje troszeczkę inne zawody. Tutaj Agnieszka, która jest ze mną, też jest bizneswoman, która prowadzi też swoje firmy, no i przede wszystkim ich firma jest producentem naszych maluszków, więc z czego się bardzo cieszymy, jesteśmy dumni.
0: A wybór samochodu też nie był przypadkowy, no bo przecież Fiat 126P to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej motoryzacji. Dla wielu z nas też to jest wspomnienie różnych rodzinnych podróży, wakacyjnych wyjazdów, czasów, kiedy do malucha trzeba było przecież zmieścić całą rodzinę oraz bagaże. No i oczywiście mam przed oczami, gdy o tym mówię, chociaż ja tych czasów nie mogę pamiętać, mam przed oczami to zdjęcie słynnego mema, gdy do malucha pakowana jest pralka. Oczywiście czarno-białe jeszcze zdjęcie, ale to dużo mówi o tym, ile maluch był w stanie pomieścić.

0: Agnieszka Urbańczyk i Katarzyna Filipczak z Ladies Rally Team razem z nami w Polskim Radiu Kierowców. I warto przy okazji dodać, że panie wezmą udział w Polskim Rajdzie Legend to 27, od 27 do 29 sierpnia w Polanicy Zdroju. No takie maluchy, które mogą brać udział w rajdach, które są wzmocnione z tych 24 do 40 koni mechanicznych. Trzeba najpierw znaleźć, przerobić. No i tu też pojawia się ciekawy temat, jak szukacie takich maluchów, czy to są ogłoszenia, czy szukacie poznajomych i na co zwracacie uwagę, no właśnie, wybierając malucha, który będzie w przyszłości rajdówką.
1: No szukamy wszędzie i gdziekolwiek się pojawi ogłoszenie, no to tutaj panowie głównie sprawdzają, w jakim stanie jest ten maluch. Później pojawia się cały proces pracy nad takim maluchem i przerabiania. Czasami wykorzystuje się części z innego malucha, łączy się, tak, więc już ten zapas części i jakichś tam półproduktów mamy bardzo duży.
0: Bierzecie pod uwagę takie, które są bardzo zadbane, dopieszczone, czy może takie, w które trzeba dopieścić, włożyć trochę więcej pracy? No bo jeżeli chodzi o takie, nad którymi trzeba popracować, to też będą tańsze w zakupie niż takie perełki.
1: No to bardzo różnie, bo czasami no, można znaleźć jeszcze, chociaż teraz jest coraz mniej już maluchów, dlatego że w ostatnich latach maluch znowu wrócił do łaski, jest bardzo popularny, więc teraz znaleźć w tym momencie takiego naprawdę dobrego malucha i to w dobrej cenie jest bardzo trudno. Już jak patrzymy na ogłoszenia, to maluchy są coraz droższe, bo wiele osób jakby powraca wspomnieniami i kupuje te maluchy. Około, nie wiem, 3-4 lata temu, no to rzeczywiście te maluchy to chodziły za bezcen i można było za parę groszy kupić malucha. Osoby, które mogły to wtedy zrobić, no to naprawdę są szczęściarzami. Teraz już jest coraz trudniej, ale jeszcze gdzieś tam w garażu dziadków, wujków można znaleźć, tak?
0: Ja się trochę obawiam, że jeżeli będziemy o tym mówić i pokazywać i dawać głos pasjonatom takim jak wy, no to skutkiem ubocznym tego będzie trochę to, że ta cena malucha będzie rosła, bo więcej osób może odkryje pasję w sobie, pomyśli, ja mam takiego malucha, gdzieś tam w garażu stoi jeszcze, to zamiast go wystawić za 3000, wystawię go za 10.
1: Tak, dokładnie tak to działa.

0: ciągu minionej godziny pożegnaliśmy się na szczęście z kilkoma utrudnieniami drogowymi. Między innymi wykreśliliśmy z listy utrudnień S6 między węzłami Słupsk Wschód i Damnica, a także Krajową 15, czyli płynnie jedziemy już między Wrześnią a Gniezdnem. A kłopoty były i to poważne, bo trasa była zupełnie zablokowana po wcześniejszym zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Natomiast do listy utrudnień możemy dopisać kolejną trasę, to w tym przypadku S61. Dlatego, że ta sytuacja jest taka złożona i dynamiczna, co 20 minut sprawdzamy, co aktualnie na drogach się dzieje. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wywołany odpowiadam, trasa S61 między Łomżą a Suwałkami. W pobliżu miejscowości Karwowo na 67 km awaria ciężarówki. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Łomży. Ruch odbywa się lewym pasem. To Eska, czyli trasa ekspresowa. No to teraz droga wojewódzka 545 ma numer. To jest odcinek między Nidzicą a Jedwabnem. Słuchacz informuje o tym, że przy wyjeździe z Nidzicy ostatnie skrzyżowanie jest tak rozkopane, tak remontowane, że musieli drogowcy popełnić jakiś błąd, bo bardzo łatwo stracić tam zawieszenie albo jakiś element podwozia naszego auta. A więc apel do wszystkich tych, którzy wyjeżdżają z Nidzicy w kierunku Jedwabna, o bardzo ostrożną jazdę z wręcz delikatną prędkością. Krajowa 10, Toruń-Lipno, miejscowość Zębówiec. Ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. No i S10, ekspresówka między węzłem Kijewa a Kobylanką. 29 km 800 metry. Zderzenie trzech aut osobowych. Droga wciąż ma zablokowany jeden z pasów w kierunku Stargardu, ale ruch udrożniono.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Do maluchów, mimo że już od dawna nie są produkowane. Agnieszka Urbańczyk i Katarzyna Filipczak z Ladies Rally Team, panie od rajdowego malucha, opowiadają nam właśnie o tych swoich samochodach i o pasji do takiej motoryzacji. Podejrzewam, że mnóstwo ludzi, którzy pamiętają chociażby słynny serial 40-latek i inżyniera Karwowskiego, jeżdżącego tym pięknym, czerwonym, wczesnym bardzo maluchem, bo tym z lat 70., no zagadują do pań i mają wspomnienia związane z maluchem.
1: Oczywiście, że tak. Nawet ja sama, jak przypomina mi się, jak byłam dzieckiem i z moimi rodzicami, z dwójką moich rodziców, z moim bratem, z namiotem, z prowiantem i z psem, jechaliśmy nad morze, z Częstochowy nad morze, więc generalnie sama, jak na to patrzę teraz, się zastanawiam, jakim cudem moi rodzice spakowali tam to wszystko, jeszcze mnie, brata i jeszcze ten namiot i te słoiki tak, i te wszystkie puszki. Więc no naprawdę, tak, anegdotek jest bardzo dużo, bardzo wiele ludzi bardzo emocjonalnie do tego podchodzi. Powiem szczerze, już tak nawet żadne super fury nie robią takiego wrażenia jak taka banda maluchów, jak my wpadamy, ludzie wyciągają telefony, robią sobie zdjęcia, dzieciaki robią sobie zdjęcia, bo to jest coś takiego, co przywołuje bardzo pozytywne emocje.
0: I zupełnie się nie dziwię, też miałem okazję przejechać przez miasto, chociażby Polonezem, i im to jest starszy samochód, tym rzeczywiście zbiera większe zainteresowanie. Ludzie faktycznie wyjmują telefony, oglądają się i chcą to uwiecznić, bo to jest niecodzienna sytuacja. Taki samochód trzeba odnowić, trzeba gdzieś go przede wszystkim znaleźć, no i trzeba go utrzymywać. No właśnie, dla kogo to jest pasja, taki maluch?
1: Tak naprawdę to jest pasja dla każdego, kto ma prawo jazdy. Więc generalnie, jeżeli, nie wiem, jesteś młodą kobietą, no niekoniecznie kobietą, też mężczyzną, która dopiero zrobiła prawo jazdy, chcesz spróbować, bądź, nie wiem, masz kilkadziesiąt lat, bez znaczenia tak naprawdę. W naszym teamie są kobiety naprawdę od 18 roku życia do prawie 60, więc generalnie nie ma na to reguły. Każdy może spróbować bez względu na zawód, bez względu na płeć, bez względu na wiek, wystarczy pasja, chęci i instruktorzy już wszystkiego nauczą i przełamać w sobie jakąś tam barierę. To jest naprawdę pasja dla każdego.
0: Maluch Rajdówka i Ladies Rally Team dziś w PRK Polskim Radiu Kierowców.

0: Leśnicy z Nadleśnictwa Świdnica informują, że w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego widziano pumę. Dowodem jest zdjęcie tego dzikiego kota, które udostępnił Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. Leśnicy przy okazji zaapelowali o ostrożność. Jak poinformowali po południu w opublikowanym komunikacie leśnicy, wcześniejsze informacje o pojawieniu się pumy w okolicy Zagórza Śląskiego okazały się prawdziwe. Dla wielu z nas, jak czytamy, informacja ta początkowo brzmiała jak żart. Brakowało bowiem zdjęcia lub nagrania potwierdzającego obecność tego niezwykłego drapieżnika. Teraz mamy jednak konkretny dowód, tak piszą leśnicy, i jednocześnie publikują pochodzące z fotopułapki zdjęcie, na którym no właśnie zarejestrowano dzikie zwierzę. Jest datowane na 9 sierpnia. Coś czuję, że w ostatnich dniach odżył słynny żart telefoniczny. Dzień dobry, ja w sprawie pumy. No a w sprawach drogowych to już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i w końcu doczekaliśmy się. Koniec kłopotów na S10 na odcinku Kijewo-Kobylanka. Tam był korek w Morawsku na 30 kilometrze. Po zderzeniu trzech autosobowych droga najpierw była zablokowana przez kilka godzin w kierunku Stargardu. Minione półtorej godziny było takie, że odblokowano jeden z pasów i można było już w stronę Stargardu, Piły, Wałcza, Bydgoszczy, Torunia jechać. Teraz służby drogowe poinformowały, że to utrudnienie się zakończyło. Krajowa 10, Toruń, Lipno, Zębowiec, po zdarzeniu trzech aut. Wciąż ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Nie ma utrudnień już na Krajowej 15 między Wrześnią a Gnieznem w pobliżu Szczytników Czerniejewskich na 124 kilometrze, ale doszło nam 20 minut temu utrudnienie. Droga S61, Łomża, Suwałki w pobliżu Karwowa na 67 kilometrze, awaria ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Łomży. Ruch odbywa się lewym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mówiąc, że ja w sprawie pumy wcale nie lokujemy produktu pewnej samochodowej marki. Swoją drogą ja za crossoverami jakoś nie przepadam. Dzięki wielkie za dziś. Mariusz Dąbrowski, Idalia Mirecka, Eldar Pedorenko i Patryk Bedliński. Niech ta noc będzie dla was spokojna. Niecałe 8 minut do 22.00.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.